0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Wyszedł Józef.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w świętokrzyskiem.
1: Cześć, witajcie. Weekend jest również radio ustawione na 93,2 FM, a to oznacza, że pora zaczynać magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem. Michał Kustuła, kłaniam się nisko i oczywiście jak zwykle o tej porze zapraszam. Już za momencik rozpoczniemy od przeglądu wydarzeń tygodnia. Przypomnimy najważniejsze wiadomości wraz z Justyną Rudzką w naszym retrospektywnym przeglądzie. Oprócz tego będziemy zajmować się także tematami, które zaprzątały nam głowę w minionym tygodniu. Między innymi mówić będziemy o Teatrze Stefana Żeromskiego. Między innymi powiemy sobie słów kilka także o szczepieniu lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. A powiemy o bardzo ważnym temacie dotyczącym rozwoju kolei dookoła Jędrzejowa. A jeżeli czasu wystarczy, to zajrzymy także do Jędrzejowskiego Centrum Kultury. To wszystko przez najbliższą godzinę. Raz jeszcze witam i zapraszam.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem. Poniedziałek.
2: Trwa budowa S-74 przez Kielce. W ramach prac powoli znika wiadukt kolejowy nad ulicą Łódzką. Ekipy zaczęły od północnego krańca konstrukcji i przesuwają się w stronę środka ulicy, czyli pasa rozdzielającego jezdnię. Przed nami jesienna akcja szczepienia lisów. Ta w naszym regionie, także w Kielcach czy w Jędrzejowie, odbędzie się od 17 do 30 września. W tym czasie zalecana jest szczególna ostrożność podczas przebywania na terenach zielonych oraz zwiększona opieka właścicieli nad psami czy kotami. Mówi Jaromir Kobos, starszy inspektor weterynaryjny.
3: Czy to u ludzi, czy u zwierząt. Jest to choroba śmiertelna, dlatego musimy

0: I na koniec dobra wiadomość dla mieszkańców Jędrzejowa. Gmina otrzymała dofinansowanie na przebudowę Centrum Kultury w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. W planach jest m.in. rozbudowa amfiteatru czy termomodernizacja budynku, mówi Robert Kruk, wiceburmistrz Jędrzejowa.
1: Jeżeli chodzi o termin rozpoczęcia i zakończenia prac, to planujemy w roku 2027.
0: Wszystkie prace mają pochłonąć ponad 8 milionów złotych.
2: Środa.
0: Europejski Tydzień Mobilności, coroczne wydarzenie promujące ekologiczny transport. Również w tym roku do udziału włącza się Polregio, które przygotowało dla pasażerów zniżki na zakup biletów jednorazowych. Dodatkowo w regionie świętokrzyskim przez cały tydzień podróżni mogą przewozić rowery za złotówkę. Czar świętokrzyskich inicjatyw wystartował. Do 25 września można składać wnioski o mikrodotacje w ramach rządowego programu Moc Małych Społeczności. To konkretne wsparcie dla tych, którzy działają lokalnie, z pasją, oddolnie i dla innych, mówi wojewoda świętokrzyski Józef Bryk.
3: Przeznaczony jest dla małych i średnich organizacji pozarządowych, ale również dla grup nieformalnych.
0: Organizacje pozarządowe mogą zdobyć nawet do 10 tysięcy złotych, grupy nieformalne do 7 tysięcy. Szczegóły można znaleźć na stronie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
2: Czwartek.
0: Sezon przeziębień już się zaczyna w przychodniach, także w regionie świętokrzyskim przybywa pacjentów z infekcjami. To m.in. grypa, ale także COVID, mówi lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
4: Zaczęła się szkoła, powroty z wakacji powodują to, że u nas mamy przypadki importowane COVID-a.
0: Lekarze przypominają, że wrzesień to najlepszy moment na szczepienie przeciwko grypie. Za darmo mogą się szczepić m.in. dzieci i seniorzy. Od początku września jędrzejowscy policjanci spotykają się z dziećmi i młodzieżą w ramach działań Bezpieczna Droga do Szkoły. Funkcjonariusze odwiedzają przedszkola i szkoły, przypominając najmłodszym zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Zakończyła się budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 39. To kolejny projekt zrealizowany w ramach kieleckiego budżetu obywatelskiego. Dla najmłodszych zamontowano m.in. zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, mostkiem, panelami edukacyjnymi, tunelem i wieżą. Nowy plac kosztował blisko 280 tysięcy złotych.
2: Piątek.
0: Sąd rejonowy w Kielcach uchylił areszt Pawłowi Ci, oskarżonemu m.in. o gwałt oraz znęcanie się nad bliskimi i zwierzętami. Wobec 38-latka zastosował środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru czy też zakazu opuszczania kraju.
5: To było przypomnienie najważniejszych informacji z minionego tygodnia, a zrobiła to Justyna Rudzka, której dziękujemy bardzo. Ja natomiast chciałbym, żebyśmy odwiedzili dziś Teatr Stefana Żeromskiego. Będziemy mówić o tym, co jest grane nieco później, natomiast teraz chciałbym, żebyśmy także poznali historię tego wyjątkowego miejsca. A jak ona wygląda, o tym już teraz na antenie.
2: Pasjonują historia naszego regionu.
5: Odwiedzamy Teatr Stefana Żeromskiego, ale nie będziemy mówić o nowych premierach, nie będziemy mówić o repertuarze, nie będziemy mówić o aktualnościach, tylko zajmiemy się nie taką bardzo zamierzchłą, ale jednak historią teatru i tym, skąd teatr w Kielcach w ogóle się wziął, jak doszło do jego powstania, bo przecież nie od początku był to Teatr Stefana Żeromskiego. Ze mną Paulina Drozdowska z teatru. Witam.
6: Witam, dzień dobry.
5: No właśnie, Paulina, jak to z tym naszym kieleckim teatrem było? Jedyny teatr dramatyczny, instytucjonalny w regionie świętokrzyskim, ma bardzo bogatą historię, a wszystko zdaje się, że zaczęło się od wielkiej miłości, prawda?
6: Żeby przyjrzeć się historii teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach, musimy sięgnąć wstecz 146 lat, a nawet dłużej. Budynek, jego budowa rozpoczęła się w 1877 roku. Wtedy to wbito pierwszą łopatę tutaj w tym miejscu, gdzie mamy teatr dzisiaj, przy tym naszym adresie Sienkiewicza 32, znanym, słynnym, niezmiennym, ale wtedy to nie nazywała się tak ta ulica. Ulica Sienkiewicza zmieniała swoje nazwy, była ulicą Pocztową z racji sąsiedztwa poczty, była ulicą Konstantego również, a później też ten adres dzisiejszy. Inicjatorem, pomysłodawcą Teatru Żeromskiego, znaczy w ogóle teatru dla Kielczan wtedy, był Ludwik Sztump. I to właśnie to jego imię nosił najpierw Teatr z Wdzięczności Kielczan, dlatego że jak już powstał, to był to najpiękniejszy

0: budynek w Kielcach, najbardziej okazały, najbogatszy, najwspanialszy. No i przede wszystkim długo wyczekiwany, bo pierwsza scena teatralna, no i w ogóle jedna z pierwszych scen teatralnych w Polsce. My się mieścimy w pierwszej piątce, jak się przyjrzeć, no bo oczywiście teatry w Warszawie z piękną historią, teatry krakowskie, Teatr Kaliski również jest bardzo stary, ale nie przetrwał w tym niezmienionym budynku, w tym swoim oryginalnym, bo ten budynek uległ pożarowi. Teatr Polski ma w Poznaniu 150 lat i my mamy lat 146. No a wszystko podobno wzięło się z wielkiej miłości, z tym, że ona nie jest potwierdzona w żadnych źródłach.
1: No właśnie, żeby tu nie było żadnych wątpliwości, my niczym takie dwie bojcory na bazarach po prostu będziemy mówić o plotkach. Plotkach, które krążą wśród Kielczan, krążą wśród widzów, krążą wśród historyków. Nie są, tak jak powiedziałaś, potwierdzone, no ale jednak wszystko wskazuje na to, że ten teatr początkowo powstał z wielkiej miłości i wielkiego uczucia.
0: Tak, podobno właśnie ten Ludwik Sztum, który zresztą był browarnikiem, jego rodzina miała majątki w Kielcach, ale wcześniej też w Radomiu i Szydłowcu. I w ogóle to też jest ciekawe bardzo, dlatego że to nie Ludwik Sztum miał się zapisać w historii miasta, a jego starszy brat Ferdynand, ale on bardzo szybko zmarł. Zresztą to był w ogóle taki pechowy okres dla rodziny Sztumfów, bo i matka Ludwika Sztumfa i jego brat Ferdynand w wieku 31 lat zmarł, to się działo w tym samym roku. W tym samym roku też miał pożar ich browaru tam przy wzgórzu Karsza. Zresztą w ogóle ten budynek przy wzgórzu Karsza należał do rodziny Sztumfów. O tym, jak byli bogaci, może świadczyć fakt, że kupili go od Aleksandra Dunina Borkowskiego za 15 tysięcy rubli. No i ten właśnie, ten pech sprawił, kiedy ten brat Ferdynand zmarł, że to Ludwik Sztumf przejął majątki i interesy rodzinne. No i zastąpił miejsce brata w resursie kupieckiej, w towarzystwie dobroczynności. Mówiło się właśnie o nim, że nie tylko jest sprawnym, bogatym takim przedsiębiorcą, też sprawnym też dlatego, że na przykład zwiększył produkcję piwa w swoim browarze, wykorzystując młyn parowy, otwierającą się linię kolejową w pobliżu.
1: I już za samo to, że ta produkcja została zwiększona, ten szacunek Kielczan się należał. To nawet teatru nie trzeba było budować. Samo zwiększenie produkcji by wystarczyło, moim zdaniem.
0: Tak, ale właśnie jeszcze słynął z tego swojego dobrego serca. Tutaj strażacy w Kielcach nosili hełmy ufundowane przez Ludwika Sztumfa i mówiło się też o jego zamiłowaniu do sztuki. No i tu właśnie dochodzimy do tej legendy, że podobno Ludwik Sztumf zakochał się w warszawskiej aktorce i by mieć ją bliżej siebie, postanowił wybudować dla niej teatr. Można myśleć, że tak wtedy kochali, bardzo piękna to idea, chociaż słyszałam też takie, że to plotka zupełnie wyssana z palca i że gdzieś pojawiła się już w XX wieku w knajpach w Kielcach. Nie wiem, ja chcę wierzyć oczywiście w te losy wielkiej miłości. Zresztą tutaj w tym budynku naszym teatralnym zawsze czuć tego wyjątkowego ducha, więc coś tutaj musiało się dziać. Tu jest niesamowita energia, więc coś pięknego się tu musiało wydarzyć. No i ten, nie wiemy właśnie, czy ta aktorka kiedyś tu wystąpiła, nie znamy jej tożsamości. Też to powątpiewanie historyków bierze się stąd, że Ludwik Sztumf był protestantem i też niektórzy mówią, że taki uporządkowany człowiek nie mógł ulegać tak wielkiemu uczuciu. Ja oczywiście odrzucam tę teorię, natomiast wiadomo, że kiedy Ludwik Sztumf umierał po 50, zresztą zmarł w Warszawie, bo niedługo po wybudowaniu Teatru Kieleckiego opuścił te strony, Ale gdy właśnie umierał w Warszawie i tutaj Kielczanie, też delegacja pojechała podziękować mu za to, co zrobił dla tego miasta, na nekrologach pojawiała się taka informacja, że żegna go żona i dzieci, więc miał ich co najmniej dwoje. Więc taka jest historia Ludwika Stumpfa, tyle jest wiadomo. No a mówię, z racji tego, że umarł w Warszawie i tam został pochowany, tutaj w Kielcach nie znajdziemy jego szczątków, ale na cmentarzu starym w Kielcach, w tej części ewangelickiej, jest mauzoleum rodziny Stumpfów. Tam właśnie jest pochowana jego matka, brat, chyba siostra i ojciec również tam, w tym jednym pomniku.
1: Historia naprawdę niesamowita, historia piękna. Chciałoby się wierzyć, tak jak powiedziałaś, że Kielecki Teatr jest pokłosiem tej wielkiej miłości i tego wielkiego uczucia, no ale wspomniałaś również o tym, że być może jest to plotka, która po prostu powstała w pewnym momencie. Oby tylko nie była to plotka, która powstała po tej zwiększonej ilości produkowanego piwa.
0: Widzę, że masz bujną wyobraźnię, Michał, i zaskakująco łączysz te fakty. Ja bym ich nie łączyła. Ja oczywiście wierzę całym sercem w tę historię miłości. Mam nadzieję, że była szczęśliwa. Natomiast pozostał Teatr Ludwika, bo tak najpierw nazywał się teatr i faktycznie był takim najpiękniejszym budynkiem w Kielcach. I w ogóle to bardzo Kielczanie tutaj przeżywali, śledzili to, co tutaj się działo i na placu budowy, i jak ten teatr został otwarty. Bo on został wybudowany dość szybko, bo tak jak mówiłam, pierwszą łopatę w 1877 wbito, a w 1879 już było otwarcie, ale też nie bez żadnych kłopotów. Gazeta Kielecka też właściwie cały czas, ponieważ to budziło ogromne zainteresowanie Kielczan, relacjonowała, co tutaj się działo.
2: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: To pozostańmy jeszcze na chwilkę w temacie Teatru Stefana Żeromskiego i sprawdźmy, dowiedzmy się właściwie, jak relacjonowała ta kielecka gazeta postępy na budowie gmachu te ponad 140 lat temu.
0: Jest bardzo dużo artykułów na ten temat właśnie w gazecie kieleckiej z XIX wieku, z końca XIX wieku. Zmierzało to wszystko do premiery w 1879 roku, 6 stycznia, znamy dokładnie tę datę dzienną. Odbyło się pierwsze przedstawienie na dużej scenie, tej samej, którą mamy teraz po remoncie. To były wówczas dzwony kornewirskie Roberta Planketa, a jakby występowała i opiekę reżyserską miał nad tym przedstawieniem Józef Teksel, występowała jego trupa dramatyczna.
1: I tu chciałbym, żebyśmy się zatrzymali, ponieważ ciąg dalszy tej wyjątkowej, prawie 150-letniej historii Kieleckiego Teatru i Kieleckiej Sceny Dramatycznej, to jest już opowieść na zupełnie inny czas. A dziś o powstaniu Kieleckiej Sceny opowiadała Paulina Drozdowska z Teatru Stefana Żeromskiego. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
2: Co słychać w Świętokrzyskiem?
1: Przez cały zeszły tydzień w Kielcach odbywały się międzynarodowe targi przemysłu obronnego i oczywiście do Kielc przyjechali chyba wszyscy, którzy mieli przyjechać. Były to rekordowe targi pod każdym względem. My nie będziemy mówić o targach, nie będziemy już wracać do tego, co działo się podczas MSPO. Natomiast trochę w tym temacie sobie powiemy o pewnej ciekawostce, którą znalazłem dla Was w minionym tygodniu. Otóż przenosimy się do Pińczowa. A to dlatego, że mieszkańcy Pińczowa będą mogli korzystać z nowoczesnej i bezpiecznej strzelnicy sportowej. W minionym tygodniu wojewoda Józef Bryk wziął udział w otwarciu zmodernizowanego obiektu. Prace zostały wykonane dzięki dofinansowaniu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Jak mówił sam wojewoda, to inwestycja, która bardzo dobrze wpisuje się w budowanie odporności społecznej i realizacji nowelizację ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. To wszystko po to, by podnieść bezpieczeństwo naszych obywateli. Ja znalazłem informację natomiast taką, że ta pińczowska strzelnica jest po pierwsze ogólnodostępna i służyć będzie osobom indywidualnym, ale także i służbom mundurowym czy organizacjom prowadzącym szkolenia z posługiwania się bronią. Będzie można organizować tam zawody strzeleckie, a także i treningi. Podczas otwarcia obecny był także burmistrz Pińczowa Marcin Wojniak, który mówił, że otwarcie strzelnicy to wydarzenie ważne z punktu widzenia edukacji oraz postaw, które służyć będą bezpieczeństwu mieszkańców. W ramach inwestycji przebudowano istniejący budynek gospodarczy, kulochwyt główny oraz rozbudowano strzelnicę o elementy wyposażenia. Powstały pawilony do strzelania z dystansu 50 oraz 100 metrów, a także zastosowano niezbędne zabezpieczenia. Ze strzelnicy korzystać będą mogli zarówno ci, którzy mają już strzeleckie doświadczenie, jak i osoby zamierzające dopiero nauczyć się strzelania. Wszelką pomoc zapewniają instruktorzy, a do dyspozycji będzie zarówno broń krótka, jak i długa. No a my wracamy do tego, co się dzieje dookoła nas. Już teraz odwiedzamy również w Jędrzejowie burmistrza. Moim i waszym gościem będzie Marcin Piszczek, a porozmawiamy sobie o zmianach na kolei, ponieważ te cały czas następują, a dodatkowo jeszcze w minionym tygodniu okazało się, że bardzo ważne dokumenty zostały podpisane i te przebudowy wszystkie, na które naprawdę od wielu lat czekaliśmy, stają się faktem i znamy już nawet datę zakończenia prac. Co prawda nie ma jeszcze daty rozpoczęcia tak naprawdę, no ale najważniejsze, że wiemy, kiedy będzie bezpieczniej, będzie przyjaźniej i będzie wygodniej. No i właśnie o tym już teraz na antenie. Jędrzejów już niedługo zyska nową, nowoczesną i szybką kolej, na którą zostanie wydane ponad miliard złotych, prawie 1,5 miliarda. Mówimy tutaj o modernizacji linii numer 8.
3: Tak jest, panie redaktorze. Rzeczywiście to jest inwestycja i wiadomość, na którą bardzo długo czekaliśmy. A pamiętać, że pierwsze uzgodnienia, które my jako urząd prowadziliśmy, to są lata 2017-2018. Więc też można sobie zobrazować czas oczekiwania z naszej strony na tą inwestycję. Ona może nie jest tak do końca zadowalająca, bo czekamy jeszcze na modernizację samego budynku dworca kolejowego w Jędrzejowie, ale już w ramach tej inwestycji zmienią się perony na jędrzejowskim dworcu, które no, od dłuższego czasu wręcz krzyczą, żeby je wymontować. Takim elementem, o którym bogaci się dworzec w Jędrzejowie, jest przejście podziemne. To jest temat rzeka, panie redaktorze, bowiem z różnych przyczyn i to trzeba przyznać, no, słusznie kolej wiele lat temu pogrodziła dworzec, zamykając przejście przez tory nielegalne, które się odbywało. Dzięki uprzejmości dyrekcji PKP PLK w Kielcach bogaciliśmy się o przejście naziemne, ale jak to bywa, przejście w poziomie torów nie do końca jest bezpieczne. Stąd budowa przejścia podziemnego w ramach tej inwestycji. Może to nie jest duży fragment samej inwestycji, ale on będzie miał fundamentalne znaczenie dla mieszkańców tej zachodniej części Jędrzejowa, bowiem za torami, na osiedlu Zamoście, za 9 torem, czy Wincentynów, jakiej by nazwy nie użył, mieszka mniej więcej 15% populacji Jędrzejowa. Więc oni wyczekiwali na tą wiadomość, że przejście podziemne zmaterializuje się, a obiecywane jest, tak jak wspomniałem, mniej więcej od tego 2018 roku. Kolejnym elementem, oprócz oczywiście remontu torowiska na całej długości gminy Jędrzejów, a to bagatela, pewnie jakbyśmy pomierzyli, jest to jakieś 30-40 km, jest budowa przystanka kolejowego, przystanku kolejowego w miejscowości Skromów. Wiele lat temu z inicjatywy mieszkańców zostało skierowane takie wystąpienie do PKP PLK. I powiem szczerze, my troszeczkę nie wierzyliśmy w to, że się uda, ale jednak PKP właśnie w ramach tych pierwszych prac koncepcyjnych sprzed lat zdecydowało się uwzględnić budowę tego przystanku czy dworca kolejowego w sołectwie Skronów pod Jędrzejowskim, ale bardzo dużym i pozbawionym do tej pory komunikacji kolejowej, chociaż linia numer 8 nie to sołectwo na dwie mniej więcej różne części. My w ostatnich 2 latach wzbogaciliśmy się o 2 nowe dworce kolejowe w Podchojnach i Wójcikowie, Więc ten trzeci tak naprawdę i potok wielki, który jest no, jedynym starym przystankiem kolejowym na terenie gminy Jędrzejów, praktycznie komunikuje wszystkie sołectwa, przez które biegnie linia numer 8 na terenie gminy Jędrzejów. To jest dobra wiadomość, szczególnie w czasach, kiedy komunikacja kołowa, autobusowa jest bardzo zagmina, powinienem to określić. Rzeczywiście te trasy znikają, pojawiają się w zależności od tego, czy przewoźnik ma interes, czy nie, czy gmina ma środki pozyskane, czy nie, czy jest zainteresowanie przy odpowiedniej liczby pasażerów, czy nie, bo w tym też różnie bywa, ale kolej będzie funkcjonowała i rzeczywiście zapewni mieszkańcom komfortowe, punktualne skomunikowanie nie tylko z Jędrzejową, ale ze światem, bo przecież dostać się będzie można bezpośrednio z tych małych jędrzejowskich sołectw do Kielc czy Krakowa, bo takie połączenia są wykonywane dzisiaj w ruchu osobowym na linii numer 8. No, estetyka, panie redaktorze, bezpieczeństwo, szybkość skomunikowania, te elementy, o których wspomniałem, to rzeczywiście świetna wiadomość dla mieszkańców naszej gminy i nie tylko, bo trzeba pamiętać, że przecież ta linia obsługuje województwo świętokrzyskie i jest jedną z ważniejszych linii kolejowych nie tylko w naszym regionie, ale w ogóle w Polsce.
1: Panie burmistrzu, to są naprawdę bardzo dobre informacje, bo będzie nowocześniej, będzie trochę szybciej, będzie łatwiej z dostępem, będzie również bezpieczniej, o czym wspomnieliśmy dzięki temu przejściu podziemnemu, ale myślę, że naszych słuchaczy w tym momencie interesuje jedna rzecz. Kiedy to będzie?
3: No, panie redaktorze, to jest czas mniej więcej 2 najbliższych lat. Ta zasadnicza część, no liczmy 2 lata, jeżeli chodzi o miesiące, no, czyli to będzie 2.6, 2.7, 2.8. Natomiast my rozmawiamy z wykonawcą, który podpisał umowę, bo oczywiście planuję sadowić przynajmniej, no bierze pod uwagę jako jedną z lokalizacji usadowienia swoich biur kontraktu na terenie naszej gminy. Nie należy wykluczyć takiej sytuacji, że z różnych przyczyn technicznych w trakcie budowy ten okres może się wydłużyć. Ale panie redaktorze, czy to będzie rok 2008, 9 czy 10, przepraszam, 2009, 29 czy 2030, to już jest, myślę, mniejszy problem niż oczekiwanie na to, że ta inwestycja w ogóle dojdzie do skutku. Bo tak jak wspomniałem, obiecywana od lat, wreszcie się materializuje, więc no my poczekamy cierpliwie jeszcze te parę lat, ale no w perspektywie mamy zdecydowaną zmianę jakości transportu, bezpieczeństwa. Więc trzymamy kciuki ze swojej strony jako gmina Jędrzejów. Dołożymy wszelkich starań, żeby ta współpraca z wykonawcą była jak najlepsza, a pewnie będziemy mieli wiele stycznych płaszczyzn w trakcie realizacji kontraktu przedsiębiorstwa.
1: No to my również trzymamy kciuki i będziemy oczywiście informować na bieżąco o wszelkiego rodzaju postępach podczas tych prac przy nowoczesnej i szybkiej kolei w Jędrzejowie, czyli modernizacji linii numer 8. A o tych wszystkich dobrych rzeczach i dobrych informacjach na antenie mówił burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek. Panie burmistrzu, dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
2: Istotne dla świętokrzyskiego.
1: No z całą pewnością ta modernizacja linii kolejowej jest bardzo, bardzo dla nas istotna i czekamy na nią bardzo mocno i bardzo długo, trzymając oczywiście jednocześnie kciuki za powodzenie tej realizacji. Nie, natomiast teraz także powiemy sobie słów kilka o lokomocji, ale z nieco innej perspektywy niż torowiska. Ciekawi? No to proszę bardzo.
2: Aktywnie w Świętokrzyskiem.
1: Udajemy się z mikrofonem do stowarzyszenia Cyklo Jędrzejów. Ze mną prezes i założyciel stowarzyszenia Jarosław Maciejewski. Panie Jarku, witam na antenie.
4: Witam serdecznie.
1: Panie Jarku, pomimo tego, że skupia pan młodzież i dzieciaki z powiatu jędrzejowskiego, z Jędrzejowa i okolic i jeździcie, to dziś chciałbym, żebyśmy wspólnie pojeździli nie tylko z dzieciakami i opowiedzieli o wyjątkowych i fajnych trasach rowerowych, które można spotkać przy Jędrzejowie, bo wiem, że takie są. Czy Jędrzejów i ta cała infrastruktura rowerowa jest dobrze rozwinięta?
4: Według mnie tak, bardzo. Bardzo jest przyjazna dla rowerów. Jest dużo ścieżek rowerowych, zarówno szutrowych, jak i asfaltowych, ale również ciekawostka leśnych. Naopodal Jędrzejowa znajduje się taki mały gajt leśny, w którym też korzystamy z tych ścieżek leśnych do trenowania na rowerach MTB.
1: No właśnie, do trenowania. A czy taki ktoś jak ja, powiedzmy, który rower traktuje jako od czasu do czasu po prostu środek, którym można się przejechać, pojeździć i miło spędzić czas, również wśród tych tras coś dobrego, ciekawego znajdzie? Jak to wygląda?
4: Myślę, że każdy znajdzie tu coś dla siebie, ponieważ tutaj no, Dolina Nidy jest niesamowitą może atrakcją dla rowerzystów, zarówno szosowych, gravelowych, jak i MTB właśnie. Szosa jest nie prowadzą po małych miejscowościach, mało samochodów przejeżdża tamtędy, także możemy spokojnie organizować wycieczki rowerowe, jak i również dużo spotykam tutaj chłopców, dziewczęta, które trenują wyczynowo kolarstwo, a więc świadczy to o tym, że jest przyjazne środowisko.
1: No to jeżeli mamy już warunki do tego, żeby pojeździć, to opowiedzmy trochę o tych trasach, z których możemy po prostu skorzystać. Która według pana jest taką najciekawszą trasą, którą możemy polecić absolutnie każdemu i pojeździć wspólnie?
4: No ja bym polecał tak, może trzy wersje. Dla RTB, czyli takich rowerów troszeczkę terenowych, miejskich, z rodzinką, gdzie można śmiało się wybrać, no to jest ścieżka wzdłuż kolejki wąskotorowej kierunku Pińczowa. Bardzo piękny krajobraz, spokój, cisza, jedziemy ścieżkami polnymi, można powiedzieć, przecinamy tylko dwie takie mało częszczane drogi asfaltowe.
1: A za momencik poznamy drugą wersję takiej właśnie trasy.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: To wracamy do tych tras rowerowych okalających Jędrzejów, o czym już teraz na antenie mówimy sobie i to całkiem sporo, wraz z prezesem Stowarzyszenia Cyklo Jędrzejów. Jedną trasę omówiliśmy, pora na drugą.
4: Drugą wersją by była wersja może szosowa, a więc tam kierunek Pińczów. Przed chwilą wspominałem właśnie o tych drogach mało możliwych, gdzie są piękne krajobrazy, widoki. No nie same uczucie. Każdy znajdzie tam coś dla siebie. O. No i MTB. MTB, wiadomo, tym rowerem już jedziemy wszędzie. Nie straszne nam nawet jakieś tam błotka czy piaski. Możemy się zboczyć z kursu, coś zobaczyć na boku, pozwiedzać jakieś atrakcje turystyczne. Tutaj ich jest dużo tak naprawdę, no bo, że tak powiem, na Głowice, Pińczu, Wiślica, kościoły, rezerwaty, przyrody, także nic się tu nie będzie nudził nawet.
1: A czy to są długie trasy? To jest kilka kilometrów, kilkadziesiąt kilometrów? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o trudność tych tras?
4: Właśnie tu jest, można to zorganizować, bo tutaj jest duża sieć tych ścieżek, tych dróg, także możemy różne rundki sobie, nawet żeby nie było powtarzalności, możemy sobie jakieś rundy obierać od 5 do 10, to 5, 10, 15 kilometrów, ewentualnie jechać wzdłuż kolejki wąskotorowej, wrócić szosą. Także tu jest dużo, dużo opcji do wykorzystania, także myślę, że każdy coś tu znajdzie dla siebie.
1: A tak jak powiedziałem, tak jak ja, człowiek, który od czasu do czasu jeździ rowerami i korzysta z tej infrastruktury rowerowej, powiedzmy, że jestem całkowicie początkujący, no mimo tego, że na rowerze jednak od dziecka jeżdżę, to czy są jakieś zalecenia, których należałoby się trzymać właśnie jeżdżąc na takie wyprawy rowerowe?
4: Ja myślę, że to się sprawdza takie stare powiedzenie, jak to mówią kolarze, każda góra jest do podjechania, tylko w zależności w jakim tempie, prawda? Jeżeli wybieramy się turystycznie, tu nie ma takich podjazdów, że tak powiem, gdzie trzeba rower prowadzić. Można to zrobić spokojnie, w wolnym tempie, ewentualnie skorzystać z przystanków, które są tutaj bardzo często przy drogach czy przy trasach rowerowych, usiąść sobie pożywić się, odpocząć i jechać w dalszą drogę. Każdy się tu odnajdzie.
1: My za chwilkę na antenie nieco więcej powiemy o poszczególnych trasach, natomiast za te informacje dziękuję bardzo. Moim i waszym gościem był Jarosław Maciejewski ze Stowarzyszenia Cyklo Jędrzejów.
4: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia na trasie.
1: A gdzie szukać tras? No ja chciałbym polecić wam jedną aplikację przygotowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, jak również przez Świętokrzyskie PTTK. Jest to aplikacja, która oczywiście jest przeznaczona na urządzenia mobilne, czyli po prostu możecie sobie ją zainstalować w telefonie, no i sprawdzić i wybrać spośród przeróżnych tras. My skupiamy się dziś na tych rowerowych, a tych dookoła Jędrzejowa jest naprawdę całkiem sporo. Pan Jarosław przed momentem polecał między innymi trasę wzdłuż rzeki Nidy prowadzącej na lotnisko w Pińczowie. To jest trasa, która liczy 30 kilometrów. Do jej pokonania potrzeba jakieś 2 godzinki, no a przewyższenia na tej trasie to około 150 metrów. Trasa dosyć łatwa, dostosowana do każdego poziomu sprawności, przeważnie utwardzona nawierzchnia, no i co najważniejsze, nie wymaga specjalnych umiejętności. Poza tym warto również na przykład sprawdzić trasę, która prowadzi od kościoła świętego Piotra i Pawła do Parku Dworskiego. Tutaj zaczynamy w Jędrzejowie przy wąskotorówce. Jest to umiarkowana jazda na rowerze turystycznym, ale tu uwaga, bo wymagany jest dobry poziom sprawności. Trasa przeważnie utwardzona i niestety no tutaj będziemy musieli pokonać nieco więcej przewyższeń niż w tej poprzedniej, bo to jest około 250 metrów i jest również dłuższa niż ta polecana na samym początku, bo ma 35 kilometrów długości, a do jej pokonania potrzebujemy zdecydowanie ponad 2 godzin. I żeby było z czego wybierać, chciałbym wam polecić jeszcze jedną trasę. Trasa, która nazywa się Muzeum Dwór Mikołaja Reja Kościół w Nagłowicach. To jest trasa najdłuższa z tych polecanych przez nas dziś, ale oczywiście pamiętajcie, że nie musicie przejeżdżać jej w całości. Trasa liczy ponad 36 kilometrów. Do jej pokonania potrzebujemy zdecydowanie ponad 2 godzin. No ale na pewno te 2 godzinki zostaną wynagrodzone pięknymi widokami, bo czeka nas umiarkowana jazda na rowerze. Oczywiście tutaj, podobnie jak i w poprzednich trasach, wymagany jest dobry poziom sprawności, ale trasa nie wymaga od nas specjalnych umiejętności. Głównie dlatego, że jeździmy przeważnie po utwardzonej nawierzchni. A jaka jest wasza ulubiona trasa rowerowa wokół Jędrzejowa? Napiszcie michał.pustuła@radioagora.pl. Czekam na wasze nie tylko opinie, ale również i fotorelacje.
2: Ciekawe świętokrzyskie.
1: To teraz o uwagę poprosimy wszystkich, absolutnie wszystkich, którzy chodzą do szkoły. No może nie dokładnie wszystkich, ale o szczegółach za momencik. Dokładnie chodzi o uczniów klas 5, 6, 7 oraz 8. Oczywiście szkół podstawowych. A dlaczego prosimy o uwagę? Ano dlatego, że rozpoczyna się 5. edycja popularnego konkursu ekologicznego pod nazwą Poznajemy Parki Krajobrazowe Województwa Świętokrzyskiego, skierowanego właśnie do uczniów od klasy 5 do 8 szkół podstawowych z terenu całego naszego województwa. Głównym celem przedsięwzięcia organizowanego przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych jest pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony przyrody, ale także rozwijanie zachowań proekologicznych, jak również kształtowanie szacunku dla bogactwa i piękna regionalnych parków krajobrazowych. Konkurs, co ważne, ma charakter zespołowy, a w szranki stają 3-osobowe drużyny uczniów pracujące pod nadzorem merytorycznym jednego opiekuna. Pierwszym krokiem są eliminacje wewnątrzszkolne, podczas których każdy zespół przygotowuje pracę na 1 z 3 zaproponowanych przez organizatora tematów. A są to propozycja ścieżki dydaktycznej, projekt działań proekologicznych w lokalnej społeczności albo praca poświęcona roli lasów w zachowaniu równowagi ekologicznej. Praca może przyjąć formę posteru, filmu amatorskiego, prezentacji multimedialnej, tematycznego albumu fotograficznego, reportażu lub dydaktycznej gry planszowej. No i teraz, co jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, trzeba tę pracę zgłosić. To znaczy najpierw trzeba zgłosić się do konkursu, a zgłoszenia placówek do udziału w tegorocznej edycji przyjmowane są do 23 października. Ostateczny termin nadsyłania gotowych prac konkursowych wraz z protokołem z eliminacji szkolnych upływa 19 lutego 2027 roku. Prace należy dostarczyć do siedziby zespołu w Kielcach lub w Umianowicach. Rozgrywki drugiego wojewódzkiego etapu zaplanowano w dwóch częściach. Najpierw komisja oceni nadesłane projekty. 5 najlepszych zespołów zmierzy się w teście wiedzy oraz obowiązkowej konkurencji rozpoznawania gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Zwycięska drużyna etapu wojewódzkiego będzie reprezentować województwo świętokrzyskie podczas wyjazdowych rozgrywek finałowych 16. edycji ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. Te odbędą się na przełomie maja i czerwca również przyszłego roku.
2: Co słychać w Świętokrzyskiem?
1: A dziś gościmy w Jędrzejowskim Centrum Kultury. Razem z nami dyrektor centrum Sebastian Sipa. Witam na antenie, panie dyrektorze.
5: Witam bardzo serdecznie.
1: Panie dyrektorze, rozpoczął się wrzesień. Parę tygodni temu uczniowie po raz pierwszy w roku 2026-2027 poszli do szkół, no ale wrzesień to jest także taki miesiąc, kiedy zajęcia w Jędrzejowskim Centrum Kultury się rozpoczynają i ten rok artystyczny również się rozpoczyna. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie o tym sobie porozmawiali. Co jako centrum szykujecie w tym roku dla wszystkich odwiedzających? Zarówno jeżeli chodzi o te zajęcia stałe, których przecież w centrum nie brakuje, jak również o te imprezy cykliczne, czy być może jakieś takie niespodziewane niespodzianki dla mieszkańców Jędrzejowa, które po drodze się zdarzą. Jak ten rok będzie wyglądać?
5: Tak, no rzeczywiście rozpoczynamy rok szkolny i sezon artystyczny Centrum Kultury, do którego się bardzo solidnie przygotowaliśmy i postanowiliśmy wprowadzić kilka nowych rzeczy w sezonie artystycznym. Czyli oprócz, jeśli chodzi o zajęcia w Centrum Kultury, to oprócz stałych zajęć, które do tej pory wszyscy mieszkańcy Jędrzejowa się nie znają, bo to są zespoły taneczne Parada, bo to są zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne, to myśmy troszeczkę tą grupę poszerzyli. I na przykład, jeśli chodzi o zajęcia Parada, wprowadziliśmy dodatkowe zajęcia nowe, będzie to hip-hop, czyli piątki o godzinie 16, godzinie 17, dwie grupy hip-hopu. To jest nowa rzecz, jeśli chodzi o zespoły Parada. Natomiast jeśli chodzi o zajęcia plastyczne, mamy tutaj też taką zmianę, ponieważ osoba, która do tej pory prowadziła zajęcia plastyczne, awansowała na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Wodzisławiu, czyli nową osobę. Ta nowa osoba, Magda Radziejewska-Michalik, zaproponowała nam bardzo fajne zajęcia. Będą to zajęcia pod hasłem Explore Lab, Creative Lab i Fashion Lab. I co się za tymi nazwami kryje takiego ciekawego? Więc to są zajęcia, gdzie dzieci eksperymentalnie próbują różnych technik, różnych takich prac plastyczno-technicznych, gdzie odkrywają jaki jest ich potencjał, jakie są ich zdolności. Tam również ta grupa Fashion Lab, to jest taka bardzo ciekawa, nowa rzecz, jeśli chodzi o Centrum Kultury, gdzie młodzi uczestnicy mogą spróbować się w szyciu jakichś pierwszych kostiumów, pierwszych jakichś takich prób modowych. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie jesteśmy ciekawi, jakie będzie zainteresowanie tą grupą i liczymy, że duże. Oczywiście poza tymi zajęciami, zajęcia plastyczne w grupach mini pracownia, czyli dla 3-4-latków i mini pracownia dla 5- i 6-latków, także plus zajęcia typowe plastyczne dla starszych. Będą też zajęcia z malarstwa, które poprowadzi tym razem Artur Smerkowski, to jest instruktor scenograf w Centrum Kultury, ale również artysta malarz, więc grupa, która przy Centrum Kultury działa, artystów, malarzy, amatorów, będzie również miała możliwość spotykać się i wspólnie pracować. Co jeszcze z nowości? No oczywiście jak co roku mamy ognisko muzyczne, gdzie nauka gry na gitarze, nauka gry na fortepianie, mamy małą akademię śpiewu, gdzie prowadzimy zajęcia wokalne, mamy też taki od 2 lat już fajny twór folkowy, to jest zespół pieśni tańca Mały Jędrzejów, to jest zespół, do którego cały czas trwają nabory i tam oczywiście będziemy śpiewać i tańczyć i to wszystko będzie w takim zabarwieniu folklorystycznym.
1: Czyli jeżeli ktoś chciałby jeszcze dołączyć, to oczywiście może, tak?
5: Tak. Tu do wszystkich grup jeszcze trwają nabory, szczególnie do tych plastycznych, tak? Bo tam to są nowe projekty nasze, więc tutaj mamy cały czas dużo miejsca wolnego, więc bardzo zachęcamy do udziału. To jest te grupy, to są we wszystkich więc tutaj na pewno każdy znajdzie dla siebie coś.
1: No właśnie, bo te zajęcia, tak, o których mówimy, one są nie tylko dla najmłodszych, ale także nieco starszych uczestników.
5: Tak. Tak, także gorąco zachęcamy, żeby się tutaj odnaleźć w tych grupach i dostosować dla siebie coś, jakieś zajęcie. No cóż, jeszcze również, cóż, wspomniałem, ale orkiestra dęta, tak, to jest też projekt, który od 3 lat budujemy.
1: A jak projekt wygląda dokładnie, o tym już za momencik na antenie. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
5: W tej chwili orkiestra nasza jest 15-osobowa, natomiast cały czas trwają nabory do orkiestry. My również w przyszłym roku z środków finansowych, które dostaliśmy z ministerstwa, będziemy poszerzać instrumentarium, będziemy kupować nowe instrumenty, więc cały czas też miejsca w orkiestrze naszej dętej są cały czas do wolne, więc zapraszamy bardzo chętnych.
1: Panie dyrektorze, to są te zajęcia, o których mówimy i zajęcia, które odbywają się dla uczestników, którzy postanowią po prostu swoje talenty coraz bardziej rozwijać w Centrum Kultury w Jędrzejowie. No ale przecież jako widzowie jesteśmy także przyzwyczajeni do tego, że Centrum Kultury organizuje cykliczne imprezy. Czy tak będzie i w tym roku?
5: Tak, jasne. I do tych imprez również dochodzą nowe projekty. Jednym z nich jest festiwal, ogólnopolski festiwal piosenki po sezonie. To festiwal poświęcony twórczości zespołu Wołosatki, ale otwarty na twórczość artystów też niezależnych. I tutaj będą w 2 kategoriach startować artyści, czyli 14-18 lat. To są młodzi artyści, którzy wykonują w konkursie piosenkę, wybraną przez siebie piosenkę zespołu Wołosatki i będą oceniani przez jury, które będzie przyznawał oczywiście nagrody. I w 2 kategorii będą to już artyści 19+, i tutaj już tej granicy górnej nie ma. I tutaj są soliści, duety, zespoły, nawet tegorocznej edycji zaprezentuje się nowopucka orkiestra instrumentów nieprzypadkowych, więc to jest bardzo duży skład. Z Krakowa, z Nowej Huty przyjedzie do nas, również bierze udział w tym konkursie i ci artyści już prezentują 2 piosenki. Jedną wybraną przez siebie zespołu Osadki z repertuaru, Wołosatek, oczywiście we własnej aranżacji, we własnej interpretacji, także to jest mile widziana własna aranżacja, interpretacja piosenki Wołosatek plus jedną swoją autorską.
1: Kiedy on będzie?
5: 25-26 września.
1: No to wrzesień nam się pięknie szykuje, a co później?
5: No później wiele imprez, które już na stałe w naszym repertuarze są, czyli mamy jędrzejowskie konfrontacje churalne, jak co roku. W tym roku jędrzejowskie konfrontacje churalne będą się odbywać 17 października w ramach jędrzejowskiego azylu kulturalnego. Też wiele, wiele różnych przez cały sezon artystyczny, pięknych spotkań i koncertów. Jako pierwszy 24 października zaprezentuje się zespół U Studni i Jola Kiełb, także to jest gorąco zapraszamy, bardzo fajna rzecz. No oczywiście wiele, wiele różnych imprez biletowanych, natomiast jeśli chodzi o nasze takie sztandarowe, to na pewno warto też wspomnieć o tym, że my zawsze na początku grudnia organizujemy koncert mikołajkowy, gdzie prezentujemy wszystkich naszych wychowanków w Centrum Kultury i to jest taki piękny, reżyserowany koncert, nawet dwa koncerty, ponieważ nigdy nie uda nam się jakby naszej publiczności zadowolić tylko jednym, więc my po prostu te koncerty musimy robić dwa, po to, żeby każdy mógł obejrzeć i każdy znalazł dla siebie miejsce na widowni. Natomiast w tym roku też wraca do nas impreza, którą przez lata, lata robiliśmy, ale od pandemii troszeczkę przegasł temat. To jest Wigilia na Jędrzejowskim Rynku. I Wigilia na Jędrzejowskim Rynku w tym roku przed świętami 21-22 grudnia i tam będziemy świętować, będziemy się przygotowywać do świąt, będziemy kolędować, będą stragany z pysznościami, różnymi stoikami świątecznymi, więc zapraszamy gorąco Jędrzejowian do udziału w Wigilii na rynku. A rok zakończymy, jak co roku będziemy witać nowy rok tym wiatrem pod gwiazdami, koncertem, wspólnym plenerową, wspólną plenerową zabawą, imprezą.
1: Całkiem sporo tego wszystkiego, no a później wchodzimy już w rok 2027, który także będzie chyba ważnym rokiem. Ja niedawno rozmawiałem na antenie z wiceburmistrzem Jędrzejowa i wiceburmistrz powiedział, że przyszły rok to jest przebudowa, rozbudowa, rewitalizacja Jędrzejowskiego Centrum Kultury. Czy wy się także do tego szykujecie?
5: Tak, to prawda. Myśmy dostali około 10 milionów z Krajowego Planu Odbudowy na... Po pierwsze, budowę amfiteatru zadaszonego, tak, który nam pozwoli organizować w ciągu tego okresu wiosenno-letniego, a może nawet do wczesno-jesiennego również, koncertów, imprez, różnych spektakli, ale imprez rekreacyjnych, również o charakterze sportowym, bo tam będzie taka ruchoma widownia, więc będziemy mogli w różnych konfiguracjach tą widownię ustawiać, co nam daje możliwość organizowania przeróżnych imprez, niezależnie od pogody, więc to, co jest dla nas w tej chwili bolączką, bo my mamy taki mały amfiteatr, ale niestety niezadaszony i zawsze, kiedy jest zła pogoda, musimy imprezę przełożyć na inny termin. Nieraz już tego terminu nie można złapać, więc nam przepadają fajne rzeczy, a dzięki takiemu zadaszonemu amfiteatrowi to nam już nic nie przepadnie, a jeszcze myślę, że będziemy mogli poszerzyć tą naszą ofertę o właśnie imprezy plenerowe w amfiteatrze.
1: A wiadomo już, kiedy te prace się rozpoczną i czy one w jakikolwiek sposób będą wpływać na normalne funkcjonowanie Jędrzejowskiego Centrum Kultury?
5: Nie. Te prace nie wpłyną, dlatego że ten amfiteatr z prawej strony Centrum Kultury będzie budowany, więc ta część, której będzie budowany amfiteatr, zostanie wyłączona, ale sam Centrum Kultury nie zostanie wyłączony. Działalność będzie nadal prowadzona. Do końca roku mają być rozstrzygnięte przetargi i w przyszłym roku na wiosnę wchodzą pierwsze prace budowlane.
1: No to pewnie o tym będziemy sobie już rozmawiać przy innej okazji.
5: Roku,
1: tak jest, po nowym roku. A za te dzisiejsze informacje oczywiście dziękuję bardzo.
5: No i gorąco zapraszam na stronę internetową Centrum Kultury, bo tam są wszystkie informacje o naszych zajęciach, o imprezach, które organizujemy. Jest naprawdę jesień fajnych imprez Centrum Kultury. Zapraszam gorąco.
1: A moim i waszym gościem był dyrektor Centrum Kultury w Jędrzejowie Sebastian Sipa. A przed nami kolejne propozycje dotyczące tego, co się dzieje dookoła nas, nie tylko z Jędrzejowskiego Centrum Kultury.
2: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
1: To może rozpoczniemy sobie od tego, co już niestety za nami. Ale oczywiście myślę, że emocje towarzyszące imprezie, o której powiemy, są na tyle silne, że na długo pozostaną w sercach i w głowach uczestników. Nauka, teatr i kosmiczni goście. Czy uważacie, że to można połączyć? Oczywiście, że tak. Czego przykładem są uczniowie ze szkół w gminie Chęciny, którzy wzięli udział w wyjątkowym spektaklu. W miniony poniedziałek w hali pod basztami Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach odbyło się niezwykłe wydarzenie edukacyjno-artystyczne. Przez naukę do gwiazd, profesorek i wizyta kosmicznego gościa. Spektakl, jak już mówiłem, połączył świat nauki, eksperymentów i teatru, dostarczając młodym widzom wielu emocji, powodów do śmiechu oraz inspiracji do odkrywania tajemnic świata. To była naprawdę podobno niebywała niespodzianka, tak mówili ci, którzy brali w tym udział, tym bardziej, że przedstawienie zostało przygotowane w atrakcyjnej formule łączącej elementy edukacyjne z humorem i interakcją z publicznością. Dzięki temu uczestnicy nie tylko doświadczyli wielu emocji, oglądając nieprzewidywalne zwroty akcji, ale również mogli poszerzyć swoją wiedzę i spojrzeć na naukę z zupełnie nowej perspektywy. Bo jak wiadomo, nauka nie musi być nudna, kiedy łączymy ją z wyobraźnią, zabawą, a tym bardziej z teatrem. Wtedy staje się fascynującą przygodą. W związku z tym oczywiście gratulujemy pomysłu, no i miejmy nadzieję, że więcej takich właśnie przedsięwzięć będzie miało miejsce częściej. To jeżeli już przy teatrze jesteśmy, to dla nieco starszych propozycja jest uczestnictwa w 8. Międzynarodowym Kieleckim Festiwalu Teatralnym. Pełny program znaleźć możecie na stronie Teatru Żeromskiego. Ja tylko wspomnę teraz, że całe wydarzenie zbliża się i to naprawdę bardzo, bardzo szybciutko. Rozpocznie się w październiku, a więc już niedługo. No i trwać będzie właściwie przez cały miesiąc. Ale zanim będzie październik, to ja chciałbym zwrócić waszą uwagę nie tylko na aktualny repertuar Teatru Stefana Żeromskiego, ale również na ciekawe wydarzenie. Otóż z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa w tym roku odbywających się pod hasłem Przyszłość Przeszłości Dziedzictwo w Zagrożeniu, ekipa Teatru Stefana Żeromskiego zaprasza na zwiedzanie siedziby teatru właśnie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Podczas zwiedzania zobaczą Państwo m.in. magazyny dekoracji pod powierzchnią dziedzińca, pracownie techniczne, część hotelową i strefę relaksu. Będziecie mogli pokonać drogę, jaką aktor odbywa na scenę. Od sali prób, przez garderoby, charakteryzatornie po zaplecze dużej sceny. Tam, na zapleczu dużej sceny, przekonacie się o skali rozbudowy gmachu i dowiecie się, co czyni Teatr Żeromskiego, a dokładnie jego gmach, jednym z najbardziej nowoczesnych pod względem technologicznym w naszym kraju. W trakcie zwiedzania będziecie mogli poznać także kulisy kilkuletniego remontu, a także dowiecie się, jak funkcjonuje ta instytucja kultury, no i przede wszystkim usłyszycie wiele ciekawostek i wątków historycznych związanych ze 147-letnią zabytkową kamienicą przy ulicy Sienkiewicza 32. Na koniec będzie można także spojrzeć na stolicę świętokrzyskiego z zupełnie innej perspektywy, bowiem na dachu nowego gmachu teatralnego znajduje się piękny taras widokowy, piękny punkt widokowy, no i oczywiście będziecie mogli także popatrzeć na miasto z tej właśnie perspektywy. Oprowadzenie będzie prowadzić Paulina Drozdowska, rzeczniczka prasowa teatru, autorka książki Teatr imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach po 1945 roku, Siła lokalności.
2: Kryminalne Świętokrzyskie.
1: A dzisiejsza historia brzmi następująco. We wtorek w Suchedniowie policjanci skarżyskiej drogówki zatrzymali do kontroli 48-latka, który przemieszczał się na hulajnodze elektrycznej po spożyciu alkoholu. Mężczyzna otrzymał mandat karny w wysokości 1000 zł i ten mandat nie zapobiegł łamaniu prawa przez tego kierującego podczas kolejnych kontroli. Następnego dnia mężczyzna ponownie został zatrzymany do kontroli. Tym razem podjął próbę ucieczki. Szybko okazało się, że jego stan trzeźwości jest również wątpliwy. Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo przemieszczał się po jezdni z dopuszczalną prędkością do 50 km na godzinę, gdzie korzystanie z hulajnogi elektrycznej jest niedozwolone. Ostatecznie za jazdę w stanie nietrzeźwości i pozostałe czyny otrzymał mandat karny w wysokości 7600 zł. Policjanci kategorycznie zakazali mu dalszej jazdy. A my przypominamy, że hulajnoga elektryczna to także pojazd. Apelujemy oczywiście o rozsądek i przypominamy, że ignorowanie przepisów słono kosztuje. Stan nietrzeźwości, czyli ten powyżej 0,5 promila, i w tym przypadku zakierowanie hulajnogą elektryczną w takim stanie grozi mandat karny w wysokości aż 2,5 tysiąca złotych. Stan po użyciu alkoholu, czyli ten od 0,2 do 0,5 promila, za to wykroczenie przewidziano mandat w kwocie 1000 zł. Pamiętajmy, że odpowiedzialna jazda na hulajnodze to klucz do bezpieczeństwa własnego, ale również i innych. Zachęcamy oczywiście do korzystania z hulajnog w sposób rozważny i zgodny z przepisami, tak aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji i cieszyć się nowoczesnym środkiem transportu w sposób bezpieczny dla wszystkich. I tym właśnie powolutku kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w Radiu Złote Przeboje w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem. Ja oczywiście jak zwykle życzę miłej dalszej części weekendu. Do usłyszenia w Radiu Złote Przeboje. Michał Pustuła. Cześć.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
3: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majtan.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w MediaExpert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w MediaExpert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
4: Reklama.
8: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
9: Cześć, witajcie, pora najwyższa zaczynać nasze dzisiejsze spotkanie na 93,2 FM. Kłaniam się nisko, Michał Pustuła, i zapraszam oczywiście na magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem. Dziś będziemy zajmować się tym, co się dzieje dookoła nas, tym, co działo się w minionym tygodniu. Między innymi odwiedzimy Jędrzejowskie Centrum Kultury. Między innymi będziemy także w gabinecie burmistrza Jędrzejowa. Moim i waszym gościem będzie Marcin Piszczek. Oprócz tego porozmawiamy sobie także o Teatrze Stefana Żeromskiego. Będziemy także mówić o szczepieniu lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Nie zabraknie także stałych elementów naszych weekendowych spotkań, jak chociażby przegląd wydarzeń tygodnia. Retrospektywny przegląd wydarzeń tygodnia, który za momencik przypomnimy w wykonaniu Justyny Rudzkiej. Będziemy mówić także trochę o ekologii, będziemy mówić o ciekawostkach świętokrzyskich, o świętokrzyskim sporcie, o tym, co jest grane, no i oczywiście będzie także kryminalne świętokrzyskie. To wszystko przez najbliższą godzinę. Kłaniam się i zapraszam.
8: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem. Poniedziałek.
10: Justyna Rudzka, zapraszam. Już w październiku ruszy budowa kolejnego odcinka S74 na trasie Łagów-Opatów. Trasa biec będzie głównie nowym śladem na południe od istniejącej krajowej 74, mówi wojewoda świętokrzyski Józef Bryk.
11: 18 kilometrów, wartość 632 miliony. Zakończenie w 2029 roku.
10: Droga połączy zaprojektowany już fragment S74 od Cedzyny do Łagowa i wybudowaną obwodnicę Opatowa. Podpisaniem kontraktów opiewających na miliardy złotych oraz frekwencją 45 tysięcy gości zakończył się w Kielcach Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Podczas gali finałowej ogłoszono, że w przyszłym roku krajem wiodącym wystawy będzie Polska, a krajem partnerskim Turcja. Gmina Chęciny pozyskała 80 tysięcy złotych dofinansowania na stworzenie 4 kompleksowych kącików sensorycznych w żłobku samorządowym w Chęcinach. Dzięki temu pojawi się nowoczesny sprzęt i pomoce wspierające rozwój najmłodszych.
8: Wtorek.
10: Sanepid ruszył do szkolnych stołówek także w regionie świętokrzyskim. Inspektorzy sprawdzą m.in., czy jadłospisy spełniają nowe wymagania dotyczące żywienia dzieci. Na talerzach ma być więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli, cukru oraz mięsa, mówi Marek Waszczewski.

0: Wzdłuż kamienic na Piotrkowskiej na odcinku od wjazdu na teren ZUS-u do zakrętu przy posesji numer 39. Prace prowadzone są w ramach programu Bezpieczny Chodnik.
1: Czwartek.
0: 60 mandatów i 4 wnioski do sądu. Tak dla niektórych kibiców zakończył się wtorkowy mecz Korony Kielce i Górnika Zabrze. Spotkanie na kieleckiej Exbud Arenie oglądało ponad 10 tysięcy osób. Nad bezpieczeństwem imprezy czuwały dziesiątki policjantów. Na szczęście obyło się bez poważnych zakłóceń. Nie tylko w Kielcach, ale i na terenie powiatu pińczowskiego zamknięto przejazd kolejowy. Chodzi o ten w miejscowości Skowronno-Dolne. Powodem remont.
1: Piątek.
0: Do Urzędu Miejskiego w Pińczowie dotarły sygnały od mieszkańców o zaobserwowaniu wilków. Urząd apeluje, by podczas spotkania zachować spokój i jednocześnie przypomina, że samo zauważenie wilka również w pobliżu zabudowań nie oznacza sytuacji alarmowej. Za nami kolejna sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie. Podczas niej odbyło się pożegnanie Jolanty Wójcik, wieloletniej dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie, która przychodzi na emeryturę. Na tym jednak nie koniec, mówi burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek.
2: Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie zasadniczo dotyczyły przede wszystkim projektu unijnego, który realizujemy. Może nie jest jakiś duży, ale bardzo mocno wyczekiwany. To jest budowa w sumie 6 placów zabaw w sołectwach.
0: Ten projekt jest realizowany z dofinansowania lokalnej grupy działania. Gmina Jędrzejów pozyskała na ten cel blisko 500 tysięcy złotych.
3: To było przypomnienie najważniejszych informacji, które napływały do nas w minionym tygodniu, a zrobiła to Justyna Rudzka, której dziękujemy bardzo. Ja natomiast już teraz zapraszam Was na ciąg dalszy naszego dzisiejszego spotkania. Z mikrofonem udałem się do Jędrzejowskiego Centrum Kultury, żeby kilku ciekawych i ważnych dla nas rzeczy się dowiedzieć. Tam spotkałem dyrektora, moim i Waszym gościem będzie Sebastian Sipa, a porozmawiamy sobie m.in. o tym, jakie zajęcia będą realizowane w tym roku w Jędrzejowskim Centrum Kultury, czy są jakieś zmiany. Porozmawiamy trochę również o imprezach, które są szykowane przez centrum do końca tego roku, a także porozmawiamy o rozbudowie centrum, które będzie miało miejsce w roku 2027.
1: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
3: A dziś gościmy w Jędrzejowskim Centrum Kultury. Razem z nami dyrektor centrum Sebastian Sipa. Witam na antenie, panie dyrektorze.
4: Witam bardzo serdecznie.
3: Panie dyrektorze, rozpoczął się wrzesień. Parę tygodni temu uczniowie po raz pierwszy w roku 2026-2027 poszli do szkół. No ale wrzesień to jest także taki miesiąc, kiedy zajęcia w Jędrzejowskim Centrum Kultury się rozpoczynają i ten rok artystyczny również się rozpoczyna. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie o tym sobie porozmawiali. Co jako centrum szykujecie w tym roku dla wszystkich odwiedzających? Zarówno jeżeli chodzi o te zajęcia stałe, których przecież w centrum nie brakuje, jak również o te imprezy cykliczne, czy być może jakieś takie niespodziewane niespodzianki dla mieszkańców Jędrzejowa, które po drodze się zdarzą. Jak ten rok będzie wyglądać?
4: Tak, no rzeczywiście rozpoczynamy rok szkolny i sezon artystyczny Centrum Kultury, do którego się bardzo solidnie przygotowaliśmy i postanowiliśmy wprowadzić kilka nowych rzeczy w sezonie artystycznym. Czyli oprócz, jeśli chodzi o zajęcia w Centrum Kultury, to oprócz całych zajęć, które do tej pory wszyscy mieszkańcy Jędrzejowa się nie znają, bo to są zespoły taneczne Parada, bo to są zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne, to myśmy troszeczkę tą grupę poszerzyli. I na przykład, jeśli chodzi o zajęcia Parada, wprowadziliśmy dodatkowe zajęcia nowe, będzie to hip-hop, i o godzinie 16:00-17:00 dwie grupy hip-hopu. To jest nowa rzecz, jeśli chodzi o zespoły Parada. Natomiast jeśli chodzi o zajęcia plastyczne, mamy tutaj też taką zmianę, ponieważ osoba, która do tej pory prowadziła zajęcia plastyczne, awansowała na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Wodzisławiu, czyli nową osobę. Ta nowa osoba, Magda Radziejewska-Michalik, zaproponowała nam bardzo fajne zajęcia. Będą to zajęcia pod hasłem Explore Lab, Creative Lab i Fashion Lab. I co się za tymi nazwami kryje takiego ciekawego? Więc to są zajęcia, gdzie dzieci eksperymentalnie próbują różnych technik, różnych takich prac plastyczno-technicznych, gdzie odkrywają jaki jest ich potencjał, jakie są ich zdolności. Tam również ta grupa

0: Leszczyn Lab to jest taka bardzo ciekawa, nowa rzecz, jeśli chodzi o Centrum Kultury, gdzie młodzi uczestnicy mogą spróbować się w szyciu jakichś pierwszych kostiumów, pierwszych jakichś prób modowych. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie jesteśmy ciekawi, jakie będzie zainteresowanie tą grupą i liczymy, że duże. Oczywiście poza tymi zajęciami, zajęcia plastyczne, grupa mini pracownia, czyli dla 3 i 4-latków i mini pracownia dla 5 i 6-latków, także plus zajęcia typowe plastyczne dla starszych. Będą też zajęcia z malarstwa, które poprowadzi tym razem Artur Smerkowski, to jest instruktor, scenograf w Centrum Kultury, ale również artysta malarz, więc grupa, która przy Centrum Kultury działa, artystów, malarzy, amatorów, będzie również miała możliwość spotykać się i wspólnie pracować. Co jeszcze z nowości? No oczywiście jak co roku mamy ognisko muzyczne, gdzie nauka gry na gitarze, nauka gry na fortepianie, mamy małą akademię śpiewu, gdzie prowadzimy zajęcia wokalne, mamy też taki od 2 lat już fajny twór folkowy, to jest zespół pieśni i tańca Mały Jędrzejów, to jest zespół, do którego cały czas trwają nabory i tam oczywiście będziemy śpiewać i tańczyć i to wszystko będzie w takim zabarwieniu folklorystycznym.
1: Czyli jeżeli ktoś chciałby jeszcze dołączyć, to oczywiście może, tak?
0: Tak. Tu do wszystkich grup jeszcze trwają nabory, szczególnie do tych plastycznych, tak? To są nowe projekty nasze, więc tutaj mamy cały czas dużo miejsca wolnego, więc bardzo zachęcamy do udziału. To jest, te grupy to są we wszystkich grupach, więc tutaj na pewno każdy znajdzie dla siebie coś.
1: No właśnie, bo te zajęcia, tak, o których mówimy, one są nie tylko dla najmłodszych, ale także nieco starszych uczestników.
0: Tak. Tak, także gorąco zachęcamy, żeby się tutaj odnaleźć w tych grupach i dostosować dla siebie coś, jakieś zajęcie. No cóż, jeszcze ognisko już wspomniałem, ale orkiestra dęta, tak, to jest też projekt, który od kilku, od 3 lat budujemy. W tej chwili orkiestra nasza jest 15-osobowa, natomiast cały czas trwają nabory do orkiestry. My również w przyszłym roku z środków finansowych, które dostaliśmy z ministerstwa, będziemy poszerzać instrumentarium, będziemy kupować nowe instrumenty, więc cały czas też miejsca w orkiestrze naszej dętej są cały czas do wolne, więc zapraszamy ten bardzo chętnych.
1: Panie dyrektorze, to są te zajęcia, o których mówimy i zajęcia, które odbywają się dla uczestników, którzy postanowią po prostu swoje talenty coraz bardziej rozwijać w Centrum Kultury w Jędrzejowie. No ale przecież jako widzowie jesteśmy także przyzwyczajeni do tego, że Centrum Kultury organizuje cykliczne imprezy. Czy tak będzie i w tym roku?
0: Tak, jasne. I do tych imprez również dochodzą nowe projekty. Jednym z nich jest festiwal, ogólnopolski festiwal piosenki po sezonie. To festiwal poświęcony twórczości zespołu Wołosatki, ale otwarty na twórczość artystów też niezależnych. I tutaj będą w 2 kategoriach startować artyści, czyli 14-18 lat. To są młodzi artyści, którzy wykonują w konkursie piosenkę, wybraną przez siebie piosenkę zespołu Wołosatki i będą oceniani przez jury, które będzie przyznawał oczywiście nagrody. I w drugiej kategorii będą to już artyści 19+, i tutaj już tej granicy górnej nie ma. I tutaj są soliści, duety, zespoły, nawet tegorocznej edycji zaprezentuje się nowochódzka orkiestra instrumentów nieprzypadkowych, więc to jest bardzo skład z Krakowa, z Nowej Płyty przyjedzie do nas. Również bierze udział w tym konkursie, gdzie artyści już prezentują dwie piosenki. Jedną wybraną przez siebie zespołu Osadki z repertuaru, Osadek oczywiście we własnej aranżacji, w własnej interpretacji, także to jest mile widziana własna aranżacja, interpretacja piosenki, Osadek plus jedną swoją autorską.
1: Kiedy on będzie?
0: 25-26 września.
1: No to wrzesień nam się pięknie szykuje, a co później?
0: No później wiele imprez, które już na stałe w naszym repertuarze są, czyli mamy jędrzejowskie konfrontacje choralne, jak po roku, w tym roku jędrzejowskie konfrontacje choralne będą się odbywać 17 października.
1: A więcej o szczegółach tej właśnie imprezy już za momencik będziecie mogli dowiedzieć się na 93.2 FM, dlatego tym bardziej zachęcam, żeby pozostać z nami i z radiem ustawionym na 93.2, z radiem Złote Przeboje i magazynem Tydzień w Świętokrzyskiem.
2: Radio Złote Przeboje 93.2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Wracamy do imprez, wracamy do tego, co dzieje się w Jędrzejowskim Centrum Kultury, czy też co będzie działo się w najbliższym czasie. O tym cały czas informuje na antenie dyrektor Sebastian Sipa.
0: W ramach Jędrzejowskiego Azylu Kulturalnego też wiele, wiele różnych przez cały sezon artystycznych, pięknych spotkań i koncertów. Jako pierwszy 24 października zaprezentuje się zespół U Studni i Jola Kiełb, także to jest gorąco zapraszamy, bardzo fajna rzecz. Oczywiście wiele, wiele różnych imprez biletowanych. Natomiast jeśli chodzi o nasze takie sztandarowe, to na pewno warto też wspomnieć o tym, że my zawsze na początku grudnia organizujemy koncert mikołajkowy, gdzie prezentujemy wszystkich naszych wychowanków w Centrum Kultury i to taki piękny, reżyserowany koncert. Nawet dwa koncerty, ponieważ nigdy nie uda nam się jakby z naszej publiczności zadowolić tylko jednym, więc my po prostu te koncerty musimy robić dwa po to, żeby każdy mógł obejrzeć i każdy znalazł dla siebie miejsce na widowni. Natomiast w tym roku też wraca do nas impreza, którą przez lata, lata robiliśmy, ale od pandemii troszeczkę przegasł temat. To jest Wigilia na Jędrzejowskim Rynku. I Wigilia na Jędrzejowskim Rynku w tym roku przed świętami 21-22 grudnia, tam będziemy świętować, będziemy się przygotowywać do świąt, będziemy kolędować, będą stragany z pysznościami, różnymi stroikami świątecznymi, więc zapraszamy gorąco Jędrzejowian do udziału w Wigilii na rynku. A rok zakończymy, jak co roku będziemy witać nowy rok, tym razem pod gwiazdami, koncertem wspólnym plenerową. Wspólną
1: zabawą, imprezą. Całkiem sporo tego wszystkiego, no a później tak. Wchodzimy już w rok 2027, tak. Który także będzie chyba ważnym rokiem. Ja niedawno rozmawiałem na antenie z wiceburmistrzem Jędrzejowa
0: tak.
1: I wiceburmistrz powiedział, że przyszły rok to jest przebudowa, rozbudowa, rewitalizacja Jędrzejowskiego Centrum Kultury. Czy wy się także do tego szykujecie?
0: Tak, to prawda. Myśmy dostali około 10 milionów z Krajowego Planu Odbudowy na, po pierwsze, budowę amfiteatru zadaszonego, tak, który nam pozwoli organizować w ciągu tego okresu wiosenno-letniego, a może nawet do wczesno-jesiennego również, koncertów, imprez, różnych spektakli, ale imprez rekreacyjnych, również o charakterze sportowym, bo tam będzie taka ruchoma widownia, więc będziemy mogli w różnych konfiguracjach tą widownię ustawiać, co nam daje możliwość organizowania przeróżnych imprez, niezależnie od pogody, więc to, co jest dla nas w tej chwili bolączką, bo my mamy taki mały amfiteatr, ale niestety niezadaszony i zawsze, kiedy jest zła pogoda, musimy imprezę przełożyć na inny termin. Nieraz już tego terminu nie można złapać, więc tam przepadają fajne rzeczy, a dzięki takiemu zadaszonemu amfiteatrowi to nam już nic nie przepadnie, a jeszcze myślę, że będziemy mogli to poszerzyć, tą naszą ofertę o właśnie imprezy plenerowe w amfiteatrze.
1: A wiadomo już, kiedy te prace się rozpoczną i czy one w jakikolwiek sposób będą wpływać na normalne funkcjonowanie Jędrzejowskiego Centrum Kultury?
0: Nie. Te prace nie wpłyną, dlatego że ten amfiteatr z prawej strony Centrum Kultury będzie budowany, więc ta część, której będzie budowany amfiteatr, zostanie wyłączona, ale sam Centrum Kultury nie zostanie wyłączony. Działalność będzie nadal prowadzona. Do końca roku mają być rozstrzygnięte przetargi i w przyszłym roku na wiosnę wchodzą pierwsze prace budowlane.
1: No to pewnie o tym będziemy sobie już rozmawiać przy innej okazji.
0: Roku,
1: tak jest, po nowym roku. A za te dzisiejsze informacje oczywiście dziękuję bardzo.
0: No i gorąco zapraszam na stronę internetową Centrum Kultury, bo tam są wszystkie informacje o naszych zajęciach, o imprezach, które organizujemy. Jest naprawdę jesień fajnych imprez Centrum Kultury. Zapraszam gorąco.
1: A moim i waszym gościem był dyrektor Centrum Kultury w Jędrzejowie, Sebastian Sipa.
2: Sprawdzam w Świętokrzyskiem.
1: To teraz o uwagę poprosimy wszystkich, absolutnie wszystkich, którzy chodzą do szkoły. No może nie dokładnie wszystkich, ale o szczegółach za momencik. Dokładnie chodzi o uczniów klas 5, 6, 7 oraz 8. Oczywiście szkół podstawowych. A dlaczego prosimy o uwagę? Ano dlatego, że rozpoczyna się 5. edycja popularnego konkursu ekologicznego pod nazwą Poznajemy Parki Krajobrazowe Województwa Świętokrzyskiego, skierowanego właśnie do uczniów od klasy 5 do 8 szkół podstawowych z terenu całego naszego województwa. Głównym celem przedsięwzięcia organizowanego przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych jest pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony przyrody, ale także rozwijanie zachowań proekologicznych, jak również kształtowanie szacunku dla bogactwa i piękna regionalnych parków krajobrazowych. Konkurs, co ważne, ma charakter zespołowy, a w szranki stają 3-osobowe drużyny uczniów pracujące pod nadzorem merytorycznym jednego opiekuna. Pierwszym krokiem są eliminacje wewnątrzszkolne, podczas których każdy zespół przygotowuje pracę na jeden z 3 zaproponowanych przez organizatora tematów. A są to propozycja ścieżki dydaktycznej, projekt działań proekologicznych w lokalnej społeczności albo praca poświęcona roli lasów w zachowaniu równowagi ekologicznej. Praca może przyjąć formę posteru, filmu amatorskiego, prezentacji multimedialnej, tematycznego albumu fotograficznego, reportażu lub dydaktycznej gry planszowej. No i teraz, co jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, trzeba tę pracę zgłosić. To znaczy najpierw trzeba zgłosić się do konkursu, a zgłoszenia placówek do udziału w tegorocznej edycji przyjmowane są do 23 października. Ostateczny termin nadsyłania gotowych prac konkursowych wraz z protokołem z eliminacji szkolnych upływa 19 lutego 2027 roku. Prace należy dostarczyć do siedziby zespołu w Kielcach lub w Umianowicach. Rozgrywki drugiego wojewódzkiego etapu zaplanowano w 2 częściach. Najpierw komisja oceni nadesłane projekty. 5 najlepszych zespołów zmierzy się w teście wiedzy oraz obowiązkowej konkurencji rozpoznawania gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Zwycięska drużyna etapu wojewódzkiego będzie reprezentować województwo świętokrzyskie podczas wyjazdowych rozgrywek finałowych 16. edycji ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. Te odbędą się na przełomie maja i czerwca również przyszłego roku.
2: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
1: A zgodnie z obietnicą i tym, co mówiłem wam na samym początku naszego dzisiejszego weekendowego spotkania w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem, odwiedzamy również z mikrofonem burmistrza Jędrzejowa. Moim i waszym gościem będzie Marcin Piszczek. A porozmawiamy o naprawdę bardzo ważnych jędrzejowskich sprawach. Po pierwsze, dotyczących żłobka, nowo otwartego żłobka samorządowego, a właściwie nowo powiększonego żłobka samorządowego. No a oprócz tego będziemy także mówić o kolei. Oczywiście o linii numer 8.
3: Witam panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Panie burmistrzu, zdaje mi się, że po wakacjach sporo się dzieje w Jędrzejowie i o tych wszystkich, no może nie wszystkich, ale o dużych działaniach sobie dzisiaj poopowiadamy. Wiem, że w minionym tygodniu między innymi ważne, bardzo ważne wydarzenie dla najmłodszych jędrzejowian i jędrzejowianek się odbywało, bo został otwarty żłobek, a właściwie to nowoczesne skrzydło żłobka. Żłobka w Piaskach jest nowiutkie, oddane do użytku tym najmłodszym.
3: Tak, panie redaktorze, dzięki temu nowemu skrzydłu uzyskaliśmy takie moce czy ilość miejsc, która pozwala nam w 100% spolaryzować dzieci w wieku do 3 lat, czyli w tym okresie żłobkowym. Natomiast nie ukrywam, że to nie jest tylko kwestia miejsc w żłobku i rzeczywiście projektu, który był bardzo korzystny, jeżeli chodzi o poziom finansowania, bo wartość inwestycji przekroczyła 5 milionów złotych, a dofinansowanie ponad 95%, więc dla nas naprawdę to jest idealne rozwiązanie. Natomiast oprócz tego, że rzeczywiście powstało nowe skrzydło w pełni wyposażone zapleczem, to stare skrzydło zostało uzupełnione o dodatkowe pracownie czy sale, na przykład sensoryczne czy do wyciszania. Naprawdę dzieciaki w tym wieku 0-3 będą mogły uzyskać tam wsparcie takie ogólnorozwojowe z użyciem nowoczesnych narzędzi i metod, jeżeli chodzi o rozwój sensoryczny, ale też jeżeli chodzi o takie kontrolowanie emocji, wyciszenie. Celu mają służyć te urządzenia, ten sprzęt, który zostały wyposażone w pomieszczenia w żłobku Piastra. A to jest dla nas rzeczywiście takie miejsce szczególne. W sumie mamy tam 180 miejsc dla dzieciaków razem z tą nową częścią.
1: Bo przypomnijmy, że w tej nowej części jest 80 nowych miejsc.
3: Tak, a w starej mamy 100. Początkowo było to na 80. Powiększaliśmy do ponad 90, więc w sumie około 180 miejsc mamy w żłobku. Natomiast nie ukrywam, że nosimy się z zamiarem uruchomienia tam również oddziałów przedszkolnych, żeby ten cykl edukacji został tylko zakończony na edukacji w wieku 3 lat, ale to dziecko nie było przenoszone do innej placówki, ale mogło tutaj do tego wieku lat 6 przebywać, uczyć się naprawdę w komfortowych warunkach, w nowym, nowoczesnym obiekcie z dwoma pięknymi placami zabaw, bo nasz żłobek jeszcze w zeszłym roku powiększył się o piękny drewniany plac zabaw, naprawdę z drewna akacjowego. Nie bez przyczyny o tym mówię, bo to drewno jest twarde, ale szczególnie wytrzymałe, więc pewnie przez długie lata będzie tym najmłodszym mieszkańcom gminy Jędrzejów puszył. Więc wszystkiego dobrego dla maluchów.
1: No tym bardziej, że te 80 nowych miejsc to jest również 80 nowych także historii małych Jędrzejowian i Jędrzejowianek, a także, no nie ukrywajmy tego, że ogromna pomoc i ulga dla rodziców, bo te miejsca były po prostu potrzebne.
3: Tak, panie redaktorze, ale my też chcieliśmy być alternatywą dla żłobków prywatnych. Są dwa w Jędrzejowie. Dziś mamy takie moce, żeby przyjąć, tak jak wspomniałem, praktycznie 100% dzieci z terenu gminy Jędrzejów. Nie spektuję żadnej tajemnicy, jeżeli powiem, że mamy duże zainteresowanie ościennych. Rodzice cały czas zgłaszają nam się z innych gmin z terenu powiatu jędrzejowskiego. Zdarza się nawet, że mamy dzieciaki w tle, panie redaktorze. Zapewne to funkcjonuje również w drugą stronę, ale to pokazuje, że to miejsce cieszy się dobrą renomą. No, kuchnia jest niesamowita. Mamy tam kucharza, który przez lata prowadził jeden z większych punktów gastronomicznych w województwie świętokrzyskim jako szef kuchni komercyjnie. Natomiast dzisiaj z dzieciakami, panie redaktorze, tworzy rzeczy niesamowite. Mało komu by się chciało, nie wiem, produkować własny makaron, robić samemu, panie redaktorze, lody, dosłownie samemu, nie współproduktu, ale lody czy sorbety są produkowane na miejscu. To jest niebywałe, co potrafią zrobić kucharze właśnie w tym żłobku. Panie redaktorze, warte podkreślenia, bo dzisiaj mowa jest o tej diecie planetarnej, która ma wejść do szkół. No tutaj rzeczywiście jest pełna kontrola dietetyczna, panie redaktorze. Unika się tego, co białe, ogólnie mąki, cukru czy soli, tego oczywiście jak najmniej, natomiast no, produkuje się tą żywność danemu chłopku po to, żeby dzieciaki dostawały to, czym wiemy, że powinny dostać i żeby rzeczywiście to było zdrowe. No renoma niesamowita, panie redaktorze, i myślę, że te historie, jak pan wspomniał, nowych 80 dzieciaków, które mogą korzystać ze żłobka, będą pełne radości, uśmiechu i zdrowia.
1: To właśnie tego nieustającego uśmiechu i tej ciągłej radości życzymy wszystkim tym dzieciakom, które uczęszczają do jędrzejowskich żłobków, i to wszystkich, nie tylko tego nowiutkiego, wyremontowanego, dopiero co w minionym tygodniu oddanego do użytku. Już teraz mogę wam zdradzić, że do gabinetu burmistrza Marcina Piszczka jeszcze sobie dziś wrócimy, ponieważ mówić będziemy o modernizacji kolejowej, modernizacji kolei w okolicach Jędrzejowa, o nowych przystankach, o nowych przejściach, między innymi ważnym przejściu podziemnym. Także zachęcam, jeżeli jesteście ciekawi, żebyście zostali z nami na 93,2 FM, a gwarantuję wam, że na pewno czegoś ciekawego i przydatnego się dowiecie.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: A zanim wrócimy do burmistrza Marcina Piszczka, to chciałbym, żebyśmy trochę o sporcie porozmawiali, a dokładnie o drużynie Naprzodu Jędrzejów.
2: Sportowe Świętokrzyskie.
1: A dziś trochę o sporcie, moi kochani, sobie opowiemy, ale nie będziemy mówić o wynikach sportowych, chociaż może też troszeczkę. Nie będziemy na pewno mówić o aktualnych wydarzeniach na boiskach. O, może tak powinienem był powiedzieć, tylko powiemy o pięknej historii. Historii klubu, który chyba znają wszyscy. Mowa o drużynie Naprzód Jędrzejów. Ale czy Naprzód Jędrzejów zawsze był Naprzodem Jędrzejów? O tym między innymi opowie nam Jerzy Putowski, pełniący obowiązki kierownika drużyny Naprzód Jędrzejów. Czy Naprzodu Jędrzejów, panie Jerzy? To jeżeli te wątpliwości mamy już rozwiane, to zacznijmy może od tego, żebyśmy opowiedzieli, jak to się wszystko zaczęło, jeżeli chodzi o drużynę. Jaki był jej początek? No i czy Naprzód od samego początku nazywał się Naprzód?
4: No jak chyba wszyscy, że tak powiem, którzy kibicują Naprzodowi, wiedzą, że klub powstał, zresztą mamy to w nazwie, w logo Naprzodu w 1928 roku. To był założony z inicjatywy takich miejscowych działaczy sportowych, którzy coś chcieli zrobić tu dla społeczności. Widzieli, że tu jest dużo chętnych do, że tak powiem, kopania w piłkę. No i powstał ten klub. Tu taka ciekawostka, że on powstał z połączenia dwóch klubów, no, Świtu i Błysku. I wtedy powstała drużyna. Tylko, że tu jest, myślimy wszyscy może, że od początku nazywał się klub Naprzód. No nie tak było. Właśnie klub przyjmował, że tak powiem, różne nazwy. Początkowo występował pod nazwą WAK. Tu zaczynaliśmy z rozgrywki w A-klasie. Później były zmiany wielokrotne, zmiany nazwy. Partia, Spółnia, Sparta. No i tak można powiedzieć, taką już końcową nazwę Naprzód przyjął od 1950 roku.
1: Wobec tego w roku 2028 klub będzie obchodził swoje setne urodziny. Do tych obchodów jeszcze wrócimy, ale powiedzmy również o tym, że w przeciągu tych kilkudziesięciu lat działalności klub może się poszczycić całkiem niezłymi wynikami.
4: Klub w całej swojej historii w rozgrywkach uczestniczył w różnych, na różnym poziomie. Tak, były momenty, gdzie graliśmy nawet w C-klasie, ale najczęściej były to rozgrywki okręgowe, czwartej ligi. Pierwszym takim sukcesem dużym był awans właśnie do trzeciej ligi i było to w sezonie 1977-1978. Pierwszy raz to był taki pierwszy historyczny awans zespołu do trzeciej ligi. Wtedy drużynę prowadził trener Władysław Jasna. Jeszcze oprócz tego pierwszego awansu, o którym wspomniałem, to klub jeszcze dwa razy awansował do trzeciej ligi. Było to w sezonie 2006-2007, gdzie graliśmy od tego momentu praktycznie trzy sezony graliśmy w tej trzeciej lidze. W sezonie 2024-2025 znowu awansowaliśmy po ciężkich barażach do trzeciej ligi, w której obecnie występujemy.
1: Czy z klubu wywodzili się jacyś znani, słynni piłkarze?
4: No, było paru takich zawodników, zostali wyróżnieni. Jednym z takich pierwszych zawodników, który został dostrzeżony, to był Sławek Adamus. Początkowo poszedł do Korony, gdzie grał w drugiej lidze. a później poszedł do Stali Stalowa Wola. Nie można tu nie wspomnieć o Andrzeju Hendryku, który również poszedł do Korony. Z takich naszych jeszcze wychowanków był w świętej pamięci już Dzwonek, który grał w Krakowie.
1: Piłka nożna i historia na przodu Jędrzejów to nie tylko wydarzenia na boisku, ale chyba przede wszystkim również wspaniała publiczność, która dopinguje nie tylko na jędrzejowskim stadionie.
4: Muszę jeszcze powiedzieć, że mamy wspaniałą publiczność. Nie tylko kibicują nas podczas meczu, że powiem, domowych, ale również bardzo często jeżdżą z nami na daleki wyjazd. Chciałem im bardzo gorąco podziękować w imieniu zawodników i całego zarządu.
1: 1928, 2028, czy szykujecie się jakoś do tych okrąglutkich, setnych urodzin klubu?
4: No, myślę, że przede wszystkim myślimy o utrzymaniu klubu dalej w trzeciej lidze.
1: O historii, sukcesach, a także planach na przyszłość drużyny na przodu Jędrzejów opowiadał kierownik drużyny Jerzy Putowski.
2: Ciekawe świętokrzyskie.
1: Przez cały zeszły tydzień w Kielcach odbywały się międzynarodowe targi przemysłu obronnego i oczywiście do Kielc przyjechali chyba wszyscy, którzy mieli przyjechać. Były to rekordowe targi pod każdym względem. My nie będziemy mówić o targach, nie będziemy już wracać do tego, co działo się podczas MSPO. Natomiast trochę w tym temacie sobie powiemy o pewnej ciekawostce, którą znalazłem dla Was w minionym tygodniu. Otóż przenosimy się do Pińczowa, a to dlatego, że mieszkańcy Pińczowa będą mogli korzystać z nowoczesnej i bezpiecznej strzelnicy sportowej. W minionym tygodniu wojewoda Józef Bryk wziął udział w otwarciu zmodernizowanego obiektu. Prace zostały wykonane dzięki dofinansowaniu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Jak mówił sam wojewoda, to inwestycja, która bardzo dobrze wpisuje się w budowanie odporności społecznej i realizację ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. To wszystko po to, by podnieść bezpieczeństwo naszych obywateli. Ja znalazłem informację natomiast taką, że ta pińczowska strzelnica jest po pierwsze ogólnodostępna i służyć będzie osobom indywidualnym, ale także i służbom mundurowym czy organizacjom prowadzącym szkolenia z posługiwania się bronią. Będzie można organizować tam zawody strzeleckie, a także i treningi. Podczas otwarcia obecny był także burmistrz Pińczowa Marcin Wojniak, który mówił, że otwarcie strzelnicy to wydarzenie ważne z punktu widzenia edukacji oraz postaw, które służyć będą bezpieczeństwu mieszkańców. W ramach inwestycji przebudowano istniejący budynek gospodarczy, kulochwyt główny oraz rozbudowano strzelnicę o elementy wyposażenia. Powstały pawilony do strzelania z dystansu 50 oraz 100 metrów, a także zastosowano niezbędne zabezpieczenia. Ze strzelnicy korzystać będą mogli zarówno ci, którzy mają już strzeleckie doświadczenie, jak i osoby zamierzające dopiero nauczyć się strzelania. Wszelką pomoc zapewniają instruktorzy, a do dyspozycji będzie zarówno broń krótka, jak i długa.
2: Ważne dla mieszkańców świętokrzyskiego.
1: To wracamy, moi drodzy, do tego, o czym już mówiłem, co już zapowiadałem na antenie, czyli do gabinetu burmistrza Jędrzejowa. Razem z Marcinem Piszczkiem, panem burmistrzem, porozmawiamy o modernizacji linii kolejowych. Duże pieniądze są na stole, są właściwie do wzięcia i do wykorzystania do roku 2029.
2: Sprawdzam w Świętokrzyskiem.
1: Jędrzejów już niedługo zyska nową, nowoczesną i szybką kolej, na którą zostanie wydane ponad miliard złotych, prawie 1,5 miliarda. Mówimy tutaj o modernizacji linii numer 8.
3: Tak jest, panie redaktorze, rzeczywiście to jest inwestycja i wiadomość, na którą bardzo długo czekaliśmy. Nie? A pamiętać, że pierwsze uzgodnienia, które my jako urząd prowadziliśmy, to są lata 2017-2018. Więc też można sobie zobrazować czas oczekiwania z naszej strony na tą inwestycję. Ona może nie jest tak do końca zadowalająca, bo czekamy jeszcze na modernizację całego budynku dworca kolejowego w Jędrzejowie, ale już w ramach tej inwestycji zmienią się perony na jędrzejowskim dworcu, które no, od dłuższego czasu wręcz krzyczą, że nie wiemy montować. Takim elementem, o którym bogaci się dworzec w Jędrzejowie, jest przejście pod ziemię. To jest temat rzeka, panie redaktorze. bowiem z różnych przyczyn. I to trzeba przyznać, no, słusznie kolej wiele lat temu pogrodziła dworzec, zamykając przejście przez tory nielegalne, które się odbywało. Dzięki uprzejmości dyrekcji PKP PLK w Kielcach bogaciliśmy się o przejście naziemne, ale jak to bywa, przejście w poziomie torów nie do końca jest bezpieczne. To zbudowa przejścia podziemnego w ramach tej inwestycji. Może to nie jest duży fragment samej inwestycji, ale on będzie miał fundamentalne znaczenie dla mieszkańców tej zachodniej części Jędrzejowa, bowiem za torami na osiedlu Zamoście, za 9 torem, czyli Wincentynów, jakby to nazwy nie użył, mieszka mniej więcej 15% populacji Jędrzejowa. Więc oni wyczekiwali na tą wiadomość, że przejście podziemne zmaterializuje się, a obiecywane jest, tak jak wspomniałem, mniej więcej od tego 2018 roku. Kolejnym elementem, oprócz oczywiście remontu torowiska na całej długości gminy Jędrzejów, a to bagatela, pewnie jakbyśmy pomierzyli, jest to jakieś 30-40 km, jest budowa przystanka kolejowego, przystanku kolejowego w miejscowości Skronów. Wiele lat temu z inicjatywy mieszkańców zostało skierowane takie wystąpienie do PKP PLK i powiem szczerze, my troszeczkę nie wierzyliśmy w to, że się uda, ale jednak PKP właśnie w ramach tych pierwszych prac koncepcyjnych sprzed lat zdecydowało się uwzględnić budowę tego przystanku czy dworca kolejowego w sołectwie Skronów pod Jędrzejowskim, ale bardzo dużym i pozbawionym do tej pory komunikacji kolejowej, chociaż linia numer 8 nie to sołectwo na dwie mniej więcej różne części. My w ostatnich 2 latach zbogaciliśmy się o 2 nowe dworce kolejowe w Podwojnach i Mnichowie, więc ten trzeci tak naprawdę i potok wielki, który jest jedynym starym przystankiem kolejowym na terenie gminy Jędrzejów, praktycznie komunikuje wszystkie sołectwa, przez które biegnie linia numer 8 na terenie gminy Jędrzejów. To jest dobra wiadomość, szczególnie w czasach, kiedy komunikacja kołowa, autobusowa jest bardzo zabijna, powinienem to określić. Rzeczywiście te trasy i linie znikają, pojawiają się w zależności od tego, czy przewoźnik ma interes, czy nie, czy gmina ma środki pozyskane, czy nie, czy jest zainteresowanie przy odpowiedniej liczby pasażerów, czy nie, bo z tym też różnie bywa, ale kolej nabędzie. Ona będzie funkcjonowała i rzeczywiście zapewni mieszkańcom komfortowe, punktualne skomunikowanie nie tylko z Jędrzejem, ale ze światem, bo przecież dostać się będzie można bezpośrednio z tych małych jędrzejowskich sołectw do Kielc czy Krakowa, bo takie połączenia są wykonywane dzisiaj w ruchu osobowym na linii numer 8. No, estetyka, panie redaktorze, bezpieczeństwo, szybkość skomunikowania, te elementy, o których wspomniałem, to rzeczywiście świetna wiadomość dla mieszkańców naszej gminy i nie tylko, bo trzeba pamiętać, że przecież ta linia obsługuje województwo świętokrzyskie, jedną z ważniejszych linii kolejowych nie tylko w naszym regionie, ale w ogóle w Polsce.
1: Panie burmistrzu, to są naprawdę bardzo dobre informacje, bo będzie nowocześniej, będzie trochę szybciej, będzie łatwiej z dostępem, będzie również bezpieczniej, o czym wspomnieliśmy dzięki temu przejściu podziemnemu, ale myślę, że naszych słuchaczy w tym momencie interesuje jedna rzecz. Kiedy to będzie?
3: No, panie redaktorze, to jest czas mniej więcej 2 najbliższych lat. Ta zasadnicza część, no liczmy 2 lata, jeżeli chodzi o miesiące, no, czyli to będzie 2,6, 2,6, 2,7, 2,8. Natomiast my rozmawiamy z wykonawcą, który podpisał umowę, bo oczywiście planuję sadowić przynajmniej, no, bierze pod uwagę jako jedną z lokalizacji usadowienia swoich biur kontraktu na terenie naszej gminy. Nie należy wykluczyć takiej sytuacji, że z różnych przyczyn technicznych w trakcie budowy ten okres może się wydłużyć. Ale panie redaktorze, czy to będzie rok 2008, 9 czy 10, przepraszam, 2009, 29 czy 2030, to już jest, myślę, mniejszy problem niż oczekiwanie na to, że ta inwestycja w ogóle dojdzie do skutku. Bo tak jak wspomniałem, obiecywana od lat, wreszcie się materializuje, więc no, my poczekamy cierpliwie jeszcze te parę lat, ale no, w perspektywie mamy zdecydowaną zmianę jakości transportu, bezpieczeństwa. Więc trzymamy kciuki ze swojej strony, jako gmina Jędrzejów, dołożymy wszelkich starań, żeby ta współpraca z wykonawcą była jak najlepsza, a pewnie będziemy mieli wiele stycznych płaszczyzn w trakcie realizacji kontraktu przez Jędrzejów.
1: No to my również trzymamy kciuki i będziemy oczywiście informować na bieżąco o wszelkiego rodzaju postępach podczas tych prac przy nowoczesnej i szybkiej kolei w Jędrzejowie, czyli modernizacji linii numer 8. A o tych wszystkich dobrych rzeczach i dobrych informacjach na antenie mówił burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: A dziś, moi drodzy, odwiedzamy z mikrofonem wojewódzki inspektorat weterynaryjny. Z nami starszy inspektor Jaromir Kobos, a będziemy sobie rozmawiać tradycyjnie, jeżeli idzie jesień, to o szczepieniu lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Dzień dobry, panie Jaromirze.
5: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Panie Jaromirze, pojawia się na początek oczywiście tradycyjne pytanie, jak się mają świętokrzyskie lisy?
5: No, wiesz, świętokrzyskie lisy obecnie dobrze się mają. Nie mieliśmy już, od kilku lat nie notowaliśmy szczęśliwie żadnych ognisk wścieklizny, ale zagrożenie cały czas istnieje, bo do roku niestety w województwach blisko nas, w województwie lubelskim, podkarpackim, teraz już też mazowieckim, stwierdzone są pojedyncze, ale są stwierdzone cały czas ogniska wścieklizny u kotów, psów oraz lisów.
1: No właśnie, to skoro są to województwa ościenne, u nas jest spokojnie, to czy to jesienne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, które lada dzień się rozpocznie, jest tak naprawdę potrzebne?
5: Jest potrzebne, żeby tam przypominać o odporności u tych lisów, żeby ta odporność cały czas rzeczywiście była, bo zwierzęta zaszczepione traktujemy, że są to zwierzęta, które są zabezpieczone przed tym wścieklizną. Nawet jeżeli będą miały kontakt z chorym zwierzęciem, to nie dojdzie do rozwoju tej choroby. I po to właśnie to szczepienie, to jesienne akcje. W tym roku mamy tylko tą jesienną akcję właśnie. Planowane jest, szacowane jest, że w przyszłym roku już nie będziemy mieli szczepienia, ale to wszystko też oczywiście zależy od tej sytuacji, którą mamy właśnie w ościennych województwach i samego wystąpienia czy niewystąpienia po prostu wścieklizny w naszym województwie.
1: No to w takim razie, jeżeli już wiemy po co, to przypomnijmy, jak to wygląda, jak przebiega szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, na czym to wszystko polega?
5: To jest szczepienie polega na rozrzucie szczepionki ze specjalnie przygotowanych samolotów. Jest tych samolotów około 12-14 na akcję. Rzeczywiście one latają równolegle nad całym naszym województwem oraz rozrzucają szczepionkę nad miejscami tam, gdzie przebywają, tam, gdzie szacujemy, że są te lisy wolno żyjące, lisy dzikie, czyli pola, lasy, łąki. Nie zrzucamy szczepionki nad miastami, oczywiście nie zrzucamy nad drogami i tam, gdzie są jakieś zbiorniki wodne. Może by po prostu nie stracić tej szczepionki. A wszędzie, wszystkie, cała reszta obszaru województwa naszego jest pokryta równolegle właśnie szczepionką. To są takie kostki zielono-brązowe o takim charakterystycznym, nieprzyjemnym zapachu, który ma wabić lisa, żeby tą szczepionkę właśnie zjadł.
1: Bo przypomnijmy o tym, że wścieklizna jest chorobą, która przez lisy może być rozniesiona i no niestety jest to choroba śmiertelna, zakaźna, atakująca ośrodkowy układ nerwowy ludzi i zwierząt stałocieplnych. Bardzo, bardzo niebezpieczna sprawa.
5: Bardzo niebezpieczna, jest to choroba śmiertelna rzeczywiście i my właśnie prowadząc tę akcję zabezpieczamy nasze zwierzęta domowe, jak również oczywiście dzikie i przede wszystkim zabezpieczamy ludzi przed wystąpieniem, przed możliwością jakiegokolwiek kontaktu, zarażenia i przed śmiercią, bo jest to rzeczywiście bardzo niebezpieczna, śmiertelna choroba, jeżeli wystąpią już objawy. No niestety nie ma lekarstwa na nią.
1: Panie Jaromirze, pan powiedział, że zabezpieczamy za pomocą szczepienia nasze zwierzaki domowe, ale my jako właściciele zwierząt domowych również powinniśmy właśnie w okresie szczepienia, które przypomnijmy, że będzie od 17 do 30 września, w tym okresie również powinniśmy zabezpieczyć nasze zwierzaki, żeby nie dostały się po prostu do tych szczepionek rozrzuconych.
5: Tak, tak, tak, tak. Oczywiście szczepienie, tak jak pan powiedział, planujemy między 17 a 30, natomiast fizyczny rozrzut zaplanowany jest między tak 19 a 22. Wtedy rzeczywiście na niebie można zobaczyć dużo samolotów, które po prostu tą szczepionkę będą rzucały. I właśnie w W tym szczególnie w tym okresie i około tygodnia do dwóch tygodni po tym okresie, właśnie do końca września, zalecamy, żeby po prostu, jeżeli wyprowadzamy psy, to psy trzymać na smyczy, nie wypuszczać przez troszkę krótki okres po prostu kotu, żeby te zwierzęta nasze domowe nie miały kontaktu, po prostu nie zabierały po prostu tej szczepionki gdzieś tam gdzie tą szczepionkę można po prostu dostać.
1: My już kiedyś o tym rozmawialiśmy, ale czy w przypadku zjedzenia przez naszego domowego zwierzaka takiego pakieciku rozrzuconego z samolotu ta szczepionka może psu albo kotu zaszkodzić? Czy chodzi raczej o to, żeby po prostu te nasze zwierzaki nie wyjadły tego, co jest przeznaczone dla lisów?
5: To na pewno, bo to jest preparat weterynaryjny, który jest specjalnie przygotowany właśnie dla dzikich lisów. To jest pierwsza sprawa. Natomiast w przypadku kontaktu najlepszym oczywiście jest sytuacją, gdy ani my nie dotykamy tej szczepionki, ani nasze zwierzęta nie mają żadnego kontaktu. Natomiast takich niestety, no czasami rzeczywiście się takie sytuacje zdarzają. W takim wypadku po prostu, jeżeli dojdzie do zjedzenia przez psa, bo kot tym może ugryźć, ale tutaj nie zje całości tej kostki. Natomiast w przypadku psów, jeżeli dojdzie do takiego zjedzenia, połknięcia całej kostki, no to mogą wystąpić rzeczywiście problemy jelitowe i wtedy zalecamy, żeby takie osoby po prostu poszły do lekarza wolnej praktyki, żeby obserwować po prostu, czy nic się tam poważniejszego nie dzieje.
1: Ale istnieje jakieś zagrożenie dla życia zwierzęcia po zjedzeniu takiej szczepionki?
5: Jeżeli o samą szczepionkę chodzi, to nie, bo tutaj to jest preparat bezpieczny. Natomiast ta szczepionka jest w takim specjalnym blisterku, który po prostu może dość podrażnić po prostu błonę śluzową, może podrażnić jelita i stąd po prostu to jest pewne jakieś tam drobne niebezpieczeństwo. Więc dlatego po prostu najlepszą rzeczą jest rzeczywiście nie dopuszczanie do kontaktu przy takiej szczepionce, a jeżeli coś takiego będzie, no to radzimy rzeczywiście, żeby udać się do lekarzy wolnej praktyki.
1: O szczepieniu lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na antenie przed momentem opowiadał starszy inspektor weterynaryjny Jaromir Kobos. Dziękujemy bardzo.
2: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
1: To może zaczniemy sobie od takiego naprawdę bardzo, bardzo jesiennego tematu. Otóż uwaga, uwaga, bo zbliżają się pierwsze jędrzejowskie zawody w grzybobraniu. Serio, serio. Grzybowy zawrót głowy, tak się nazywają. Jeżeli lubicie las, grzyby i dobrą zabawę, a może chcecie spędzić aktywnie czas z rodziną lub przyjaciółmi, jędrzejowscy grzybiarze są zapraszani, a zaproszenie kieruje Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kobiet. Będzie to podobno wydarzenie pełne leśnych emocji, wiedzy, rywalizacji i wspólnej zabawy. Wszystko odbędzie się 3 października w Lasach Mniszek na terenie Nadleśnictwa Jędrzejów. Udział w zabawie jest bezpłatny. Można zgłosić się do 5 kategorii. Rodzina, czyli drużyna minimum 3-osobowa, dziecko plus opiekun, duet jako osoby 2 dorosłe, solo, czyli jedna osoba pełnoletnia oraz senior, osoba po 60 roku życia, solo lub w parze. No i to nie będzie zwykłe grzybobranie, ponieważ będzie to konkurs, ale w tym konkursie będzie liczyć się nie tylko ilość zebranych okazów, ale przede wszystkim wiedza, prawidłowe rozpoznanie gatunków, ich różnorodność, jakość oraz odpowiednie zachowanie w lesie. Na uczestników oczywiście czekają także nagrody, ale oprócz tego również i wspólne ognisko, i pieczenie kiełbasy oraz ziemniaków, ciepły poczęstunek przygotowany przez koła gospodyń wiejskich, oprócz tego warsztaty i pokazy kulinarne z wykorzystaniem darów lasu. A co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w tym pierwszym jędrzejowskim konkursie zbieraczym? No trzeba się oczywiście zgłosić. No i tutaj uwaga, bo organizatorzy podają pewną ciekawostkę, która brzmi tak. Liczba miejsc może być ograniczona. A więc niekoniecznie musi być, ale może być. O przyjęciu do konkursu decyduje kolejność prawidłowych zgłoszeń. Wypełnione karty zgłoszeniowe, które znajdziecie na stronie jędrzejowskiego ratusza, możecie przenosić i zanosić do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie do 25 września do godziny 14:00. Na wszelkie pytania odpowiada Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kobiet. A teraz o imprezie, która zbliża się ogromnymi krokami, ale jest dla na pewno pełnoletnich słuchaczy. Otóż w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach odbędzie się Święto Wina, a wśród nich kilkanaście świętokrzyskich winnic zapraszają na winobranie. Rekordowa reprezentacja tych kilkunastu świętokrzyskich winnic, ale także samodzielny zbiór winogron, regionalne smakołyki, no i oczywiście pokazy sztuki ludowej na żywo. To wszystko czeka na odwiedzających w niedzielę 20 września podczas tegorocznego winobrania w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym. Z okazji wydarzenia Ogród Botaniczny serdecznie zaprasza, a my przypominamy, że to oczywiście jest związane z tradycją naszego regionu, ponieważ nasz region świętokrzyski ma ogromnie bogate winiarskie i rzemieślnicze korzenie, które właśnie 20 września będzie można celebrować chyba w jednym z najpiękniejszych miejsc Kielc, bo mowa o Ogrodzie Botanicznym. Zaprasza. Oczywiście, tak jak mówiłem, będzie to rekordowa liczba również wystawców. Zresztą podkreśla to także kierowniczka Ogrodu Botanicznego w Kielcach, Agnieszka Pierścińska, bo tegoroczne wydarzenie przyniesie wyjątkową frekwencję winiarską. W tym roku swoją obecność zadeklarowało kilkanaście winnic, co jest małym rekordem placówki, a podczas wydarzenia odwiedzający będą mogli spotkać twórców i pasjonatów stojących za sukcesem lokalnych marek, ale także porozmawiać o warunkach uprawy winorośli w regionie świętokrzyskim i również skosztować i zakupić regionalne trunki. W związku z tym, jeżeli macie czas, to Ogród Botaniczny czeka na was. Impreza odbywać się będzie między 12 a 16. Natomiast jeżeli chcielibyście odwiedzić Ogród Botaniczny, to oczywiście jest on także otwarty w standardowych godzinach. Zwiedzanie trwa do godziny 18. Życzymy oczywiście miłego świętowania i miłego zwiedzania. A teraz o uwagę poprosimy wszystkich tych, którzy zamiast serca mają silnik, najlepiej motocyklowy, a w ich żyłach zamiast krwi płynie, no właśnie, chyba benzyna. Moto, serce i kieleckie zakończenie sezonu 2026 odbędzie się w sobotę, 26 września o godzinie 10 w Kielcach w programie. Dlatego też mówiłem o tym sercu i o benzynokrwi. Oczywiście akcja krwiodawstwa, parada motocykli, a także i grill. Moto, serce i kieleckie zakończenie sezonu 2026 w Kielcach odbędzie się w siedzibie, a właściwie przy siedzibie CK Riders przy ulicy Kusocińskiego w Kielcach. Natomiast oddawanie krwi, to chyba najważniejsze w całej tej imprezie, trwać będzie od 11 do 15.
2: Kryminalne świętokrzyskie.
1: Dziś ku przestrodze o wydarzeniach, które miały miejsce pod koniec sierpnia, ale dopiero w minionym tygodniu ujrzały światło dzienne. Do zdarzenia, jak powiedziałem, doszło pod koniec sierpnia. Do 83-letniej kobiety zadzwonił mężczyzna podający się za funkcjonariusza policji. Poinformował, że osoba z jej najbliższej rodziny spowodowała wypadek drogowy, w wyniku którego śmierć poniosły dwie osoby. Aby uwiarygodnić przedstawioną historię, w trakcie rozmowy seniorka usłyszała również głos kobiety podającej się za członka jej rodziny. Oszuści przekonywali, że w związku ze zdarzeniem potrzebna jest znaczna suma pieniędzy, która ma zostać przekazana rodzinom osób, które zginęły w rzekomym wypadku. 83-latka o całej sytuacji powiedziała swojej 53-letniej córce. Kobiety, będąc przekonane, że pomagają osobie bliskiej, wspólnie zgromadziły 235 tysięcy złotych. Następnie, działając zgodnie z instrukcjami oszustów, przekazały pieniądze mężczyźnie podającemu się za policjanta. Dopiero po pewnym czasie kobiety skontaktowały się z bliskimi i ustaliły, że nikt z rodziny nie uczestniczył w takim zdarzeniu drogowym. Wówczas zorientowały się, że padły ofiarą oszustwa i o całej sytuacji powiadomiły policję. My po raz kolejny apelujemy o ostrożność. Oszuści wykorzystują silne emocje, strach o najbliższych oraz presję czasu. Podszywają się pod policjantów, prokuratorów, adwokatów czy członków rodziny i tworzą historie, których celem jest nakłonienie pokrzywdzonych do przekazania oszczędności. Pamiętajmy, policjanci nigdy nie żądają przekazania pieniędzy w związku z wypadkiem osoby bliskiej, ani nie wysyłają innych osób po gotówkę. Jeżeli podczas rozmowy telefonicznej ktoś informuje o wypadku członka rodziny i żąda pieniędzy, rozłączmy się. Skontaktujmy się bezpośrednio z bliską osobą i zweryfikujmy przekazane informacje. W przypadku podejrzenia oszustwa należy niezwłocznie powiadomić policję, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. I to tyle ode mnie w tej godzinie. Michał Pustuła, do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
1: Ty, ale akcja!
0: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
1: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
0: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
3: Dobra, zdradź sekret.
2: Jaki sekret?
3: No, ten twój patent na zakupy.
2: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
3: Tylko w Modivo?
2: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
3: I co z tym cashbackiem?
2: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
3: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Reklama.
13: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
14: Cześć, witajcie. Weekend jest. Jest również radio ustawione na 93,2 FM, a to oznacza, że pora zaczynać magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem. Michał Kustuła, kłaniam się nisko i oczywiście jak zwykle o tej porze zapraszam. Już za momencik rozpoczniemy od przeglądu wydarzeń tygodnia. Przypomnimy najważniejsze wiadomości wraz z Justyną Rudzką w naszym retrospektywnym przeglądzie. Oprócz tego będziemy zajmować się także tematami, które zaprzątały nam głowę w minionym tygodniu. Między innymi mówić będziemy o teatrze Stefana Żeromskiego. Między innymi powiemy sobie słów kilka także o szczepieniu lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. A powiemy o bardzo ważnym temacie dotyczącym rozwoju kolei dookoła Jędrzejowa. A jeżeli czasu wystarczy, to zajrzymy także do Jędrzejowskiego Centrum Kultury. To wszystko przez najbliższą godzinę. Raz jeszcze witam i zapraszam.
13: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem. Poniedziałek.
15: Trwa budowa S74 przez Kielce. W ramach prac powoli znika wiadukt kolejowy nad ulicą Łódzką. Ekipy zaczęły od północnego krańca konstrukcji i przesuwają się w stronę środka ulicy, czyli pasa rozdzielającego jezdnię. Przed nami jesienna akcja szczepienia lisów. Ta w naszym regionie, także w Kielcach czy w Jędrzejowie, odbędzie się od 17 do 30 września. W tym czasie zalecana jest szczególna ostrożność podczas przebywania na terenach zielonych oraz zwiększona opieka właścicieli nad psami czy kotami. Mówi Jaromir Kobos, starszy inspektor weterynaryjny.
16: Czy to u ludzi, czy u zwierząt. Jest to choroba śmiertelna, dlatego musimy się przed nią po prostu bronić. I właśnie to szczepienie jest właśnie po to, żeby chronić nas i chronić nasze zwierzęta.
15: Szczepionka ma postać niewielkiego brązowo-zielonego pakietu stanowiącego przynętę dla zwierząt.
13: Wtorek.
15: Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej w Kielcach zatrzymali 36-latka. Znaleźli przy nim ponad 160 gramów środków odurzających i 400 tabletek MDMA. Teraz mężczyzna odpowie przed sądem, grozi mu do 10 lat więzienia. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach kupi nowoczesny echokardiograf i zbuduje parking na około 50 miejsc. Łączna wartość obu zadań wynosi blisko 2 miliony złotych. Większość to dotacja z budżetu województwa świętokrzyskiego. I na koniec dobra wiadomość dla mieszkańców Jędrzejowa. Gmina otrzymała dofinansowanie na przebudowę Centrum Kultury w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. W planach jest m.in. rozbudowa amfiteatru czy termomodernizacja budynku, mówi Robert Kruk, wiceburmistrz Jędrzejowa.
17: Jeżeli chodzi o termin rozpoczęcia i zakończenia prac, to planujemy w roku 2027.
15: Wszystkie prace mają pochłonąć ponad 8 milionów złotych.
13: Środa.
15: Europejski Tydzień Mobilności, coroczne wydarzenie promujące ekologiczny transport. Również w tym roku do udziału włącza się Polregio, które przygotowało dla pasażerów zniżki na zakup biletów jednorazowych. Dodatkowo w regionie świętokrzyskim przez

0: To między innymi grypa, ale także COVID, mówi lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
1: Zaczęła się szkoła, powroty z wakacji powodują to, że u nas mamy przypadki importowane COVID-a.
0: Lekarze przypominają, że wrzesień to najlepszy moment na szczepienie przeciwko grypie. Za darmo mogą się szczepić między innymi dzieci i seniorzy. Od początku września jędrzejowscy policjanci spotykają się z dziećmi i młodzieżą w ramach działań Bezpieczna droga do szkoły. Funkcjonariusze odwiedzają przedszkola i szkoły, przypominając najmłodszym zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Zakończyła się budowa placu zabaw przy szkole podstawowej numer 39. To kolejny projekt zrealizowany w ramach kieleckiego budżetu obywatelskiego. Dla najmłodszych zamontowano m.in. zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, mostkiem, panelami edukacyjnymi, tunelem i wieżą. Nowy plac kosztował blisko 280 tysięcy złotych.
2: Piątek.
0: Sąd rejonowy w Kielcach uchylił areszt Pawłowi Ci, oskarżonemu m.in. o gwałt oraz znęcanie się nad bliskimi i zwierzętami. Wobec 38-latka zastosował środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru czy też zakazu opuszczenia kraju.
3: To było przypomnienie najważniejszych informacji z minionego tygodnia, a zrobiła to Justyna Rucka, której dziękujemy bardzo. Ja natomiast chciałbym, żebyśmy odwiedzili dziś Teatr Stefana Żeromskiego. Będziemy mówić o tym, co jest grane nieco później, natomiast teraz chciałbym, żebyśmy także poznali historię tego wyjątkowego miejsca, a jak ona wygląda, o tym już teraz na antenie.
2: Pasjonujące historia naszego regionu.
3: Odwiedzamy Teatr Stefana Żeromskiego, ale nie będziemy mówić o nowych premierach, nie będziemy mówić o repertuarze, nie będziemy mówić o aktualnościach, tylko zajmiemy się nie taką bardzo zamierzchłą, ale jednak historią teatru i tym, skąd teatr w Kielcach w ogóle się wziął, jak doszło do jego powstania, bo przecież nie od początku był to Teatr Stefana Żeromskiego. Ze mną Paulina Drozdowska z teatru. Witam.
4: I tam, dzień dobry.
3: No właśnie, Paulina, jak to z tym naszym kieleckim teatrem było? Jedyny teatr dramatyczny, instytucjonalny w regionie świętokrzyskim, ma bardzo bogatą historię, a wszystko zdaje się, że zaczęło się od wielkiej miłości, prawda?
4: Mhm. Żeby przyjrzeć się historii teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach, musimy sięgnąć wstecz 146 lat. A nawet dłużej. Budynek, jego budowa rozpoczęła się w 1877 roku. Wtedy to wbito pierwszą łopatę tutaj w tym miejscu, gdzie mamy teatr dzisiaj, przy tym naszym adresie Sienkiewicza 32, znanym, słynnym, niezmiennym, ale wtedy to nie nazywała się tak ta ulica. Ulica Sienkiewicza zmieniała swoje nazwy, była ulicą Pocztową, z racji sąsiedztwa poczty, była ulicą Konstantego również, no a później też ten adres dzisiejszy. Inicjatorem, pomysłodawcą Teatru Żeromskiego, znaczy w ogóle Teatru dla Kielczan wtedy, był Ludwik Sztump. I to właśnie to jego imię nosił najpierw teatr z wdzięczności Kielczan, dlatego że jak już powstał, to był to najpiękniejszy budynek w Kielcach, najbardziej okazały, najbogatszy, najwspanialszy. No i przede wszystkim długo wyczekiwany, bo pierwsza scena teatralna, no i w ogóle jedna z pierwszych scen teatralnych w Polsce. My się mieścimy w pierwszej piątce, jak się przyjrzeć, no bo oczywiście teatry w Warszawie z piękną historią, teatry krakowskie, Teatr Kaliski również jest bardzo stary, ale nie przetrwał w tym niezmienionym budynku, w tym swoim oryginalnym, bo ten budynek uległ pożarowi. Teatr Polski ma w Poznaniu 150 lat i my mamy lat 146. No a wszystko podobno wzięło się z wielkiej miłości, z tym, że ona nie jest potwierdzona w żadnych źródłach.
3: No właśnie, żeby tu nie było żadnych wątpliwości, my niczym takie dwie bojcory na bazarach po prostu będziemy mówić o plotkach. Plotkach, które krążą wśród Kielczan, krążą wśród widzów, krążą wśród historyków, nie są, tak jak powiedziałaś, potwierdzone, no ale jednak wszystko wskazuje na to, że ten teatr początkowo powstał z wielkiej miłości i wielkiego uczucia.
4: Tak, podobno właśnie ten Ludwik Sztump, który zresztą był

0: rowernikiem. Jego rodzina miała majątki w Kielcach, ale wcześniej też w Radomiu i Szydłowcu. I w ogóle to też jest ciekawe bardzo, dlatego że to nie Ludwik Sztumf miał się zapisać w historii miasta, a jego starszy brat Ferdynand, ale on bardzo szybko zmarł. Zresztą to był w ogóle taki pechowy okres dla rodziny Sztumfów, bo i matka Ludwika Sztumfa i jego brat Ferdynand w wieku 31 lat zmarł. To się działo w tym samym roku. W tym samym roku też miał pożar ich browaru tam przy wzgórzu Karsza. Zresztą w ogóle ten budynek przy wzgórzu Karsza należał do rodziny Sztumfów. O tym, jak byli bogaci, może świadczyć fakt, że kupili go od Aleksandra Dunina Borkowskiego za 15 tysięcy rubli. No i ten pech sprawił, kiedy ten brat Ferdynand zmarł, że to Ludwik Sztumf przejął majątki i interesy rodzinne. No i zastąpił miejsce brata w resursie kupieckiej, w towarzystwie dobroczynności. Mówiło się właśnie o nim, że nie tylko jest sprawnym, bogatym takim przedsiębiorcą, też sprawnym też dlatego, że na przykład zwiększył produkcję piwa w swoim browarze, wykorzystując młyn parowy, otwierającą się linię kolejową w pobliżu.
1: I już za samo to, że ta produkcja została zwiększona, ten szacunek Kielczan się należał. To nawet teatru nie trzeba było budować. Samo zwiększenie produkcji by wystarczyło, moim zdaniem.
0: Tak, ale właśnie jeszcze słynął z tego swojego dobrego serca. Tutaj strażacy w Kielcach nosili hełmy ufundowane przez Ludwika Sztumfa i mówiło się też o jego zamiłowaniu do sztuki. No i tu właśnie dochodzimy do tej legendy, że podobno Ludwik Sztumf zakochał się w warszawskiej aktorce i by mieć ją bliżej siebie, postanowił wybudować dla niej teatr. Można myśleć, że tak wtedy kochali, bardzo piękna to idea, chociaż słyszałam też takie, że to plotka zupełnie wyssana z palca i że gdzieś pojawiła się już w XX wieku w knajpach w Kielcach. Nie wiem, ja chcę wierzyć oczywiście w te losy wielkiej miłości. Zresztą tutaj w tym budynku naszym teatralnym zawsze czuć tego wyjątkowego ducha, więc coś tutaj musiało się dziać. Tu jest niesamowita energia, więc coś pięknego się tu musiało wydarzyć. No i ten, nie wiemy właśnie, czy ta aktorka kiedyś tu wystąpiła, nie znamy jej tożsamości. Też to powątpiewanie historyków bierze się stąd, że Ludwik Sztumf był protestantem i też niektórzy mówią, że taki uporządkowany człowiek nie mógł ulegać tak wielkiemu uczuciu. Ja oczywiście odrzucam te teorie, natomiast wiadomo, że kiedy Ludwik Sztumf umierał po 50, zresztą zmarł w Warszawie, bo niedługo po wybudowaniu Teatru Kieleckiego opuścił te strony, ale gdy właśnie umierał w Warszawie i tutaj Kielczanie, też delegacja pojechała podziękować mu za to, co zrobił dla tego miasta, na nekrologach pojawiała się taka informacja, że żegna go żona i dzieci, więc miał ich co najmniej dwoje. Więc taka jest historia Ludwika Sztumfa, tyle jest wiadomo. No a mówię, z racji tego, że umarł w Warszawie i tam został pochowany, tutaj w Kielcach nie znajdziemy jego szczątków, ale na cmentarzu starym w Kielcach, w tej części ewangelickiej, jest mauzoleum rodziny Sztumfów. Tam właśnie jest pochowana jego matka, brat, chyba siostra i ojciec również tam, w tym jednym pomniku.
1: Historia naprawdę niesamowita, historia piękna. Chciałoby się wierzyć, tak jak powiedziałaś, że Kielecki Teatr jest pokłosiem tej wielkiej miłości i tego wielkiego uczucia. No ale wspomniałaś również o tym, że być może jest to plotka, która po prostu powstała w pewnym momencie. Oby tylko nie była to plotka, która powstała po tej zwiększonej ilości produkowanego piwa.
0: Widzę, że masz bujną wyobraźnię, Michał, i zaskakująco łączysz te fakty. Ja bym ich nie łączyła. Ja oczywiście wierzę całym sercem w tę historię miłości. Mam nadzieję, że była szczęśliwa. Natomiast pozostał Teatr Ludwika, bo tak najpierw nazywał się teatr i faktycznie był takim najpiękniejszym budynkiem w Kielcach i w ogóle to bardzo Kielczanie tutaj przeżywali, śledzili to, co tutaj się działo i na placu budowy i jak ten teatr został otwarty. On został wybudowany dość szybko, bo tak jak mówiłam, pierwszą łopatę w 1877 wbito, a w 1879 już było otwarcie, ale też nie bez żadnych kłopotów. Gazeta Kielecka też właściwie cały czas, ponieważ to budziło ogromne zainteresowanie Kielczan, relacjonowała, co tutaj się działo.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: To pozostańmy jeszcze na chwilkę w temacie Teatru Stefana Żeromskiego i sprawdźmy, dowiedzmy się właściwie, jak relacjonowała ta kielecka gazeta postępy na budowie gmachu te ponad 140 lat temu.
0: Jest bardzo dużo artykułów na ten temat właśnie w gazecie kieleckiej z XIX wieku, z końca XIX wieku. Zmierzało to wszystko do premiery w 1879 roku, 6 stycznia, znamy dokładnie tę datę dzienną. Odbyło się pierwsze przedstawienie na dużej scenie, tej samej, którą mamy teraz po remoncie. To były wówczas dzwony kornewilskie Roberta Planketa, a jakby występowała i opiekę reżyserską miał nad tym przedstawieniem Józef Teksel, występowała jego trupa dramatyczna.
1: I tu chciałbym, żebyśmy się zatrzymali, ponieważ ciąg dalszy tej wyjątkowej, prawie 150-letniej historii Kieleckiego Teatru i Kieleckiej Sceny Dramatycznej. To jest już opowieść na zupełnie inny czas. A dziś o powstaniu Kieleckiej Sceny opowiadała Paulina Drozdowska z Teatru Stefana Żeromskiego. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
2: Co słychać w Świętokrzyskiem?
1: Przez cały zeszły tydzień w Kielcach odbywały się międzynarodowe targi przemysłu obronnego i oczywiście do Kielc przyjechali chyba wszyscy, którzy mieli przyjechać. Były to rekordowe targi pod każdym względem. My nie będziemy mówić o targach, nie będziemy już wracać do tego, co działo się podczas MSPO. Natomiast trochę w tym temacie sobie powiemy o pewnej ciekawostce, którą znalazłem dla Was w minionym tygodniu. Otóż przenosimy się do Pińczowa, a to dlatego, że mieszkańcy Pińczowa będą mogli korzystać z nowoczesnej i bezpiecznej strzelnicy sportowej. W minionym tygodniu wojewoda Józef Bryk wziął udział w otwarciu zmodernizowanego obiektu. Prace zostały wykonane dzięki dofinansowaniu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Jak mówił sam wojewoda, to inwestycja, która bardzo dobrze wpisuje się w budowanie odporności społecznej i realizację ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. To wszystko po to, by podnieść bezpieczeństwo naszych obywateli. Ja znalazłem informację natomiast taką, że ta pińczowska strzelnica jest po pierwsze ogólnodostępna i służyć będzie osobom indywidualnym, ale także i służbom mundurowym czy organizacjom prowadzącym szkolenia z posługiwania się bronią. Będzie można organizować tam zawody strzeleckie, a także i treningi. Podczas otwarcia obecny był także burmistrz Pińczowa Marcin Wojniak, który mówił, że otwarcie strzelnicy to wydarzenie ważne z punktu widzenia edukacji oraz postaw, które służyć będą bezpieczeństwu mieszkańców. W ramach inwestycji przebudowano istniejący budynek gospodarczy, kulochwyt główny oraz rozbudowano strzelnicę o elementy wyposażenia. Powstały pawilony do strzelania z dystansu 50 oraz 100 metrów, a także zastosowano niezbędne zabezpieczenia. Ze strzelnicy korzystać będą mogli zarówno ci, którzy mają już strzeleckie doświadczenie, jak i osoby zamierzające dopiero nauczyć się strzelania. Wszelką pomoc zapewniają instruktorzy, a do dyspozycji będzie zarówno broń krótka, jak i długa. No a my wracamy do tego, co się dzieje dookoła nas. Już teraz odwiedzamy również w Jędrzejowie burmistrza. Moim i waszym gościem będzie Marcin Piszczek, a porozmawiamy sobie o zmianach na kolei, ponieważ te cały czas następują, a dodatkowo jeszcze w minionym tygodniu okazało się, że bardzo ważne dokumenty zostały podpisane i te przebudowy wszystkie, na które naprawdę od wielu lat czekaliśmy, stają się faktem i znamy już nawet datę zakończenia prac. Co prawda nie ma jeszcze daty rozpoczęcia tak naprawdę, no ale najważniejsze, że wiemy, kiedy będzie bezpieczniej, będzie przyjaźniej i będzie wygodniej. No i właśnie o tym już teraz na antenie. Jędrzejów już niedługo zyska nową, nowoczesną i szybką kolej, na którą zostanie wydane ponad miliard złotych, prawie 1,5 miliarda. Mówimy tutaj o modernizacji linii numer 8.
3: Tak jest, panie redaktorze, rzeczywiście to jest inwestycja i wiadomość, na którą bardzo długo czekaliśmy. A pamiętać, że pierwsze uzgodnienia, które my jako urząd prowadziliśmy, to są lata 2017-2018. Więc też można sobie zobrazować czas oczekiwania z naszej strony na tą inwestycję. Ona może nie jest tak do końca zadowalająca, bo czekamy jeszcze na modernizację samego budynku dworca kolejowego w Jędrzejowie, ale już w ramach tej inwestycji zmienią się perony na jędrzejowskim dworcu, które no, od dłuższego czasu wręcz krzyczą, żeby je wyremontować. Takim elementem, o którym bogaci się dworzec w Jędrzejowie, jest przejście podziemne. To jest temat rzeka, panie redaktorze, bowiem z różnych przyczyn. I to trzeba przyznać, no, słusznie kolej wiele lat temu pogrodziła dworzec, zamykając przejście przez tory nielegalne, które się odbywało. Dzięki uprzejmości dyrekcji PKP PLK w Kielcach bogaciliśmy się o przejście naziemne, ale jak to bywa, przejście w poziomie torów nie do końca jest bezpieczne. Stąd budowa przejścia podziemnego w ramach tej inwestycji. Może to nie jest duży fragment samej inwestycji, ale on będzie miał fundamentalne znaczenie dla mieszkańców tej zachodniej części Jędrzejowa, bowiem za torami na osiedlu Zamoście, za 9 torem, czy Wincentynów, jakiej to nazwy nie użył, mieszka mniej więcej 15% populacji Jędrzejowa. Więc oni wyczekiwali na tą wiadomość, że przejście podziemne zmaterializuje się, a obiecywane jest, tak jak wspomniałem, mniej więcej od tego 2018 roku. Kolejnym elementem, oprócz oczywiście remontu torowiska na całej długości gminy Jędrzejów, a to bagatela, pewnie jakbyśmy pomierzyli, jest to jakieś 30-40 km, jest budowa przystanku kolejowego w miejscowości Skroniec. Wiele lat temu z inicjatywy mieszkańców zostało skierowane takie wystąpienie do PKP PLK i powiem szczerze, my troszeczkę nie wierzyliśmy w to, że się uda, ale jednak PKP właśnie w ramach tych pierwszych prac koncepcyjnych sprzed lat zdecydowało się uwzględnić budowę tego przystanku czy dworca kolejowego w sołectwie Skroniec pod Jędrzejowskim, ale bardzo dużym i pozbawionym do tej pory komunikacji kolejowej, chociaż linia numer 8 nie to sołectwo na dwie mniej więcej różne części. My w ostatnich 2 latach wzbogaciliśmy się o 2 nowe dworce kolejowe w Podwojnach i Nikowie, więc ten trzeci tak naprawdę i potok wielki, który jest no, jedynym starym przystankiem kolejowym na terenie gminy Jędrzejów, praktycznie komunikuje wszystkie sołectwa, przez które biegnie linia numer 8 na terenie gminy Jędrzejów. To jest dobra wiadomość, szczególnie w czasach, kiedy komunikacja kołowa, autobusowa jest bardzo zabijna, powinienem to określić. I rzeczywiście te trasy znikają, pojawiają się w zależności od tego, czy przewoźnik ma interes, czy nie, czy gmina ma środki pozyskane, czy nie, czy jest zainteresowanie przy odpowiedniej liczby pasażerów, czy nie, bo z tym też różnie bywa, ale kolej będzie funkcjonowała i rzeczywiście zapewni mieszkańcom komfortowe, punktualne skomunikowanie nie tylko z Jędrzejową, ale ze światem, bo przecież dostać się będzie można bezpośrednio z tych małych jędrzejowskich sołectw do Kielc czy Krakowa, bo takie połączenia są wykonywane dzisiaj w ruchu osobowym na linii numer 8. No, estetyka, panie redaktorze, bezpieczeństwo, szybkość skomunikowania, te elementy, o których wspomniałem, to rzeczywiście świetna wiadomość dla mieszkańców naszej gminy i nie tylko, bo trzeba pamiętać, że przecież ta linia obsługuje województwo świętokrzyskie i jest jedną z ważniejszych linii kolejowych nie tylko w naszym regionie, ale w ogóle w Polsce.
1: Panie burmistrzu, to są naprawdę bardzo dobre informacje, bo będzie nowocześniej, będzie trochę szybciej, będzie łatwiej z dostępem, będzie również bezpieczniej, o czym wspomnieliśmy dzięki temu przejściu podziemnemu, ale myślę, że naszych słuchaczy w tym momencie interesuje jedna rzecz. Kiedy to będzie?
3: Panie redaktorze, to jest czas mniej więcej 2 najbliższych lat. ta zasadnicza część, no liczmy dwa lata, jeżeli chodzi o miesiące, no, czyli to będzie 2,6, 2,6, 2,7, 2,8. Natomiast my rozmawiamy z wykonawcą, który podpisał umowę, bo oczywiście planuję Sadowić przynajmniej, no, bierze pod uwagę jako jedną z lokalizacji ustanowienia swoich biur kontraktu na terenie naszej gminy. No, należy wykluczyć takiej sytuacji, że z różnych przyczyn technicznych w trakcie budowy ten okres może się wydłużyć. Ale panie redaktorze, czy to będzie rok 2008, 9 czy 10, przepraszam, 2009, 29 czy 2030, to już jest, myślę, mniejszy problem niż oczekiwanie na to, że ta inwestycja w ogóle dojdzie do skutku. Bo tak jak wspomniałem, obiecywana od lat, wreszcie się materializuje, więc no my poczekamy cierpliwie jeszcze te parę lat, ale no w perspektywie mamy zdecydowaną zmianę jakości transportu, bezpieczeństwa. Więc trzymamy kciuki ze swojej strony, jako gmina Jędrzejów, dołożymy wszelkich starań, żeby ta współpraca z wykonawcą była jak najlepsza, a pewnie będziemy mieli wiele stycznych płaszczyzn w trakcie realizacji kontraktu przez PGE.
1: No to my również trzymamy kciuki i będziemy oczywiście informować na bieżąco o wszelkiego rodzaju postępach podczas tych prac przy nowoczesnej i szybkiej kolei w Jędrzejowie, czyli modernizacji linii numer 8. A o tych wszystkich dobrych rzeczach i dobrych informacjach na antenie mówił burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek. Panie burmistrzu, dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
2: Istotne dla Świętokrzyskiego.
1: No z całą pewnością ta modernizacja linii kolejowej jest bardzo, bardzo dla nas istotna i czekamy na nią bardzo mocno i bardzo długo, trzymając oczywiście jednocześnie kciuki za powodzenie tej realizacji. Nie, natomiast teraz także powiemy sobie słów kilka o lokomocji, ale z nieco innej perspektywy niż torowiska. Ciekawi? No to proszę bardzo.
2: Aktywnie w Świętokrzyskiem.
1: Udajemy się z mikrofonem do Stowarzyszenia Cyklo Jędrzejów. Ze mną prezes i założyciel Stowarzyszenia Jarosław Maciejewski. Panie Jarku, witam na antenie.
4: Witam serdecznie.
1: Panie Jarku, pomimo tego, że skupia pan młodzież i dzieciaki z powiatu jędrzejowskiego, z Jędrzejowa i okolic i jeździcie, to dziś chciałbym, żebyśmy wspólnie pojeździli nie tylko z dzieciakami i opowiedzieli o wyjątkowych i fajnych trasach rowerowych, które można spotkać przy Jędrzejowie, bo wiem, że takie są. Czy Jędrzejów i ta cała infrastruktura rowerowa jest dobrze rozwinięta?
4: Według mnie tak, bardzo. Bardzo jest przyjazna dla rowerów. Jest dużo ścieżek rowerowych, zarówno szutrowych, jak i asfaltowych, ale również ciekawostka leśnych. Nieopodal Jędrzejowa znajduje się taki mały gajt leśny, który też korzystamy z tych ścieżek leśnych do trenowania na rowerach MTB.
1: No właśnie, do trenowania. A czy taki ktoś jak ja, powiedzmy, który rower traktuje jako od czasu do czasu po prostu środek, którym można się przejechać, pojeździć i miło spędzić czas, również wśród tych tras coś dobrego, ciekawego znajdzie? Jak to wygląda?
4: Myślę, że każdy znajdzie tu coś dla siebie, ponieważ tutaj no, Dolina Nidy jest niesamowitą może atrakcją dla rowerzystów, zarówno szosowych, gravelowych, jak i MTB właśnie. Szosa jest nie. Prowadzą po małych miejscowościach, mało samochodów przejeżdża tamtędy, także możemy spokojnie organizować wycieczki rowerowe, jak i również dużo spotykam tutaj chłopców, dziewczęta, które trenują wyczynowo kolarstwo, a więc świadczy to o tym, że jest przyjazne środowisko.
1: No to jeżeli mamy już warunki do tego, żeby pojeździć, to opowiedzmy trochę o tych trasach, z których możemy po prostu skorzystać. Która według pana jest taką najciekawszą trasą, którą możemy polecić absolutnie każdemu i pojeździć wspólnie?
4: No ja bym polecał tak, może trzy wersje. Dla MTB, czyli takich rowerów troszeczkę terenowych, miejskich, z rodzinką, gdzie można śmiało się wybrać, no to jest ścieżka wzdłuż kolejki wąskotorowej kierunku Pińczowa. Bardzo piękny krajobraz, spokój, cisza. Jedziemy ścieżkami polnymi, można powiedzieć, przecinamy tylko dwie takie mało częszczane drogi asfaltowe.
1: A za momencik poznamy drugą wersję takiej właśnie trasy.
2: Radio Złote Przewoje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: To wracamy do tych tras rowerowych okalających Jędrzejów, o czym już teraz na antenie mówimy sobie i to całkiem sporo, wraz z prezesem Stowarzyszenia Cyklo Jędrzejów. Jedną trasę omówiliśmy, pora na drugą.
4: Drugą wersją by była wersja może szosowa, a więc tam kierunek Pińczów. Przed chwilą wspominałem właśnie o tych drogach małomotliwych, gdzie są piękne krajobrazy, widoki. No nie same uczucie. Każdy znajdzie tam coś dla siebie. O. No i MTB. MTB, wiadomo, tym rowerem już jedziemy wszędzie. Nie straszne nam nawet jakieś tam błotka czy piaski. Możemy się zboczyć z kursu, coś zobaczyć na boku, pozwiedzać jakieś atrakcje turystyczne. Tutaj ich jest dużo tak naprawdę. No bo, że tak powiem, na Głowice, Pińczów, Wiślica, kościoły, rezerwaty, przyrody, także nikt się tu nie będzie nudził nawet.
1: A czy to są długie trasy? To jest kilka kilometrów, kilkadziesiąt kilometrów? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o trudność tych tras?
4: Właśnie tu jest, można to zorganizować, bo tutaj jest duża sieć tych ścieżek, tych dróg, także możemy różne rundki sobie, nawet żeby nie było powtarzalności. Możemy sobie jakieś rundy odbierać od 5 do 10, 10-15 kilometrów, ewentualnie jechać wzdłuż kolejki wąskotorowej, wrócić szosą. Także tu jest dużo, dużo opcji do wykorzystania, także myślę, że każdy coś tu znajdzie dla siebie.
1: A tak jak powiedziałem, tak jak ja, człowiek, który od czasu do czasu jeździ rowerami i korzysta z tej infrastruktury rowerowej, powiedzmy, że jestem całkowicie początkujący, no mimo tego, że na rowerze jednak od dziecka jeżdżę, to czy są jakieś zalecenia, których należałoby się trzymać właśnie jeżdżąc na takie wyprawy rowerowe?
4: Ja myślę, że to się sprawdza takie stare powiedzenie, jak to mówią kolarze, każda góra jest do podjechania, tylko w zależności w jakim tempem, prawda? Jeżeli wybieramy się turystycznie, tu nie ma takich podjazdów, że tak powiem, gdzie trzeba rower prowadzić. Można to zrobić spokojnie, w wolnym tempie, ewentualnie skorzystać z przystanków, które są tutaj bardzo często przy drogach czy przy trasach rowerowych, usiąść sobie, pożywić się, odpocząć i jechać w naszą drogę. Każdy się tu odnajdzie.
1: My za chwilkę na antenie nieco więcej powiemy o poszczególnych trasach, natomiast za te informacje dziękuję bardzo. Moim i waszym gościem był Jarosław Maciejewski ze Stowarzyszenia Cyklo Jędrzejów.
4: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia na trasie.
1: A gdzie szukać tras? No ja chciałbym polecić wam jedną aplikację przygotowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, jak również przez świętokrzyskie PTTK. Jest to aplikacja, która oczywiście jest przeznaczona na urządzenia mobilne, czyli po prostu możecie sobie ją zainstalować w telefonie, no i sprawdzić i wybrać spośród przeróżnych tras. My skupiamy się dziś na tych rowerowych, a tych dookoła Jędrzejowa jest naprawdę całkiem sporo. Pan Jarosław przed momentem polecał m.in. trasę wzdłuż rzeki Nidy prowadzącej na lotnisko w Pińczowie. To jest trasa, która liczy 30 kilometrów. Do jej pokonania potrzeba jakieś 2 godzinki, no a przewyższenia na tej trasie to około 150 metrów. Trasa dosyć łatwa, dostosowana do każdego poziomu sprawności, przeważnie utwardzona nawierzchnia, no i co najważniejsze, nie wymaga specjalnych umiejętności. Poza tym warto również na przykład sprawdzić trasę, która prowadzi od kościoła świętego Piotra i Pawła do Parku Dworskiego. Tutaj zaczynamy w Jędrzejowie przy wąskotorówce. Jest to umiarkowana jazda na rowerze turystycznym, ale tu uwaga, bo wymagany jest dobry poziom sprawności. Trasa przeważnie utwardzona, I niestety no, tutaj będziemy musieli pokonać nieco więcej przewyższeń niż w tej poprzedniej, bo to jest około 250 metrów i jest również dłuższe niż ta polecana na samym początku, bo ma 35 km długości, a do jej pokonania potrzebujemy zdecydowanie ponad 2 godzin. I żeby było z czego wybierać, chciałbym wam polecić jeszcze jedną trasę. Trasa, która nazywa się Muzeum Dwór Mikołaja Reja Kościół w Nagłowicach. To jest trasa najdłuższa z tych polecanych przez nas dziś, ale oczywiście pamiętajcie, że nie musicie przejeżdżać jej w całości. Trasa liczy ponad 36 km. Do jej pokonania potrzebujemy zdecydowanie ponad 2 godzin. No ale na pewno te 2 godzinki zostaną wynagrodzone pięknymi widokami, bo czeka nas umiarkowana jazda na rowerze. Oczywiście tutaj, podobnie jak i w poprzednich trasach, wymagany jest dobry poziom sprawności, ale trasa nie wymaga od nas specjalnych umiejętności. Głównie dlatego, że jeździmy przeważnie po utwardzonej nawierzchni. A jaka jest wasza ulubiona trasa rowerowa wokół Jędrzejowa? Napiszcie michał.pustuła@radioagora.pl. Czekam na wasze nie tylko opinie, ale również i fotorelacje.
2: Ciekawe świętokrzyskie.
1: To teraz o uwagę poprosimy wszystkich, absolutnie wszystkich, którzy chodzą do szkoły. No może nie dokładnie wszystkich, ale o szczegółach za momencik. Dokładnie chodzi o uczniów klas 5, 6, 7 oraz 8. Oczywiście szkół podstawowych. A dlaczego prosimy o uwagę? Ano dlatego, że rozpoczyna się 5. edycja popularnego konkursu ekologicznego pod nazwą Poznajemy Parki Krajobrazowe Województwa Świętokrzyskiego, skierowanego właśnie do uczniów od klasy 5 do 8 szkół podstawowych z terenu całego naszego województwa. Głównym celem przedsięwzięcia organizowanego przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych jest pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony przyrody, ale także rozwijanie zachowań proekologicznych, jak również kształtowanie szacunku dla bogactwa i piękna regionalnych parków krajobrazowych. Konkurs, co ważne, ma charakter zespołowy, a w szranki stają 3-osobowe drużyny uczniów pracujące pod nadzorem merytorycznym jednego opiekuna. Pierwszym krokiem są eliminacje wewnątrzszkolne, podczas których każdy zespół przygotowuje pracę na jeden z 3 zaproponowanych przez organizatora tematów. A są to propozycja ścieżki dydaktycznej, projekt działań proekologicznych w lokalnej społeczności albo praca poświęcona roli lasów w zachowaniu równowagi ekologicznej. Praca może przyjąć formę posteru, filmu amatorskiego, prezentacji multimedialnej, tematycznego albumu fotograficznego, reportażu lub dydaktycznej gry planszowej. No i teraz, co jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, trzeba tę pracę zgłosić. To znaczy najpierw trzeba zgłosić się do konkursu, a zgłoszenia placówek do udziału w tegorocznej edycji przyjmowane są do 23 października. Ostateczny termin nadsyłania gotowych prac konkursowych wraz z protokołem z eliminacji szkolnych upływa 19 lutego 2027 roku. Prace należy dostarczyć do siedziby zespołu w Kielcach lub w Umianowicach. Rozgrywki drugiego wojewódzkiego etapu zaplanowano w 2 częściach. Najpierw komisja oceni nadesłane projekty. 5 najlepszych zespołów zmierzy się w teście wiedzy oraz obowiązkowej konkurencji rozpoznawania gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Zwycięska drużyna etapu wojewódzkiego będzie reprezentować województwo świętokrzyskie podczas wyjazdowych rozgrywek finałowych 16. edycji ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. Te odbędą się na przełomie maja i czerwca również przyszłego roku.
2: Co słychać w Świętokrzyskiem?
1: A dziś gościmy w Jędrzejowskim Centrum Kultury. Razem z nami dyrektor centrum Sebastian Sipa. Witam na antenie, panie dyrektorze.
5: Witam bardzo serdecznie.
1: Panie dyrektorze, rozpoczął się wrzesień. Parę tygodni temu uczniowie po raz pierwszy w roku 2026-2027 poszli do szkół. No ale wrzesień to jest także taki miesiąc, kiedy zajęcia w Jędrzejowskim Centrum Kultury się rozpoczynają i ten rok artystyczny również się rozpoczyna. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie o tym sobie porozmawiali. Co jako centrum szykujecie w tym roku dla wszystkich odwiedzających? Zarówno jeżeli chodzi o te zajęcia stałe, których przecież w centrum nie brakuje, jak również o te imprezy cykliczne, czy być może jakieś takie niespodziewane niespodzianki dla mieszkańców Jędrzejowa, które po drodze się zdarzą. Jak ten rok będzie wyglądać?
6: Tak, no rzeczywiście rozpoczynamy rok szkolny i sezon artystyczny Centrum Kultury, do którego się bardzo solidnie przygotowaliśmy i postanowiliśmy wprowadzić kilka nowych rzeczy w sezonie artystycznym. Czyli oprócz, jeśli chodzi o zajęcia w Centrum Kultury, to oprócz całych zajęć, które do tej pory mieszkańcy Jędrzejowa się nie znają, bo to są zespoły taneczne Parada, bo to są zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne, to myśmy troszeczkę tą grupę poszerzyli i na przykład, jeśli chodzi o zajęcia Parada, wprowadziliśmy dodatkowe zajęcia nowe. Będzie to hip-hop, czyli pion i ogólnie 16-17, dwie grupy hip-hopu. To jest nowa rzecz, jeśli chodzi o zespoły Parada. Natomiast jeśli chodzi o zajęcia plastyczne, mamy tutaj też taką zmianę, ponieważ osoba, która do tej pory prowadziła zajęcia plastyczne, awansowała na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Wrocławiu. Przyjęliśmy nową osobę. Ta nowa osoba, Magda Radziejewska-Michalik, zaproponowała nam bardzo fajne zajęcia. Będą to zajęcia pod hasłem Explore Lab, Creative Lab i Fashion Lab. I co się za tymi nazwami kryje takiego ciekawego? Więc to są zajęcia, gdzie dzieci eksperymentalnie próbują różnych technik, różnych takich prac plastyczno-technicznych, gdzie odkrywają jaki jest ich potencjał, jakie są ich zdolności. Tam również ta grupa Fashion Lab, to jest taka bardzo ciekawa, nowa rzecz, jeśli chodzi o Centrum Kultury, gdzie młodzi uczestnicy mogą spróbować się w szyciu jakichś pierwszych kostiumów, pierwszych jakichś takich prób modowych. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie jesteśmy ciekawi, jakie będzie zainteresowanie tą grupą i liczymy, że dupę. Oczywiście poza tymi zajęciami zajęcia plastyczne w grupach pracownia, czyli dla 3-4-latków i mini pracownia dla 5-6-latków, także plus zajęcia typowe plastyczne dla starszych. Będą też zajęcia z malarstwa, które poprowadzi tym razem Artur Smerkowski, to jest instruktor, scenograf w Centrum Kultury, ale również artysta malarz, więc grupa, która przy Centrum Kultury działa, artystów, malarzy, amatorów, będzie również miała możliwość spotykać się i wspólnie pracować. Co jeszcze z nowości? No oczywiście jak co roku mamy ognisko muzyczne, gdzie nauka gry na gitarze, nauka gry na fortepianie, mamy małą akademię śpiewu, gdzie prowadzimy zajęcia wokalne, mamy też taki od 2 lat już fajny twór folkowy, to jest zespół pieśni i tańca Mały Jędrzejów, to jest zespół, do którego cały czas trwają nabory i tam oczywiście będziemy śpiewać i tańczyć i to będzie w takim zabarwieniu folklorystycznym.
1: Czyli jeżeli ktoś chciałby jeszcze dołączyć, to oczywiście może, tak?
6: Tak. Tu do wszystkich grup jeszcze trwają nabory, szczególnie do tych plastycznych, tak? Bo tam to są nowe projekty nasze, więc tutaj mamy cały czas do tych dużo miejsca wolnego, więc bardzo zachęcamy do udziału. To jest te grupy, to są we wszystkich grupach, więc tutaj na pewno każdy znajdzie dla siebie coś.
1: No właśnie, bo te zajęcia, tak, o których mówimy, one są nie tylko dla najmłodszych, ale także nieco starszych, uczestników.
6: Tak. Tak, także gorąco zachęcamy, żeby się tutaj odnaleźć w tych grupach i dostosować dla siebie coś, jakieś zajęcie. No cóż, jeszcze ognisko już wspomniałem, ale orkiestra dęta, tak, to jest też projekt, który od 3 lat budujemy.
1: A jak projekt wygląda dokładnie, o tym już za momencik na antenie. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
6: W tej chwili orkiestra nasza jest 15-osobowa, natomiast cały czas trwają nabory do orkiestry. My również w przyszłym roku z środków finansowych, które dostaliśmy z ministerstwa, będziemy poszerzać instrumentarium, będziemy kupować nowe instrumenty, więc cały czas też miejsca w orkiestrze naszej dętej są cały czas do wolne, więc zapraszamy bardzo chętnych.
1: Panie dyrektorze, to są te zajęcia, o których mówimy i zajęcia, które odbywają się dla uczestników, którzy postanowią po prostu swoje talenty coraz bardziej rozwijać w Centrum Kultury w Jędrzejowie. No ale przecież jako widzowie jesteśmy także przyzwyczajeni do tego, że Centrum Kultury organizuje cykliczne imprezy. Czy tak będzie i w tym roku?
6: Tak, jasne. I do tych imprez również dochodzą nowe projekty. Jednym z nich jest festiwal, ogólnopolski festiwal piosenki po sezonie. To festiwal poświęcony twórczości zespołu Wołosatki, ale otwarty na twórczość artystów też niezależnych. I tutaj będą w dwóch kategoriach startować artyści. Czyli 14-18 lat. To są młodzi artyści, którzy wykonują w konkursie piosenkę, wybraną przez siebie piosenkę zespołu Wołosatki i będą oceniani przez jury, które będzie przyznawał oczywiście nagrody. I w drugiej kategorii będą to już artyści 19+, i tutaj już tej granicy górnej nie ma. I tutaj są soliści, duety, zespoły, nawet tegorocznej edycji zaprezentuje się nowopucka orkiestra instrumentów nieprzypadkowych, więc to jest bardzo duży skład. Z Krakowa, z Nowej Huty przyjedzie do nas, również bierze udział w tym konkursie i ci artyści już prezentują dwie piosenki, jedną wybraną przez siebie zespołu Osadki z repertuaru Wołosatek, oczywiście we własnej aranżacji, we własnej interpretacji, także to jest mile widziana własna aranżacja, interpretacja piosenki Wołosatek plus jedną swoją autorską.
1: Kiedy on będzie?
6: 25-26 września.
1: No to wrzesień nam się pięknie szykuje, a co później?
6: No później wiele imprez, które już na stałe w naszym repertuarze są, czyli mamy jędrzejowskie konfrontacje churalne, jak co roku, w tym roku jędrzejowskie konfrontacje churalne będą się odbywać 17 października. W ramach jędrzejowskiego azylu kulturalnego też wiele, wiele różnych przez cały sezon artystyczny, pięknych spotkań i koncertów. Jako pierwszy 24 października zaprezentuje się zespół U Studni i Jola Kiełb, także to jest gorąco zapraszamy, bardzo fajna rzecz. No, oczywiście wiele, wiele różnych imprez biletowanych. Natomiast jeśli chodzi o nasze takie sztandarowe, to na pewno warto też wspomnieć o tym, że my zawsze na początku grudnia organizujemy koncert mikołajkowy, gdzie prezentujemy wszystkich naszych wychowanków w Centrum Kultury i to jest taki piękny, reżyserowany koncert, nawet dwa koncerty, ponieważ nigdy nie uda nam się jakby naszej publiczności zadowolić tylko jednym, więc my po prostu te koncerty musimy robić dwa, po to, żeby każdy mógł obejrzeć i każdy znalazł dla siebie miejsce na widowni. Natomiast w tym roku też wraca do nas impreza, którą przez lata robiliśmy, ale od pandemii troszeczkę przegasł temat. To jest Wigilia na Jędrzejowskim Rynku. I Wigilia na Jędrzejowskim Rynku w tym roku przed świętami 21-22 grudnia i tam będziemy świętować, będziemy się przygotowywać do świąt, będziemy kolędować, będą stragany z pysznościami, różnymi stroikami świątecznymi, więc zapraszamy gorąco Jędrzejowian do udziału w Wigilii na rynku. A rok zakończymy, jak co roku, będziemy witać nowy rok, tym razem pod gwiazdami, koncertem wspólnym, plenerową, wspólną programową zabawą, imprezą.
1: Całkiem sporo tego wszystkiego, no a później wchodzimy już w rok 2027, który także będzie chyba ważnym rokiem. Ja niedawno rozmawiałem na antenie z wiceburmistrzem Jędrzejowa i wiceburmistrz powiedział, że przyszły rok to jest przebudowa, rozbudowa, rewitalizacja Jędrzejowskiego Centrum Kultury. Czy wy się także do tego szykujecie?
6: Tak, to prawda. Myśmy dostali około 10 milionów z Krajowego Planu Odbudowy na... Po pierwsze, budowę amfiteatru zadaszonego, tak, który nam pozwoli organizować w ciągu tego okresu wiosenno-letniego, a może nawet do wczesno-jesiennego również, koncertów, imprez, różnych spektakli, ale imprez rekreacyjnych, również o charakterze sportowym, bo tam będzie taka ruchoma widownia, więc będziemy mogli w różnych konfiguracjach tą widownię ustawiać, co nam daje możliwość organizowania przeróżnych imprez, niezależnie od pogody, więc to, co jest dla nas w tej chwili bolączką, bo my mamy taki mały amfiteatr, ale niestety niezadaszony i zawsze, kiedy jest zła pogoda, musimy imprezę przełożyć na inny termin. Nieraz już tego terminu nie można złapać, więc nam przepadają fajne rzeczy, a dzięki takiemu zadaszonemu amfiteatrowi to nam już nic nie przepadnie, a jeszcze myślę, że będziemy mogli poszerzyć tą naszą ofertę o właśnie imprezy plenerowe w amfiteatrze.
1: A wiadomo już, kiedy te prace się rozpoczną i czy one w jakikolwiek sposób będą wpływać na normalne funkcjonowanie Jędrzejowskiego Centrum Kultury?
6: Nie. Te prace nie wpłyną, dlatego że ten amfiteatr z prawej strony Centrum Kultury będzie budowany, więc ta część, której będzie budowany amfiteatr, zostanie wyłączona, ale sam Centrum Kultury nie zostanie wyłączony. Działalność będzie nadal prowadzona. Do końca roku mają być rozstrzygnięte przetargi i w przyszłym roku na wiosnę wchodzą pierwsze prace budowlane.
1: No to pewnie o tym będziemy sobie już rozmawiać przy innej okazji.
6: Roku,
1: tak jest, po nowym roku. A za te dzisiejsze informacje oczywiście dziękuję bardzo.
6: No i zapraszam na stronę internetową Centrum Kultury, bo tam są wszystkie informacje o naszych zajęciach, o imprezach, które organizujemy. Jest naprawdę jesień fajnych imprez w Centrum Kultury. Zapraszam gorąco.
1: A moim i waszym gościem był dyrektor Centrum Kultury w Jędrzejowie Sebastian Sipa. A przed nami kolejne propozycje dotyczące tego, co się dzieje dookoła nas, nie tylko z Jędrzejowskiego Centrum Kultury.
2: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
1: To może rozpoczniemy sobie od tego, co już niestety za nami. Nie, ale oczywiście myślę, że emocje towarzyszące imprezie, o której powiemy, są na tyle silne, że na długo pozostaną w sercach i w głowach uczestników. Nauka, teatr i kosmiczni goście. Czy uważacie, że to można połączyć? Oczywiście, że tak. Czego przykładem są uczniowie ze szkół w gminie Chęciny, którzy wzięli udział w wyjątkowym spektaklu. W miniony poniedziałek w hali pod basztami Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach odbyło się niezwykłe wydarzenie edukacyjno-artystyczne. Przez naukę do gwiazd, profesorek i wizyta kosmicznego gościa. Spektakl, jak już mówiłem, połączył świat nauki, eksperymentów i teatru, dostarczając młodym widzom wielu emocji, powodów do śmiechu oraz inspiracji do odkrywania tajemnic świata. To była naprawdę podobno niebywała niespodzianka, tak mówili ci, którzy brali w tym udział, tym bardziej, że przedstawienie zostało przygotowane w atrakcyjnej formule łączącej elementy edukacyjne z humorem i interakcją z publicznością. Dzięki temu uczestnicy nie tylko doświadczyli wielu emocji, oglądając nieprzewidywalne zwroty akcji, ale również mogli poszerzyć swoją wiedzę i spojrzeć na naukę z zupełnie nowej perspektywy. Bo jak wiadomo, nauka nie musi być nudna, kiedy łączymy ją z wyobraźnią, zabawą, a tym bardziej z teatrem. Wtedy staje się fascynującą przygodą. W związku z tym oczywiście gratulujemy pomysłu. No i miejmy nadzieję, że więcej takich właśnie przedsięwzięć będzie miało miejsce częściej. To jeżeli już przy teatrze jesteśmy, to dla nieco starszych propozycja jest uczestnictwa w 8. Międzynarodowym Kieleckim Festiwalu Teatralnym. Pełny program znaleźć możecie na stronie Teatru Żeromskiego. Ja tylko wspomnę teraz, że całe wydarzenie zbliża się i to naprawdę bardzo, bardzo szybciutko. Rozpocznie się w październiku, a więc już niedługo. No i trwać będzie właściwie przez cały miesiąc. Ale zanim będzie październik, to ja chciałbym zwrócić waszą uwagę nie tylko na aktualny repertuar Teatru Stefana Żeromskiego, ale również na ciekawe wydarzenie. Otóż z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa, w tym roku odbywających się pod hasłem Przyszłość przeszłości, dziedzictwo w zagrożeniu, ekipa Teatru Stefana Żeromskiego zaprasza na zwiedzanie siedziby teatru właśnie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Podczas zwiedzania zobaczą Państwo m.in. magazyny dekoracji pod powierzchnią dziedzińca, pracownie techniczne, część hotelową i strefę relaksu. Będziecie mogli pokonać drogę, jaką aktor odbywa na scenę. Od sali prób, przez garderoby, charakteryzatornie, po zaplecze dużej sceny. Tam, na zapleczu dużej sceny, przekonacie się o skali rozbudowy gmachu i dowiecie się, co czyni Teatr Żeromskiego, a dokładnie jego gmach jednym z najbardziej nowoczesnych pod względem technologicznym w naszym kraju. W trakcie zwiedzania będziecie mogli poznać także kulisy kilkuletniego remontu, a także dowiecie się, jak funkcjonuje ta instytucja kultury, no i przede wszystkim usłyszycie wiele ciekawostek i wątków historycznych związanych ze 147-letnią zabytkową kamienicą przy ulicy Sienkiewicza 32. Na koniec będzie można także spojrzeć na stolicę świętokrzyskiego z zupełnie innej perspektywy, bowiem na dachu nowego gmachu teatralnego znajduje się piękny taras widokowy, piękny punkt widokowy, no i oczywiście będziecie mogli także popatrzeć na miasto z tej właśnie perspektywy. Oprowadzenie będzie prowadzić Paulina Drozdowska, rzeczniczka prasowa teatru, autorka książki Teatr imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach po 1945 roku, Siła lokalności.
2: Kryminalne świętokrzyskie.
1: A dzisiejsza historia brzmi następująco. We wtorek w Suchedniowie policjanci skarżyskiej drogówki zatrzymali do kontroli 48-latka, który przemieszczał się na hulajnodze elektrycznej po spożyciu alkoholu. Mężczyzna otrzymał mandat karny w wysokości 1000 zł i ten mandat nie zapobiegł łamaniu prawa przez tego kierującego podczas kolejnych kontroli. Następnego dnia mężczyzna ponownie został zatrzymany do kontroli. Tym razem podjął próbę ucieczki. Szybko okazało się, że jego stan trzeźwości jest również wątpliwy. Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo przemieszczał się po jezdni z dopuszczalną prędkością do 50 km na godzinę, gdzie korzystanie z hulajnogi elektrycznej jest niedozwolone. Ostatecznie za jazdę w stanie nietrzeźwości i pozostałe czyny otrzymał mandat karny w wysokości 7600 zł. Policjanci kategorycznie zakazali mu dalszej jazdy. A my przypominamy, że hulajnoga elektryczna to także pojazd. Apelujemy oczywiście o rozsądek i przypominamy, że ignorowanie przepisów słono kosztuje. Stan nietrzeźwości, czyli ten powyżej 0,5 promila, i w tym przypadku za kierowanie hulajnogą elektryczną w takim stanie grozi mandat karny w wysokości aż 2500 zł. Stan po użyciu alkoholu, czyli ten od 0,2 do 0,5 promila, za to wykroczenie przewidziano mandat w kwocie 1000 zł. Pamiętajmy, że odpowiedzialna jazda na hulajnodze to klucz do bezpieczeństwa własnego, ale również i innych. Zachęcamy oczywiście do korzystania z hulajnog w sposób rozważny i zgodny z przepisami, tak aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji i cieszyć się nowoczesnym środkiem transportu w sposób bezpieczny dla wszystkich. I tym właśnie powolutku kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w Radiu Złote Przeboje w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem. Ja oczywiście jak zwykle życzę miłej dalszej części weekendu. Do usłyszenia w Radiu Złote Przeboje. Michał Pustuła. Cześć.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
7: Radio Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda.
0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Mamy niskie ceny.
6: A propos jesieni, to jesień już za 3 dni. A wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 9, czyli teraz.
7: Ukraiński atak na obiekt na terenie rafinerii w Moskwie. Jesień już za 3 dni ma być cieplejsza niż zwykle. Polscy siatkarze poznali rywali w ćwierćfinale. Jest zaskoczenie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Obiekt na terenie rafinerii w Moskwie uszkodzony w ukraińskim ataku, informują lokalne władze. Ukraińska kampania uderzeń na rosyjskie rafinerie trwa od ponad roku, a jej efektem są problemy z dostawami paliwa w niektórych regionach Rosji i wprowadzone przez rosyjski rząd ograniczenia w eksporcie. Na początku tego tygodnia prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Ukraina i Rosja zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki na obiekty infrastruktury energetycznej, ale ostatecznie do żadnego porozumienia. W tej sprawie nie doszło. Rzecznik NATO oświadczył, że sojusz z zadowoleniem przyjął zapowiedziane porozumienie między USA, Danią i Grenlandią, które przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Z kolei Duńczycy są pełni nadziei, ale ostrożni po ogłoszeniu umowy przez Trumpa. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy, zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej USA. Tegoroczna jesień ma być cieplejsza niż zwykle, wynika z długoterminowych prognoz IMGW. Nową porę roku przywitamy już za 3 dni i mimo, że jesień powszechnie uchodzi za najbardziej depresyjną, to wyższa temperatura może być dobrą informacją dla osób, które w tym okresie mierzą się z gorszym samopoczuciem. Oto jak sobie z tym poradzić, pytał nasz reporter.
8: Mamy wycieczkę w Poznaniu, żeby coś nowego zobaczyć. Mimo, że to jestem z mężem i mam nadzieję, że będzie pozytywny dzień.
9: Trzeba mieć dużo siana, mieć dużo przyjaciół, żeby z życia korzystać.
7: W parkach widać już pierwsze zmiany, kolorowe liście zaczynają zrzucać jesiony i kasztanowce. Polscy siatkarze pokonali w Sofii Łotwę 3-0 w 1/8 finału Mistrzostw Europy i zameldowali się w ćwierćfinale, gdzie już dowiedzieli się wieczorem, że zmierzą się z Niemcami, którzy sprawili niespodziankę i pokonali Bułgarię 3-2. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Deszcz, który idzie od Wielkopolski, już dociera do centrum kraju. Po południu popadać może niemal wszędzie. Ciepło za to dzisiaj będzie średnio około 20 stopni na termometrach. Trochę chłodniej na północy kraju. Kacper Sosnowski, witam pięknie. Spice Girls u nas dzisiaj sporo, ale właśnie mija 30 lat od wydania ich pierwszej płyty. A że my takie muzyczne jubileusze lubimy, to sobie świętujemy. Spice Girls dzisiaj w złotej piątce z płyty Spice. A to numero uno, Tora Tora.

Franz Gall w Radiu Złote Przeboje w naszym francuskim kąciku. A dziś miała grać w Warszawie Vanessa Paradis, jednak koncert odwołano, nie podano przyczyny, ale jak tak sobie popatrzyłem na ten rok, to wyszło, że ona już kilka koncertów miała odwołanych czy przełożonych. A to z powodów zdrowotnych, czy też produkcyjnych, takie nazwano. Także no, nieco tajemnicze odwołanie koncertu w Warszawie. Za kilka dni zagra w Amsterdamie, więc raczej to nie choroba Vanessa Paradis z Warszawy wywiała.

0: I Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
4: Tomek, pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Dzień dobry, weekend.
12: Dzień dobry.
11: To jest radio Złote Przeboje na dzień dobry.

0: Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. A tutaj
1: Złota Piątka.
0: Dziś na 30-lecie debiutanckiego albumu Spice zespołu Spice Girls gramy największe przeboje tego fenomenu. Głównie z pierwszej płyty właśnie. Przed nami Mama, ballada dla mam. Co ciekawe, podczas tworzenia piosenki każda z członkiń Spice Girls napisała krótką zwrotkę w innym kącie studia nagraniowego. A potem z tego złożono całość. Wyszło nieźle, choć angielska prasa brukowa zarzucała, że piosenka jest zagrzeczna jak na Spice Girls i nadawałoby się raczej dla Mariah Carey. No ale wiadomo, że nie ma nic gorszego niż angielskie brukowce, a Mama brzmi wspaniale.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKSEI, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
10: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Pani Barbaro, a gdzie kupić
12: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
11: No dobrze, a taki fajny prezent...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
12: Na mediaexpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
0: Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

W Radiu Złote Przeboje zaśpiewała dla Was Alize, która teraz na trasie koncertowej po Francji z okazji 25-lecia na scenie. No młodo zaczynała, dlatego już ćwierć wieku kariery świętuje. Wiadomości u nas za jakieś 11 minut, a tak a propos wizyty polskiego prezydenta w Stanach Zjednoczonych i spotkania z Donaldem Trumpem, o której od wczoraj sporo mówimy, to taki dowcip mi się przypomniał. Jak się nazywają mądrzy ludzie w Stanach Zjednoczonych? Turyści? Dobrze, że teraz Brytyjkę zapowiadam, Kim White.

0: Andrzej Piaseczny, 2 minuty i będzie godzina 10. Za chwilę w Radiu Złote Przeboje Wiadomości, które zaczniemy od dymu nad Moskwą. Szczegóły za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
5: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę 20 września. 10 minęła, zapraszamy na wiadomości.
6: Słup dymu nad Moskwą. Drony zaatakowały rafinerię. Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wciąż istotne. Wieczorem hit piłkarskiej ekstraklasy mogą być niespodzianki, bo faworyt będzie grał na wyjeździe. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię położoną na terenie Moskwy. W obwodzie moskiewskim zginęły dwie osoby, donoszą rosyjskie władze, które zarzuciły Ukrainie próbę zakłócenia przebiegu wyborów parlamentarnych w Rosji, o czym Grzegorz Koziół.
7: Na nagraniach i zdjęciach udostępnionych w sieci widać czarne słupy dymu nad obiektem. Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał na swoim kanale w serwisie Telegram, że kilka dronów dotarło na teren rafinerii ropy naftowej, a jeden uderzył w budynek mieszkalny. Dodał, że Rosja od wczoraj strzeliła ponad 1600 dronów, w tym 450 zmierzających w kierunku Moskwy. Z kolei gubernator obwodu moskiewskiego Andrzej Worobiow poinformował, że wskutek ataków zginęły dwie osoby, a w mieście Ramińskoje ewakuowano z 21-piętrowego domu mieszkalnego 400 osób.
6: Ukraina i Rosja kontynuują wzajemne ataki na infrastrukturę energetyczną pomimo ogłoszenia przez prezydenta USA Donalda Trumpa, że strony zgodziły się ich zaprzestać. Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym wiatrem. W części Polski Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego najniższego stopnia dla północnych i zachodnich regionów kraju. Burzom towarzyszyć może grad. Alerty będą obowiązywać do wieczora. Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn wciąż się różnią. W większości grup zawodowych mediana wynagrodzeń mężczyzn była wyższa, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Największe różnice występują wśród operatorów i monterów maszyn i urządzeń. Jednocześnie są grupy, w których kobiety zarabiają przeciętnie więcej niż mężczyźni. Dotyczy to rolników, ogrodników, leśników i rybaków, a także pracowników biurowych. Dzisiejszy mecz Jagiellonia kontra Legia to hit naszej piłkarskiej ekstraklasy. W ostatniej kolejce przed przerwą na mecze reprezentacji Polski zespół ze stolicy w tym sezonie jeszcze nie przegrał, ale z drugiej strony grać będzie na wyjeździe, a w Białymstoku przegrywa niezwykle rzadko. To nie ma znaczenia, mówi trener Legii Marek Papszun.
8: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
6: Mecz Jagiellonia-Legia zacznie się o 17:30.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
5: Najwięcej chmur teraz jest nad morzem, a przelotny deszcz może dotrzeć po południu na Dolny Śląsk, do Łodzi i na Mazowsze. Na północy w okolicach 18 stopni, w centrum 20, na południu do 23. Słuchacz Witold zadzwonił, bo zapomniałem o ważnym wydarzeniu.
10: Z okazji 60. Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu podziękowania za propagowanie wspaniałej muzyki, cudownych chwil za waszym pośrednictwem. Dużo, dużo szczęścia.
3: Radio Złote Przeboje.
5: No, dziękujemy pięknie. To ja tak zagram przyjemnie dla tych wszystkich, którzy się jeszcze przeciągają, wstają. I z niedzielą witają Warius Manx o tym, że świat za naszymi oknami jest cudowny.

Quincy Jones w Radiu Złote Przeboje, a teraz muzyczna informacja tygodnia, bo oto jest nowa trasa zespołu Oasis, który w zeszłym roku się zszedł. Prawie 40 koncertów przed nami i to w Europie, pokaźna liczba, bo 11 koncertów w rodzinnym mieście zespołu, czyli Manchesterze, 5 koncertów w Glasgow, do tego Monachium, Barcelona, Amsterdam, Paryż, Rzym. I to niestety wszystko. Polski na trasie nie ma. Co ciekawe, zespół razem nigdy nie pojawił się w naszym kraju solowo.

panowie grali, ale na ten wspólny występ pewnie sobie jeszcze poczekamy. Gramy największe przeboje z lat 80. i 90. To Soft Cell.

0: Nickelback w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka.
0: A w niej dzisiaj Spice Girls, bo we wrześniu świętujemy sobie 30-lecie ich fonograficznego debiutu, albumu Spice. To najlepiej sprzedająca się z ich wszystkich płyt, ale trzeba dodać, że łącznie panie sprzedały, uwaga, nawet 100 milionów albumów, wliczając te kompilacyjne z najlepszymi hitami. A przed nami piosenka Stop z 97 roku, która mam nadzieję i mam wrażenie dodaje sporo energii w ten niedzielny, czasami pochmurny poranek. Zresztą proszę sprawdzić samemu, jak Spice Girls ciągle znakomicie działają.

0: Autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

Kwadrans do 11:00, Król Popu Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. A my zapraszamy na koncert serii Królowie Życia, Skawiński i Tkaczyk. Na 50 lat działalności na scenie wracają na trasę koncertową, gdzie wykonują te piosenki, które przez całe życie wykonywali z różnymi zespołami, więc też na przykład kawałki ONA są. Ten najbliższy koncert trasy dziś w Opolu, tam ostatnie bilety jeszcze są, a my zapraszamy na ten kolejny koncert 11 października w Łodzi, gdzie też zaśpiewa Michał Szpak i Mary z Polski. Jak się tam dostać? No wystarczy wejść na złoteprzeboje.pl już teraz na przykład i napisać w maksymalnie 5 wyrazach, z czym kojarzą wam się Królowie Życia. Te najciekawsze wypowiedzi będziemy wyławiać i nagradzać podwójnymi wejściówkami już od jutra. No na OMD też was nie tak dawno zabieraliśmy. Ale my fajni jesteśmy.

0: Savage Garden w Radiu Złote Przeboje. 3 minuty i będzie godzina 11, a w naszych wiadomościach o 11 między innymi o poszukiwaniach 10-latka i 11-latka, którzy wyszli z placówki opiekuńczej w Bytomiu.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: W niedzielę słuchacie Radia Złote Przeboje, zbliża się godzina 11, czas na wiadomości.
7: 10-11-latek poszukiwani uciekli z ośrodka opiekuńczego. Moskiewska rafineria w ogniu, ale Rosja też zaatakowała tej nocy. Polska przegrała z Australią w Pucharze Davisa. Agnieszka Trojanowska, BIS. Śląska policja szuka 10-11-latka, którzy wczoraj wyszli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Wojtek i Tymoteusz nie wyszli jednocześnie z ośrodka, ale w odstępie 2 godzin. Później jednak byli widziani wspólnie. Ostatni raz, gdy w bytomskiej dzielnicy Miechowice wsiadali do autobusu w stronę centrum miasta, wsiedli do pojazdu jadącego w kierunku dworca. Policja prosi każdego, kto może pomóc w odnalezieniu chłopców, o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Bytomskiej Komendy. Słup dymu nad Moskwą o poranku po ataku ukraińskich dronów na rosyjską rafinerię. Rosyjskie władze informują o 2 ofiarach śmiertelnych w obwodzie moskiewskim. Natomiast w nocnym ataku Rosjan na Ukrainę zginęło 8 osób, w tym 3 dzieci, a kolejnych 5 zostało rannych według sił powietrznych Ukrainy. Rosyjskie siły użyły 138 dronów, o czym Grzegorz Kozioł.
8: Chodzi o bezzałogowe statki powietrzne typu Shahed. Połowa z nich to modele odrzutowe. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła ponad 100 dronów, pozostałe uszkodziły ponad 30 obiektów i zabiły 8 osób. Liczba ofiar śmiertelnych w obwodzie kijowskim wzrosła do 4, 3 dzieci i 1 kobieta. Narodowa Policja Ukrainy poinformowała z kolei, że w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie sumskim zginęły 4 osoby, a 5 zostało rannych.
7: Co najmniej 6 strażaków zostało rannych podczas walki z pożarami lasów w pobliżu miasta Coimbra na środkowym zachodzie Portugalii. Stan jednego z poszkodowanych określany jest jako ciężki. Z żywiołem walczy tam blisko 1000 strażaków. Polscy tenisiści przegrali w Brisbane z Australią 1-3 w meczu grupy światowej Pucharu Davisa. Dziś Karol Drzewiecki i Jan Zieliński ulegli parze Rinki Hiikata, Max Purcell, a Kamil Majchrzak doznał porażki w starciu z Alexem de Minaurem. Australia awansowała do przyszłorocznych kwalifikacji do turnieju finałowego fazy qualifiers, natomiast pokonana drużyna, czyli Polska, zagra w barażu o grupę światową.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Na razie trochę słońca, trochę deszczu, ale po południu to w centrum kraju i na zachodzie może popadać już konkretnie. Jeszcze w miarę ciepło, 18 stopni na północy, 20 w centrum, 23 na południu kraju, najcieplej 24 w Rzeszowie.

A co nas czeka w najbliższym czasie? Powiem o tym, jaka będzie pogoda na początku kalendarzowej jesieni, a także co znaczy... A no właśnie, a to w związku z 30-leciem wydania pierwszej płyty zespołu Spice Girls. Czy ja mogę jeszcze raz panią poprosić o... Kasper Sosnowski, witam pięknie i Totogramma.

Anastasia w Radiu Złote Przeboje, a teraz pogoda na najbliższy jesienny tydzień, bo przypomnę, że kalendarzowa jesień od środy. No, będzie trochę chłodniej w te najbliższe dni, 13 stopni na południu. Trochę poświeci słońce, trochę popada deszcz, a w drugiej połowie tygodnia już cieplej, a w następny weekend sporo słońca i znów nawet 22 stopnie na termometrach. Także znów załatwiłem jak trzeba. No to porcja pozytywnych informacji za nami. O prognozach cen paliw po weekendzie.

0: Autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.

0: Counting Crew w Radiu Złote Przeboje, a teraz...
1: Złota Piątka,
0: w której świętujemy wydanie najpopularniejszej płyty kobiecego zespołu w historii Spice, zespołu Spice Girls, który za długo zresztą na scenie nie podziałał. Przed nami wyjątkowo nagranie Viva Forever, które pochodzi akurat z drugiej płyty, gdzie panie też miały co najmniej trzy wielkie przeboje: Spice Up Your Life, Stop czy właśnie Viva Forever. I to jest ostatni przebój nagrany po raptem trzech latach działalności z Jerry Halliwell, która odeszła z zespołu. Nawet się już do teledysku tej piosenki nie załapała i trzeba ją było w sprytny sposób zanimować jaką wróżkę i dokleić. Udało się, a panie niemal dekadę później jeszcze na chwilę w komplecie się na scenie spotkały. Viva Forever i Spice Girls.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Zobacz, Stasiu, sokół.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
9: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
8: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
9: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
12: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
14: Po Desnoranie znika chrapanie.
15: Aflofarm.
16: Kategoria trawienie.
17: Po jednej nutce.
16: Ciężko na żołądku.
17: A teraz?
16: Uczucie pełności.
17: Dobrze, i ostatni.
16: Gazy.
17: Świetnie, a co można na to zaradzić?
16: Najlepiej zastosować Travisto.
18: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
19: Marian, a po całym tygodniu pracy...
20: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
21: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
22: Reklama. Tylko w Radiu Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.

0: Radio Złote Przeboje w wersji instrumentalnej, ale teraz trochę pośpiewamy.
1: Złota Piątka.
0: Przypomnę, świętujemy dziś 30-lecie pierwszej płyty zespołu Spice Girls. No to przed nami ich największy przebój, w którym padają słynne słowa. I teraz odwieczne pytanie, co to naprawdę znaczy? Nie jest to jakieś konkretne wyrażenie, ale ponoć dziewczyny używały tego zwrotu, aby wyrazić sprzeciw wobec seksistowskich przywódców w przemyśle muzycznym. Jednego takiego pana, którego nie lubiły, spotykały nieopodal swojego studia nagraniowego. A ten zwrot postanowiły wykorzystać w przeboju Wannabe.

Jennifer Lopez w Radiu Złote Przeboje, a za 3 minuty wiadomości. W nich o możliwych konsekwencjach kradzieży rodzinnego pojazdu premiera Donalda Tuska. Po godzinie 12 tutaj Wojtek Babiarczyk, Kacper Sosnowski, ja się kłaniam.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Weekend spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: NATO gotowe zareagować na rosyjską eskalację. Polska opozycja mówi o straszeniu wojną na potrzeby wyborów. Bieszczady otwierają się na osoby niewidome, ale z ułatwień korzystają też pełnosprawni turyści. Agnieszka Trojanowska, BIS. NATO jest gotowe zareagować na ewentualną eskalację działań Rosji na wschodniej flance Europy, zapewnił wczoraj szef Komitetu Wojskowego NATO, admirał Giuseppe Cavodragone. Odnosząc się do coraz częstszych ostrzeżeń przed możliwą prowokacją ze strony Moskwy, sojusz jest gotowy, struktura jest gotowa, żołnierze broni jest gotowa, powiedział Dragon dziennikarzom w Kopenhadze podczas regularnego spotkania 32 najwyższych rangą generałów sojuszu. Także polski rząd ostrzega przed eskalacją działań ze strony Rosji, ale politycy opozycji uważają, że to wykorzystanie tematu wojny na potrzeby wyborów, mówi Witold Tumanowicz z Konfederacji.
6: Premier straszy, natomiast problem polega na tym, że rzeczywiście zagrożenie jest realne, tylko że to straszenie jest takim, no właśnie, tyłochronem tylko po to, aby potem powiedzieć, a proszę bardzo, a nie mówiłem.
5: Na te zarzuty odpowiada senator PSL Jan Filip Libicki.
7: Opozycja twierdzi, że rząd przesadza, a jednocześnie krzyczy, że jesteśmy nieprzygotowani. No to jest hipokryzja.
5: Z analiz BBN wynika, że bardzo prawdopodobna jest eskalacja rosyjskich działań wojskowych przeciwko Ukrainie w okresie jesienno-zimowym. Przed burzami i silnym wiatrem ostrzegają dziś synoptycy IMGW mieszkańców północnej i zachodniej Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego najniższego stopnia dla tych regionów. Burzom towarzyszyć może grad. Alerty będą obowiązywać do wieczora. W górach pogoda odpowiednia na jesienne wycieczki. Szlaki i zabytki Bieszczadów mogą zwiedzać także niewidomi turyści dzięki ułatwieniom. Wystarczy telefon i aplikacja Toto Point, która pozwoli przejść przez cztery trasy przygotowane dla osób niewidomych i niedowidzących. Można wejść na wieżę widokową na Cholicy, przejść pasmo Jeleniowate i zwiedzić skansen w Sanoku. To ponad 20 km tras z audiodeskrypcją. Autor aplikacji Jan Schuster sam stracił wzrok w dzieciństwie.
8: Mogąc odnaleźć codziennie furtki na moją własną posesję, zaprojektowałem urządzenie, które sprawiło, że ta furtka sama się zaczęła do mnie odzywać. Aplikacja w telefonie wykrywa to urządzenie, uruchamia na nim dźwięk i furtka do mnie mówi.
5: W Bieszczadach z rozwiązania korzystają też pełnosprawni turyści. W zeszłym roku Podkarpacie odwiedził ponad 1 000 000 turystów.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Sponsorem programu jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
1: Pogoda.
4: Do końca dnia będzie sporo słońca tylko na południu kraju. Gdzie indziej mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu. Tam zaledwie 16 stopni, a najcieplej w Rzeszowie 24.
9: Sponsorem programu była firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi wejściowych i bram segmentowych oraz stolarki aluminiowej.
4: Minuty w godzinie 12 pomiędzy niedzielnym spacerem a obiadem. Gorąco Was zapraszam na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek coś, co mam nadzieję sprawi, że w Waszych żyłach krew przyspieszy, i to zdecydowanie Rasputin i Bonnie.

Legendarny występ na festiwale Woodstock ugruntował jego pozycję jako międzynarodową gwiazdę muzyki rockowej. Joe Cocker w radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie, to już prawie 13 minut po godzinie 13. Dziś ważny dzień dla fanów tego artysty.

20 września 69 roku John Lennon podczas wewnętrznego spotkania oficjalnie ogłosił kolegom, że odchodzi z grupy, prosząc jednocześnie o zachowanie tego w tajemnicy ze względów biznesowych, a rozstanie było podobno efektem m.in. dominacji Paula McCartneya w studiu oraz stała obecność nowej partnerki Johna Lennona, Yoko Ono, przy nagrywaniu. No a my w to niedzielne popołudnie podkręcamy wam tempo. Weekend jeszcze się nie skończył, więc proszę trochę się zrelaksować przy choćby takich dźwiękach jak ten numer. To September w radiu Złote Przeboje.

Wokalistka tego zespołu od lat ceni sobie samotność, bardzo mocno angażuje się w walkę o prawa zwierząt, no i jest radykalną weganką. Chrissy Hynde, czyli zespół Pretenders w radiu Złote Przeboje. Tak wam grały w to niedzielne popołudnie, to już prawie w pół do drugiej na zegarach. To teraz pora na artystę, który w wolnym czasie lubi spędzać, szczególnie w domu, leżąc na kanapie i przerzucając kanały w telewizji. Niedawno przyznał się do tego, dał się również zaskoczyć jako aktor. Zagrał choćby w drugiej części filmu Desperado, czyli Pewnego razu w Meksyku. Przed wami już teraz Enrique Iglesias.

0: dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
2: taniej masz. O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
11: Reklama.

Zanim stał się wielką muzyczną gwiazdą, bardzo ciężko pracował fizycznie, zarabiał na życie między innymi jako mleczarz, monter mebli, a także myjąc okna. Shaking Stevens w Radiu Złote Przeboje w niedzielne popołudnie. Za 11 minut będzie godzina 14, to teraz pora na zespół, do którego mówi się o nim, że jest Abbą lat 90. No i chyba wszystko już jasne. Ace of Base to będzie powiew takich wakacyjnych wspomnień specjalnie dla Was.

0: Janusz, Janina Iwański. Wielkie podzielenie w Radiu Złote Przeboje. W wiadomościach o 14:00 mamy dla Was pilne informacje o pogodzie, zatem bądźcie blisko radia.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy jesteśmy z Tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16:00 w TVP1.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
3: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę?
4: Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Reklama.
9: Weekend spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Burze i silny wiatr są alerty RCB i IMGW. Podejrzani o kradzież w salonie jubilerskim zatrzymani. Drugie zwycięstwo Anny Twardosz w letniej edycji Grand Prix skoków narciarskich. Agnieszka Trojanowska-Bis. Przed burzami i silnym wiatrem na północy i zachodzie Polski ostrzega od rana Instytut Meteorologii. Dodatkowo teraz dla wybrzeża Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert ostrzegający przed bardzo silnym wiatrem na terenie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Alert obowiązuje dziś i jutro. RCB zaleca zachowanie ostrożności podczas aktywności na zewnątrz. Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami, przekazano w treści komunikatu. Niemcy poszli dziś do urn wyborczych. Od 8 trwają wybory do parlamentów Berlina oraz Mecklenburgii Pomorza Przedniego. W tym ostatnim landzie obecnie rządzi koalicja SPD z lewicą, ale w sondażach prowadzi AfD, a mieszkańcy mówią otwarcie, że chcą zmiany.
11: Oni nie zrobili nic od 9 lat. To fatalna sytuacja. Nadal nie mam ogrzewania zimą. Mam zimne mieszkanie. Tak dalej być nie może. SPD, Lewica i Zieloni mają teraz szansę na utworzenie rządu, ale nie ma pewności, czy Zieloni dostaną się do parlamentu. Mówię, że będzie bardzo wyrównana walka. Byłbym za zwycięstwem AfD, bo wtedy będą musieli się wykazać. W przeciwnym razie to ostatni raz, kiedy dostaną mój głos.
10: Wynik wyborów po niedawnej porażce CDU w Saksonii-Anhalcie może mieć istotne znaczenie dla sytuacji politycznej w całych Niemczech i wpłynąć na przyszłość kanclerza Friedricha Merca. Policja zatrzymała w Krakowie dwóch mężczyzn, którzy według śledczych brali udział w kradzieży w sklepie jubilerskim w piątek w Limanowej w Małopolsce. Łupem złodziei padło blisko 600 tysięcy złotych. W niespełna 48 godzin wytypowano i zatrzymano 40-latka oraz 24-latka, którzy uczestniczyli w kradzieży, a także dwie inne osoby mogące mieć związek z tym przestępstwem. Anna Twardosz wygrała także dzisiejszy konkurs letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Rasnowie. Polka dokonała tego dzień po swoim historycznym pierwszym zwycięstwie w zawodach tej rangi. Dzięki dubletowi w Rumunii 25-latka awansowała na trzecie miejsce klasyfikacji generalnej cyklu. Mężczyźni będą skakać po południu. Pierwszą serię zaplanowano na 17.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Do końca dnia tylko na południu kraju będzie pięknie i słonecznie i bez przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej proszę mieć w pogotowiu parasole. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Kołobrzegu 16 stopni, a najcieplej w Rzeszowie tam 26. Trzy minuty po godzinie 14:00, sielankowe, niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Wojtek Babiarczyk, witam raz jeszcze bardzo gorąco. W tej godzinie sprawdzimy wspólnie, co działo się na szczytach list przeboju w latach 80. 20 września. A na dobry początek Phil Collins.

młodości poważnie grał w piłkę nożną, był nawet w juniorskiej drużynie klubu Brentford, a do dziś jest wielkim kibicem Celtico Glasgow. Rod Stewart w radiu Złote Przeboje. Przez całą dobę gramy wam te największe kawałki lat 80. i 90. 11 minut po godzinie 14. To sprawdzamy, co działo się na szczytach list przebojów w latach 80. To na dobry początek Wielka Brytania, 20 dzień września 1981 roku. To był tam number one na szczytach list. Kate Bush, jej słynna babuszka, 20 września 1985 roku w Stanach Zjednoczonych. Huey Lewis i zespół The News i ich kawałek The Power of Love. Tam gościł na amerykańskiej liście przebojów przez prawie, uwaga, 11 tygodni. That's the power of love. To tyle muzycznej historii, chociaż od niej nie uciekamy, bo teraz bratanki i czerwone korale w radiu Złote Przeboje, bo tak wam gramy w weekend. Czerwone!

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Podobno do dziś Szwedzi zakochani są w jej muzyce. To Lutrusia McNeil w radiu Złote Przeboje. Za 29 minut będzie 15. No to teraz mam dla was wielką niespodziankę. To będzie zespół, który zapewne w latach 80. pojawiał się na niejednej domówce. No i co tu dużo mówić. Do dziś rozkręca także nieźle każdą domową i nie tylko imprezę. Mother Talking już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
4: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach. Testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Zobacz, Stasiu, sokół.
8: Gdzie? Nie widzę.
7: No tam, patrz.
8: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
7: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
9: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny. Aż 24 mg. A także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
8: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
9: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
10: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
16: Zamordowana dziewczyna Michalina miała być moją studentką.
17: Dźgnął ją kilkanaście razy.
18: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
15: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
19: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
15: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
20: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
21: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
22: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
23: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
24: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
25: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

muzycy udowadniają do dziś, że pop nie ma ograniczeń wiekowych. Mimo upływu lat nadal intensywnie koncertują, a jeszcze ostatniego słowa w muzyce nie powiedzieli. Podobno szykują kolejną niezwykłą niespodziankę dla swoich fanów. To zespół, który na początku nazywał się West End, a w 1982 roku przemianował się na zespół Pet Shop Boys. No, a teraz pora na duet, który poznał się w 1975 roku w Londynie w restauracji ze zdrową żywnością, w której to Annie pracowała wówczas jako kelnerka, a Dave wpadł po prostu na lunch. Przed wami już teraz Eurythmics w Radio Złote Przeboje. Tak wam gramy w weekend.

0: Tak, ależ to cudowne dźwięki w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Kasia Kowalska w wiadomościach o 15:00. Mamy ważne informacje dla rowerzystów z Trójmiasta. Bądźcie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Policja szuka dwóch chłopców ze ośrodka opiekuńczego w Bytomiu. Premier apeluje, by głosować na Skłodowską Kili na nowym banknocie. Ekostrada rowerowa w Gdańsku sprawdziła się, będą kolejne. Agnieszka Trojanowska-Bis. Trwają poszukiwania dwóch chłopców, którzy wyszli wczoraj z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu i już do niej nie wrócili. To 10- i 11-latek Wojtek i Tymoteusz. Ostatni raz widziani byli w bytomskiej dzielnicy Miechowice, gdy wsiadali do autobusu w stronę centrum miasta, w kierunku dworca. Policja prosi każdego, kto może pomóc w odnalezieniu chłopców, o kontakty z Wydziałem Kryminalnym Bytomskiej Komendy. Prezydent USA Donald Trump skrócił weekendowy pobyt w prezydenckiej rezydencji Camp David co jeden dzień i wczoraj wieczorem czasu miejscowego wrócił do Waszyngtonu. Jak donoszą amerykańskie media, ma to związek z ostrzeżeniem o możliwych kolejnych atakach rebeliantów Houthi na Arabię Saudyjską. Te wczorajsze, zdaniem rzecznika Houthi, zakończyły się sukcesem.
14: Siły zbrojne Jemenu przeprowadziły dwie operacje wojskowe, używając dużej liczby rakiet balistycznych i manewrujących oraz dronów. Pierwsza uderzyła we wrażliwe miejsca w stolicy Saudyjskiej wroga Riyadzie, a druga w Aramco w Yanbu. Obie operacje zakończyły się sukcesem i doprowadziły do wybuchu dużych pożarów.
13: Arabia Saudyjska potwierdziła, że wspierani przez Iran rebelianci Houthi podjęli próbę ataku na stolicę przy użyciu pocisku balistycznego. Premier Donald Tusk zachęca do głosowania na wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie na nowym banknocie 20 euro. Swoje zdanie na temat motywu można wyrazić jeszcze tylko do jutra. Głosowanie odbywa się na platformie internetowej Europejskiego Banku Centralnego. Ostateczną decyzję poznamy pod koniec roku. Ćwierć miliona podróży wykonali gdańszczanie pierwszą w mieście ekostradą, czyli szybką i bezkolizyjną trasą rowerową przez pierwszy rok użytkowania, o czym Paweł Radzewicz.
15: Pierwsza gdańska ekostrada łączy sypialnianą dzielnicę ze śródmieściem i służy nie tyle rekreacji, co przemieszczaniu się między dzielnicami, mówi wiceprezydent Piotr Borawski.
16: Każdego dnia jest to niemal 1000 osób. Widać, że była to inwestycja bardzo potrzebna.
15: Na rowerowe trasy w latach 23-27 władze Gdańska przeznaczają w sumie ponad 105 milionów złotych.
13: Na miasto zapowiada budowę kolejnych.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Poza południem kraju na popołudniowe spacery radzę zabrać parasole, bo mogą się przydać i to w niektórych częściach kraju. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Suwałkach 16 stopni, a najcieplej w Rzeszowie. Tam o 15 termometry pokazywały do 26. Minuty po godzinie 15 to jest idealny moment, panie i panowie, żeby rozpocząć taką siestę niedzielną, popołudniową. Mam nadzieję, że będziecie razem z nami delektować się tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a już za kilka minut odwiedzimy rodzinny dom Natalii Kukulskiej. A na dobry początek jedna z moich ulubionych ballad wszechczasów, to będzie Nazaret.

Tak to wyglądało, tak to się żyło pod koniec lat 90. Mysłowice, scenariusz dla moich sąsiadów w Radiu Złote Przeboje. No a proszę Państwa, jest szansa, by ta jesień była nie tylko kolorowa za oknem, ale też bardzo muzyczna. Jest szansa na bilety. Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk świętują 50 lat artystycznej działalności. Zagrają koncerty w Łodzi już 11 października i mamy dla Was zabawę. Królowie życia w Radiu Złote Przeboje. Wystarczy wejść na naszą stronę i odpowiedzieć na pytanie maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą się Wam królowie życia. Śmiało piszcie, czekamy na najciekawsze odpowiedzi, które będziemy nagradzać codziennie od poniedziałku po godzinie 18. A teraz dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
0: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love.

I słuchając takich numerów, to człowiek wie, że to jest Radio Złote Przeboje, no bo gdzie indziej znajdziecie lata 80. i 90. No właśnie. Natomiast, proszę Państwa, Madonna się nie zatrzymuje. W wakacje ukazał się jej nowy krążek Confessions 2. Wystąpiła podczas finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Zaprosiła też do współpracy Sabrina Carpenter czy też Kylie Minogue, a w przyszłym tygodniu ukaże się singiel z inną obecną gwiazdą muzyki pop, czyli Charlie XCX. Jak się okazuje, panie latem spotkały się w Paryżu i tam nawiązały współpracę. No, w takim tempie to może zabraknąć artystów do współpracy z Madonną, no ale jeśli królowej popu chce się nagrywać, występować na żywo, no to my zapraszamy do Polski. Takie moje osobiste życzenie na rok 2027, ale myślę, że też to podzielacie. Dajcie głośniej z Radiem Złote Przeboje. Już teraz kawałek, który pamiętam, że na początku lat 2000 to z głowy nie wychodził mi przy żadnej okazji. Around the World, ATC.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilo. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
16: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
15: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
16: W końcu będę miał kieszonkowe.
15: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
17: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto korzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
19: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

charakterystyczny saksofon, ale się tego dobrze słucha. Do takich kawałków to chce się wracać, tak jak przed chwilą. W radiu Złote Przeboje. Na 30 lat minęło jak jeden dzień. Co to było za wydarzenie na warszawskim Bemowie? Dokładnie wtedy 20 września swój pierwszy i ostatni koncert w Polsce zagrał Michael Jackson. No, szał był ogromny. Tak jak tłum, mówi się, że pojawiło się tam ponad 120 tysięcy fanów i nie każdy z biletem. Show było świetne, a ludzie wierzyli, że Michael jeszcze do nas wróci, ale jak z budową Disneylandu w Polsce. Naobiecywał i tyle go widzieli. Zupełnie jak ludzie na aplikacjach randkowych. Ale będąc już poważniejszym, no to na stronie Radia Złote Przeboje macie dokładnie opisaną historię, jak to wyglądało 30 lat temu, kiedy zagrał Michael Jackson. No a teraz odrobina disco. CC Catch.

0: Robert Jansson, małe szczęścia w Radiu Złote Przeboje. My dobijamy do 17, za chwilę tylko sprawdzone wiadomości. Tam m.in. o piłkarskich emocjach, bo dziś hit Ekstraklasy Legia Jagiellonia.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak?
4: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Reklama.
7: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
8: Silnie zawieje dziś w nocy, cała mapa Polski pokryta ostrzeżeniami. Kierowcy łamią nagminnie przepisy na przejazdach kolejowych. Dla kogo Białystok okaże się szczęśliwym? Za chwilę rozpocznie się tam hit piłkarskiej ekstraklasy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Silny wiatr w całym kraju. Instytut Meteorologii wydał alerty dla całej Polski. W większości zaczną one obowiązywać wieczorem i potrwają przez całą noc. Ale już teraz alerty obowiązują na północy i północnym zachodzie kraju. Szczególnie trudna sytuacja jest na wybrzeżu. Tam IMGW ostrzegało dziś także przed burzami, także z gradem. Policyjny dron przed przejazdem kolejowym w Ostrołęce przyłapał w ciągu kilku godzin w sumie 25 kierowców łamiących przepisy. Mundurowi opublikowali nagranie z akcji i to nagranie pokazuje, jak duża jest skala problemu w naszym kraju. Na nagraniu widać samochody, których kierowcy nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia i wjeżdża na przejazd bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
9: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
8: Każdy z nich dostał też 8 punktów karnych. Policja zapowiada już kolejne takie akcje na przejazdach kolejowych z wykorzystaniem dronów. W Rosji trwa trzeci i ostatni dzień wyborów parlamentarnych, pierwszych od czasu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie. Głosowanie prowadzone jest również na obszarach Ukrainy, zajętych i nielegalnie wcielonych do Rosji. Za pół godziny rozpocznie się hit piłkarskiej ekstraklasy, czyli mecz Jagiellonia kontra Legia. To ostatnia kolejka rozgrywana przed przerwą na mecze reprezentacji Polski. Klub z Warszawy w tym sezonie jeszcze nie przegrał żadnego spotkania, ale tym razem gra na wyjeździe, a w Białymstoku Legia wygrywała dotychczas rzadko. Ze spokojem do spotkania podchodzi jednak trener Legii Marek Papszu.
10: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
8: Mecz Jagiellonia-Legia rozpocznie się o 17:30.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Jeśli chodzi o pogodę na poniedziałek, no to jutro popada praktycznie w całym kraju. Będą to przelotne opady deszczu, bo czasem też wyjdzie słońce zza chmur. Natomiast jutro chłodniej niż ostatnio. 13 stopni na południu, w centrum 15 i na północy 16 stopni. Godzina 17 minęła, dzisiaj 20 września i tak sobie zerknąłem do kalendarza świąt nietypowych i znalazłem ogólny polski dzień przedszkolaka, dzień parówki dzisiaj, też dzień parówkożercy i dzień doceniania żony. I za każdym razem, kiedy coś takiego czytam, zastanawiam się, kto tak naprawdę wymyśla te święta i po co. Mariusz Tylmaszczyk melduje się i gram dżem, naiwne pytania.

Myślę, że ten głos ciężko pomylić z inną wokalistką. To była Tina Turner w Radio Złote Przeboje. No a proszę Państwa, na naszych social mediach jest szansa zgarnąć gadżety Radia Złote Przeboje. Tak jest, codziennie coś się do wygrania. Akcja Złoty Wrzesień. No i tak dzisiaj, wchodząc na Instagrama Radia Złote Przeboje, macie szansę posiadać butelkę filtrującą Radia Złote Przeboje, a jutro też będzie szansa na termos w sam raz gadżety na jesień, więc śmiało zaglądajcie na Instagrama Radia Złote Przeboje, a już teraz kawałek, który kojarzy mi się, no właśnie, z imprezami, ze studniówką, bo to był czas, kiedy zdawałem maturę, a więc rok 2008, dajcie głośniej, Brother o Brother.

0: złote przeboje.
1: Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
9: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
8: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
10: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
11: Skoda. Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

Radiu Złote Przeboje odrobina elektroniki dla tych, którzy na przykład teraz wracają samochodem do domów, elektroniki prosto z Wielkiej Brytanii, a z kolei teraz przeskakujemy nieco dalej do Australii, bo jeśli oglądaliście wakacje dokumenty o Kylie Minogue, to tam możecie się dowiedzieć, że wokalistka bardzo dużo zawdzięcza swojemu byłemu chłopakowi, Michaelowi Hutchensowi z INXS. No, związek trwał dosyć krótko, ale jak sama powtarzała, to była jedyna osoba wówczas na początku lat 90., która w nią wierzyła i to ciągle powtarzała i dzięki temu poszła swoją drogą. No to my posłuchajmy początków Kylie Minogue już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14:00. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
14: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
15: Dźgnął ją kilkanaście razy.
16: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
13: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
17: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
13: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
18: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
19: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
20: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
21: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
22: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
23: Raz, dwa, trzy.
22: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
20: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
24: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
25: Ty, ale akcja.
24: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
25: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
26: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
27: Zobacz, Stasiu, soku.
28: Gdzie? Nie widzę.
27: No tam, patrz.
28: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
27: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
29: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
28: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
29: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
30: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.

Tak to często prezenterzy radiowi mówią, że to piosenka dla podróżujących, ale ja przyznam, że nikomu nie życzę, żeby to był tylko one way ticket. W Radiu Złote Przeboje przed chwilą kawałek, który myślę, że słuchaliście bardzo, bardzo głośno, a proszę Państwa, to jest dopiero informacja. Muzyk znany z takich kawałków jak When You Say Nothing At All, Life Is Roller Coaster, czy też przede wszystkim zespołu Boyzone, a więc Ronan Keating zagra w Warszawie 21 września, ale 2027 roku, więc macie czas, spokojnie, to nie jutro. Ronan Keating zagra za rok w Warszawie, więc myślę, że już gdzieś tam w kalendarzu można sobie zapisać. Blue Lagoon teraz, dajcie głośniej. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Nasz ostatni taniec, jak dobrze patrzę na zegarek, to za moment godzina 18 i tylko sprawdzone wiadomości oraz też pogoda na poniedziałek. A potem też wracam ze świetną muzyką, bo będzie czego słuchać. Celine Dion, Budka Suflera czy też No Mercy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Reklama.
11: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Obsuty pociąg i utrudnienia na szlaku Warszawa Wschodnia i Zachodnia. Rosja narzeka na cyberataki w trakcie trwających wyborów. Studenci nie są ubezpieczeni z automatu. Podpowiadamy, co muszą zrobić po rozpoczęciu roku akademickiego. Agnieszka Trojanowska, BIS. Pociągi kursują z opóźnieniami między Dworcem Wschodnim i Zachodnim w Warszawie. Powodem jest awaria składu SKM na stacji Warszawa-Powiśle. Awaria jest już usunięta. Obecnie trwa przywracanie rozkładowego ruchu pociągów. Aktualnie opóźnienia pociągów wynoszą około pół godziny. Szczegóły zmian w rozkładach jazdy są dostępne w portalu pasażera. Rosyjskie władze twierdzą, że wykryły ponad 1000 fal cyberataków na rządowe serwery odpowiedzialne za kontrolę głosowania do Dumy Państwowej. Właśnie dziś trzeci główny dzień tych wyborów, w których, czego obserwatorzy są pewni, wygra partia Władimira Putina, jedna Rosja. Większość sił niezależnych i opozycyjnych nie została dopuszczona do głosowania. Dolny Śląsk, Wielkopolskie i Lubuskie to rozważane lokalizacje ewentualnej stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Ustalenia w tej sprawie to zadanie ministra obrony, który w środę spotka się z szefem Pentagonu, a o obecności amerykańskich wojsk może rozmawiać także prezydent Karol Nawrocki podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przegląd amerykańskich wojsk w Europie ma zakończyć się do końca roku. Amerykanie prawdopodobnie ograniczą swoją obecność we Włoszech, Hiszpanii i w Niemczech. Wielkimi krokami zbliża się nowy rok akademicki. ZUS i NFZ przypominają, że to dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie i mogą korzystać z opieki lekarskiej. Agnieszka Wnarska.
13: Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
14: Nie dzieje się to automatycznie.
13: Barbara Nawrocka z Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przypomina z kolei, kiedy student ma zapewnioną opiekę.
14: Po pierwsze, ma własny tytuł do ubezpieczenia, na przykład umowę o pracę lub rentę, jest zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny lub jest zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.
13: Uczelnia może zgłosić studenta, jeśli rodzice lub dziadkowie nie pracują i nie są ubezpieczeni.
12: Ale nie dzieje się to automatycznie. Studenci muszą złożyć wniosek w dziekanacie.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: Jutro wychodząc do pracy lepiej mieć ze sobą jakiś parasol, ponieważ w każdej chwili może popadać deszcz i to praktycznie w całym kraju. Jutro na termometrach 13 stopni na południu, około 15 w centrum i na północy 16. Dzień dobry wieczór, godzina 18 minęła, Mariusz Estelmaszczyk jestem i za chwilę zagram dla Was na pewno Bonnie Tyler, będzie Celine Dion czy też No Mercy oraz pojawi się gość, nie tak jurecki, zespołu Budka Suflera, który zdradzi Wam, że kiedyś popełnił muzykę do dosyć popularnego polskiego serialu. Jakiego? No to się sprawa wyjaśni niebawem.

0: hotelu, jak była promocja, ale taka w ogóle gala wielka. Konferansjer, mówię, szanowni państwo, ambasador Włoch z małżonką, tutaj w ogóle. No i myśmy tam grali z Darkiem Kozakiewiczem, bo tam z nim tam nagrywaliśmy tak. Tą płytę. No i wtedy ówczesna pani dyrektor programu drugiego poszła do tego Gąsowskiego, mówi, Wojtuś, czyja to jest ta piosenka taka, ta wolna, spokojna? On mówi, to Mietka Jureckiego. Dobra, my tutaj będziemy robić taki nowy serial, M jak miłość się będzie nazywać, to niech on napisze coś takiego, tylko mniej przebojowego, żeby nie odwracało uwagi od akcji.
1: Okej. Okay. No dobrze, ale w Radiu Złote Przeboje to wróćmy do budki suflera. Już teraz rock and roll na dobry początek.

Robert sam raz na taki niedzielny, jesienny wieczór. Piękny głos Celine Dion, Because You Love Me. Też Celine Dion życzymy jak zawsze wszystkiego dobrego. Dużo, dużo zdrowia Celine Dion w Radiu Złote Przeboje. A wy też pamiętajcie, że niezależnie od tego, jak spędzacie ten niedzielny wieczór, czy jesteście w podróży, czy też w domu, to aplikacja Radia Złote Przeboje na waszych smartfonach może się przydać, bo wtedy, jeśli jakimś cudem zgubicie zasięg, to jesteście blisko takich właśnie kawałków, czyli najlepszych kawałków lat 80. i 90., które gramy dla was w Radiu Złote Przeboje. A żeby nie być gołosłownym, już teraz Bonnie Tyler.

0: Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
0: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie. Na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Zobacz, Stasiu, sokół.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam, patrz.
7: Żuniu, coś ci chyba przywidziało.
6: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: Reklama.

0: Shaky Stevens w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a w tej chwili Robert Gawliński z zespołu Wilki tak opowiada o początkach tej grupy.
1: Dzięki wspaniałej pomocy Michała Rollingera, mojego kumpla i człowieka, z którym grałem w pierwszym swoim w ogóle zespole, czyli w zespole Gniew, takim punkowym jeszcze, później to on ewoluował, już później był podział w zespole, to też śmieszne czasy, bo część chciała grać hard rocka, część chciała grać punka. No piękne to było. Jak to w młodych zespołach, to tak się zdarza często.
2: Tak, tak, tak.
1: Więc wiesz, no i w końcu żeśmy grali i jakieś numery z riffami rodem, tam z Cepów i z tam innych zespołów, wiesz, a część graliśmy jakieś takie nowofalowe, dziwne zupełnie zajawki i łączyliśmy to na koncercie. Wychodziło nieźle. Natomiast no, później miałem czas po wielu różnych sytuacjach, miałem czas właśnie no, usiąść i zważyć się na tej wadze. I z Michałem Rollingerem, który towarzyszył mi właśnie przez te lata, nawet na początku w Madame grał tak samo Michał, stworzyliśmy tę pierwszą płytę Wilków. No to odpaliło jakoś niesamowicie, Son of the Blue Sky szczególnie odpaliło po prostu jakoś tak światowo. I wtedy, wiesz, ale my wtedy zdaliśmy sobie sprawę z tego, że my jesteśmy właściwie już zawodowymi muzykami. Ja sobie zdałem sprawę jakby z tego, że to już ja jestem trochę na to skazany.
0: No to słuchamy. W Radiu Złote Przeboje Wilki, Aborygen.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
19: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
20: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
21: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
22: Marian, a po całym tygodniu pracy...
23: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
24: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
25: Reklama.
26: Czas płynie szybko, bardzo przyjemnie z radiem Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru. Mariusz Estelmaszczyk, kłaniam się ponownie i obiecuję, że niebawem pojawi się Jan Borysewicz z Lady Punk, z którym to powspominamy trochę lata 80. Zagram dla Was też Madonnę i już teraz Mother Talking.

0: Madonna w Radiu Złote Przeboje, która w przyszłym tygodniu wydaje singiel z Charlie XCX, a więc z obecną gwiazdą muzyki pop, więc jestem ciekawy, co z tego wyjdzie, jak będzie brzmiał ten remix, bo to ma być remix. Natomiast proszę Państwa, teraz w Radiu Złote Przeboje wspominamy lata 80. z Janem Borysewiczem z Lady Punk.
1: Ci powiem, jeżeli chodzi o wolność i coś, bo ja bardzo dużo tych nawet tekstów mam na swoich solowych płytach Jana, bo tak. Nawet jest taka płyta Moja Wolność. Słuchaj, ja mi się wydaje, że ja od dziecka byłem takim buntownikiem i człowiekiem, który bardzo szanował właściwie wolność i taką, takie coś, że ja ogólnie nie lubiłem się podporządkowywać, wiesz, i stąd ten mój bunt był taki, że ja jakby walczyłem z systemem też, który był, tak? Stąd ten, wiesz, bunt jakby, który był pokazany na przykład na tej pierwszej płycie, tam gdzie są te zamki na piasku, zakłócenie porządku. Tak. Nawet zakłócenie porządku to powstał utwór właśnie, to jest utwór instrumentalny, który powstał w momencie, kiedy myśmy się tłukli z tymi zamocami, wiesz, i to wiesz, myśmy mieli strach, przynajmniej, nie wiem, rozmawiałem z kolegami, jak myśmy, wiesz, no trzeba było też i uciekać czasami, nie? To pamiętam, że była taka sytuacja, wiesz, że to serducho ci waliło, wiesz, na maksa i wiesz, i to serducho mi pokazało właśnie rytm tego utworu Zakłócenie Porządku, że on był taki tu-du-du-du-du-du-du-du-du, wiesz, to było jakby pokazane tamte czasy. Teraz bym inny utwór zrobił, tak? Bo to wszystko zależy od czasów, tak? Słuchaj, my nie mieliśmy jakby takiej straszliwej cenzury. Największą cenzurę, jaką mieliśmy, to było przy utworze Mniej niż Zero, tak? Ja to też opisuję w swojej książce, tak. Też będzie to w moim filmie, który się niebawem ukaże w przyszłym roku na Netflixie, także no wiesz, no były różne sytuacje, tak? Natomiast wolność do dzisiaj jest dla mnie rzeczą jakby taką najważniejszą. Trochę czasami mi to przeszkadza w życiu, bo jestem zbyt ostry dla niektórych i to też jest związane właśnie z wolnością, tak?
0: A do Janka Borysewicza jeszcze wrócimy. Teraz Marek Kościkiewicz. Tylko Błękit.

0: Zrobiło się tanecznie, ale w niedzielę też można mieć przecież dobry humor, prawda? I to w niedzielę wieczorem, kiedy część z nas jutro musi wstać rano do pracy. Natomiast, proszę Państwa, wracamy do Jana Borysewicza z zespołu Lady Punk, który tak opowiada o zbliżającej się premierze filmu o nim samym.
1: To będzie właśnie od narodzin do 83 roku.
2: Tak.
1: Czyli do założenia przeze mnie zespołu Lady Punk. Wiesz co... No ktoś, kto czytał książkę, będzie wiedział mniej więcej, jak jest, natomiast sam obraz wydaje mi się, że będzie bardzo interesujący, bo widziałem fragmenty, sam zagrałem małą rulkę w tym filmie, do samego siebie mówię, do młodego Janka, który wychodzi na scenę, rzucam takim tekstem do samego siebie. Natomiast...
0: Wiesz, jak to pytanie często mają dziennikarze, o co byś siebie zapytał, gdybyś się mógł cofnąć o parę lat, nie?
1: Znaczy, ja go nie pytam, tylko ja mu radę daję.
0: No tak, radę, dokładnie.
1: A ta rada jest taka dosyć ostra, więc... Okay.
0: Ale bardziej mi chodzi, jaka pojawia się w głowie refleksja, że to jest takie...
1: Jakoś nie przyjmuję tego do końca, wiesz? Ja szczerze ci powiem, że jak się ten film ukaże, to ja sobie gdzieś wyjadę, tak?
0: Okej, okay, żeby mieć święty spokój.
1: Żeby mieć święty spokój. Ja jakby teraz mnie dużo czasu będzie kosztowało to, żeby się pojawiać na różnych, wiesz, wywiadach i tak dalej związanych z promocją tego filmu i to jak gdyby jestem zobligowany, żeby to zrobić. I to oczywiście zrobię, bo jestem zawodowcem i się zjawię tam, gdzie potrzeba. Natomiast już jak się ukaże, to tak jak mówię, zrobię sobie przerwę, gdzieś wyjadę.
0: A film Mniej obcy ma pojawić się na początku października, więc naprawdę jestem ciekawy, co z tego wyniknie. Do Janka Borysewicza jeszcze dzisiaj w Radiu Złote Przeboje wrócimy, a w tej chwili Sinéad O'Connor.

0: decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.

0: Human League w Radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru, a teraz o stylówkach zespołu Lady Punk opowiada Janek Borysewicz.
1: Trochę jak tworzyliście, zwłaszcza ten pierwszy materiał, tą pierwszą płytę, to też sugerowałaś się tym,
2: że wszyscy też byli tego samego wzrostu. Tak.
1: Bo kiedyś mi Olaf Deliglasow opowiadał, to bardzo było zabawne, że kiedyś gdzieś tam grał, występował, już nie pamiętam, czy z Apteką, czy z innym zespołem.
2: No z Apteką to mógł być, tak.
1: Tak. I widział go Maciej Maleńczuk i powiedział: ej ty, jesteś wysoki, możesz u mnie grać.
2: Ale coś w tym jest, wiesz.
1: No. Będziemy fajnie wyglądać na scenie.
2: Powiem ci, że jak patrzę na zespół, do dzisiaj tak mam, jak patrzę na zespół, tak. Wiesz, różny wzrost, to tak jakoś dziwnie się na to patrzy.
1: No boysbandy na przykład są takie różne, nie? W sensie jak patrzysz na jakiś Backstreet Boys, to każdy jest inny.
2: No czy wiesz, akurat na nich nie patrzyłem.
1: No domyślam się.
2: Natomiast zobacz na przykład Led Zeppelin, prawda? Tak. Jak wyglądali, zobacz ich na ich zdjęcia z tamtych czasów. Mhm. Black Sabbath na przykład, Deep Purple, wiesz, no. To była moc, wiesz. Pamiętaj, że pod tym względem my młodzi w tamtych czasach też na to patrzyliśmy. Kurde, jak oni wyglądają.
1: No bo to imponowało.
2: Jaką miał kurtkę, taką jeansową w ogóle. Tak. Kupiłem taką kurtkę, słuchaj, dziś na bazarze, jeansową taką do kolan.
1: Tak.
2: Jeansową kurtkę miałem, człowieku, mając 17 lat. Wyobrażasz sobie, jak ja chodziłem z długimi włosami po prostu w tej kurtce. Ja się czułem normalnie, jakbym, wiesz, no, wrócił z Londynu w ogóle i widział się z Led Zeppelin. Wszystko miało znaczenie, naprawdę, wszystko.
0: Co by nie mówić panom, z Lady Punk stylu nigdy nie można było odmówić. Mariusz Estelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony wieczór i miłe resztki weekendu wam życzę. Kaja na językach, trzymajcie się, cześć.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: Panie
0: mam...
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
4: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
5: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
6: Cześć, witajcie, pora najwyższa zaczynać nasze dzisiejsze spotkanie na 93,2 FM. Kłaniam się nisko, Michał Pustuła, i zapraszam oczywiście na magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem. Dziś będziemy zajmować się tym, co się dzieje dookoła nas, tym, co działo się w minionym tygodniu. Między innymi odwiedzimy Jędrzejowskie Centrum Kultury, między innymi będziemy także w gabinecie burmistrza Jędrzejowa. Moim i waszym gościem będzie Marcin Piszczek. Oprócz tego porozmawiamy sobie także o Teatrze Stefana Żeromskiego. Będziemy także mówić o szczepieniu lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Nie zabraknie także stałych elementów naszych weekendowych spotkań, jak chociażby przegląd wydarzeń tygodnia, retrospektywny przegląd wydarzeń tygodnia, który za momencik przypomnimy w wykonaniu Justyny Rudzkiej. Będziemy mówić także trochę o ekologii, będziemy mówić o ciekawostkach świętokrzyskich, o świętokrzyskim sporcie, o tym, co jest grane, no i oczywiście będzie także kryminalne świętokrzyskie. To wszystko przez najbliższą godzinę. Kłaniam się i zapraszam.
5: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem. Poniedziałek.
7: Justyna Rudzka, zapraszam. Już w październiku ruszy budowa kolejnego odcinka S74 na trasie Łagów-Opatów. Trasa biec będzie głównie nowym śladem na południe od istniejącej krajowej 74, mówi wojewoda świętokrzyski Józef Bryk.
8: 18 kilometrów, wartość 632 miliony. Zakończenie w 2029 roku.
7: Droga połączy zaprojektowany już fragment S74 od Cedzyny do Łagowa i wybudowaną obwodnicę Opatowa. Podpisaniem kontraktów opiewających na miliardy złotych oraz frekwencją 45 tysięcy gości zakończył się w Kielcach Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Podczas gali finałowej ogłoszono, że w przyszłym roku krajem wiodącym wystawy będzie Polska, a krajem partnerskim Turcja. Gmina Chęciny pozyskała 80 tysięcy złotych dofinansowania na stworzenie 4 kompleksowych kącików sensorycznych w żłobku samorządowym w Chęcinach. Dzięki temu pojawi się nowoczesny sprzęt i pomoce wspierające rozwój najmłodszych.
5: Wtorek.
7: Sanepid ruszył do szkolnych stołówek także w regionie świętokrzyskim. Inspektorzy sprawdzą m.in., czy jadłospisy spełniają nowe wymagania dotyczące żywienia dzieci. Na talerzach ma być więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli, cukru oraz mięsa, mówi Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
9: Kwestia właśnie kontroli bez zapowiedzi jest o tyle istotna, że czasami faktycznie są to przypadki skrajne. Mówimy tutaj na przykład o zatruciach pokarmowych.
7: W zeszłym roku na 13 tysięcy skontrolowanych stołówek nieprawidłowości były w prawie 2000. Znamy listę projektów, na które będzie można głosować w tegorocznej edycji kieleckiego budżetu obywatelskiego. Do wyboru jest 77 zadań. Głosowanie ruszy 23 września.
5: Środa.
7: Ruch na Wrzosowej w Kielcach wrócił do normalnego trybu. Remont między Aleją Popiełuszki a ulicą Świerkową zakończony. Odcinek ma nową, wzmocnioną nawierzchnię i odświeżone oznakowanie. Zyskują kierowcy, ale i piesi, bo trwa modernizacja chodnika wzdłuż kamienic na Piotrkowskiej na odcinku od wjazdu na teren ZUS-u do zakrętu przy posesji numer 39. Prace prowadzone są w ramach programu Bezpieczny Chodnik.
5: Czwartek.
7: 60 mandatów i 4 wnioski do sądu. Tak dla niektórych kibiców zakończył się wtorkowy mecz Korony Kielce i Górnika Zabrze. Spotkanie na kieleckiej Exbud Arenie oglądało ponad 10 tysięcy osób. Nad bezpieczeństwem imprezy czuwały dziesiątki policjantów. Na szczęście obyło się bez poważnych zakłóceń. zakłóceń. Nie tylko w Kielcach, ale i na terenie powiatu pińczowskiego zamknięto przejazd kolejowy. Chodzi o ten w miejscowości Skowronno-Dolne. Powodem remont.
5: Piątek.
7: Do Urzędu Miejskiego w Pińczowie dotarły sygnały od mieszkańców o zaobserwowaniu wilków. Urząd apeluje, by podczas spotkania zachować spokój i jednocześnie przypomina, że samo zauważenie wilka również w pobliżu zabudowań nie oznacza sytuacji alarmowej. Za nami kolejna sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie. Podczas niej odbyło się pożegnanie Jolanty Wójcik, wieloletniej dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie, która przechodzi na emeryturę. Na tym jednak nie koniec, mówi burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek.
10: Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie zasadniczo dotyczyły przede wszystkim projektu unijnego, który realizujemy. Może nie jest jakiś duży, ale bardzo mocno wyczekiwany. To jest budowa w sumie 6 placów zabaw sołectwa.
7: Ten projekt jest realizowany z dofinansowania lokalnej grupy działania. Gmina Jędrzejów pozyskała na ten cel blisko 500 tysięcy złotych.
6: To było przypomnienie najważniejszych informacji, które napływały do nas w minionym tygodniu, a zrobiła to Justyna Rudzka, której dziękujemy bardzo. Ja natomiast już teraz zapraszam Was na ciąg dalszy naszego dzisiejszego spotkania. Z mikrofonem udałem się do Jędrzejowskiego Centrum Kultury, żeby kilku ciekawych i ważnych dla nas rzeczy się dowiedzieć. Tam spotkałem dyrektora. Moim i Waszym gościem będzie Sebastian Sipa, a porozmawiamy sobie m.in. o tym, jakie zajęcia będą realizowane w tym roku w Jędrzejowskim Centrum Kultury. Czy są jakieś zmiany? Porozmawiamy trochę również o imprezach, które są szykowane przez centrum do końca tego roku, a także porozmawiamy o rozbudowie centrum, które będzie miało miejsce w roku 2027.
5: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
6: A dziś gościmy w Jędrzejowskim Centrum Kultury. Razem z nami dyrektor centrum Sebastian Sipa. Witam na antenie, panie dyrektorze.
11: Witam bardzo serdecznie.
6: Panie dyrektorze, rozpoczął się wrzesień. Parę tygodni temu uczniowie po raz pierwszy w roku 2026-2027 poszli do szkół. No ale wrzesień to jest także taki miesiąc, kiedy zajęcia w Jędrzejowskim Centrum Kultury się rozpoczynają i ten rok artystyczny również się rozpoczyna. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie o tym sobie porozmawiali. Co jako centrum szykujecie w tym roku dla wszystkich odwiedzających? Zarówno jeżeli chodzi o te zajęcia stałe, których przecież w centrum nie brakuje, jak również o te imprezy cykliczne, czy być może jakieś takie niespodziewane niespodzianki dla mieszkańców Jędrzejowa, które po drodze się zdarzą. Jak ten rok będzie wyglądać?
11: Tak, no rzeczywiście rozpoczynamy rok szkolny i sezon artystyczny Centrum Kultury, do którego się bardzo solidnie przygotowaliśmy i postanowiliśmy wprowadzić kilka nowych rzeczy w sezonie artystycznym. Jeśli chodzi o zajęcia w Centrum Kultury, to oprócz całych zajęć, które do tej pory wszyscy mieszkańcy Jędrzejowa się nie znają, bo to są zespoły taneczne Parada, bo to są zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne, to myśmy troszeczkę tą grupę poszerzyli. I na przykład, jeśli chodzi o zajęcia Parada, wprowadziliśmy dodatkowe zajęcia nowe, będzie to hip-hop, i o godzinie 17:00-17:00 dwie grupy hip-hop. To jest nowa rzecz, jeśli chodzi o zespoły Parada. Natomiast jeśli chodzi o zajęcia plastyczne, mamy tutaj też taką zmianę, ponieważ osoba, która do tej pory prowadziła zajęcia plastyczne, awansowała na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Wodzisławiu. Przyjęliśmy nową osobę i ta nowa osoba, Magda Radziejewska-Michali, zaproponowała nam bardzo fajne zajęcia. Będą to zajęcia pod hasłem Explore Lab, Creative Lab i Fashion Lab. I co się za tymi nazwami kryje takiego ciekawego? Więc to są zajęcia, gdzie dzieci eksperymentalnie próbują różnych technik, różnych takich prac plastyczno-technicznych, gdzie odkrywają jaki jest ich potencjał, jakie są ich zdolności. Tam również ta grupa Fashion Lab, to jest taka bardzo ciekawa, nowa rzecz, jeśli chodzi o Centrum Kultury, gdzie młodzi uczestnicy mogą spróbować się w szyciu jakichś pierwszych kostiumów, pierwszych takich grup modowych. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie jesteśmy ciekawi, jakie będzie zainteresowanie, tą grupą liczymy, że dupę. Oczywiście poza tymi zajęciami, zajęcia plastyczne, grupa mini pracownia, czyli dla 3 i 4-latków i mini pracownia dla 5 i 6-latków, także plus zajęcia typowe plastyczne dla starszych. Będą też zajęcia z malarstwa, które poprowadzi tym razem Artur Smerkowski, to jest instruktor, scenograf w Centrum Kultury, ale również artysta malarz, więc grupa, która przy Centrum Kultury działa, artystów, malarzy, amatorów, będzie również miała możliwość spotykać się i wspólnie pracować. Co jeszcze z nowości? No oczywiście jak co roku mamy ognisko muzyczne, gdzie nauka gry na gitarze, nauka gry na fortepianie, mamy małą akademię śpiewu, gdzie prowadzimy zajęcia wokalne, mamy ten taki od 2 lat już fajny twór folkowy, to jest zespół pieśni i tańca Mały Jędrzejów, to jest zespół, do którego cały czas trwają nabory i tam oczywiście będziemy śpiewać i tańczyć i to wszystko będzie w takim zabarwieniu folklorystycznym.
6: Czyli jeżeli ktoś chciałby jeszcze dołączyć, to oczywiście może, tak?
11: Tak. Tu do wszystkich grup jeszcze trwają nabory, szczególnie do tych plastycznych, tak? To są nowe projekty nasze, więc tutaj mamy cały czas dosyć dużo miejsca wolnego, więc bardzo zachęcamy do udziału. To te grupy to są we wszystkich możliwych grupach wiekowych, więc tutaj na pewno każdy znajdzie dla siebie coś.
6: No właśnie, bo te zajęcia, tak, o których mówimy, one są nie tylko dla najmłodszych, ale także nieco starszych uczestników.
11: Tak. Także gorąco zachęcamy, żeby się tutaj odnaleźć w tych grupach i dostosować dla siebie coś, jakieś zajęcie. No cóż, jeszcze ognisko wspomniałem, ale orkiestra dęta, tak? To jest też projekt, który od 3 lat budujemy. W tej chwili orkiestra nasza jest 15-osobowa, natomiast cały czas trwają nabory do orkiestry. My również w przyszłym roku z środków finansowych, które dostaliśmy z ministerstwa, będziemy poszerzać instrumentarium, będziemy kupować nowe instrumenty, więc cały czas też miejsca w orkiestrze naszej dętej są cały czas do wolne, więc zapraszamy ten bardzo chętnych.
6: Panie dyrektorze, to są te zajęcia, o których mówimy i zajęcia, które odbywają się dla uczestników, którzy postanowią po prostu swoje talenty coraz bardziej rozwijać w Centrum Kultury w Jędrzejowie. No ale przecież

0: piosenkę zespołu Włosatki i będą oceniani przez jury, które będzie przyznawał oczywiście nagrody. I w drugiej kategorii będą to już artyści 19+, i tutaj już tej granicy górnej nie ma. Tutaj są soliści, duety, zespoły, nawet tegorocznej edycji zaprezentuje się nowohucka orkiestra instrumentów nieprzypadkowych, więc to jest bardzo skład z Krakowa, z Nowej Huty przyjedzie do nas, również bierze udział w tym konkursie. I artyści już prezentują dwie piosenki, jedną wybraną przez siebie zespołu Włosatki z repertuaru Włosatek, oczywiście we własnej aranżacji, w własnej interpretacji. Także to jest mile widziana własna aranżacja, interpretacja piosenki Włosatek plus jedną swoją autorską.
1: Kiedy on będzie?
0: 25-26 września.
1: No to wrzesień nam się pięknie szykuje, a co później?
0: No później wiele imprez, które już na stałe w naszym repertuarze są, czyli mamy jędrzejowskie konfrontacje choralne, jak po roku, w tym roku jędrzejowskie konfrontacje choralne będą się odbywać 17 października.
1: A więcej o szczegółach tej właśnie imprezy już za momencik będziecie mogli dowiedzieć się na 93.2 FM, dlatego tym bardziej zachęcam, żeby pozostać z nami i z radiem ustawionym na 93.2, z radiem Złote Przeboje i magazynem Tydzień w Świętokrzyskiem.
2: Radio Złote Przeboje 93.2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Wracamy do imprez, wracamy do tego, co dzieje się w Jędrzejowskim Centrum Kultury, czy też co będzie działo się w najbliższym czasie. O tym cały czas informuje na antenie dyrektor Sebastian Sipa.
0: W ramach Jędrzejowskiego Azylu Kulturalnego też wiele, wiele różnych przez cały sezon artystycznych, pięknych spotkań i koncertów. Jako pierwszy 24 października zaprezentuje się zespół U Studni i Jola Kiełb, także to jest gorąco zapraszamy, bardzo fajna rzecz. No oczywiście wiele, wiele różnych imprez biletowanych. Natomiast jeśli chodzi o nasze takie sztandarowe, to na pewno warto też wspomnieć o tym, że my zawsze na początku grudnia organizujemy koncert mikołajkowy, gdzie prezentujemy wszystkich naszych wychowanków w Centrum Kultury i to jest taki piękny, reżyserowany koncert. Nawet dwa koncerty, ponieważ nigdy nie uda nam się w naszej publiczności zadowolić tylko jednym, więc my po prostu te koncerty musimy robić dwa po to, żeby każdy mógł obejrzeć i każdy znalazł dla siebie miejsce na widowni. Natomiast w tym roku też wraca do nas impreza, którą przez lata robiliśmy, ale od pandemii troszeczkę przegasł temat. To jest Wigilia na Jędrzejowskim Rynku. I Wigilia na Jędrzejowskim Rynku w tym roku przed świętami 21-22 grudnia, tam będziemy świętować, będziemy się przygotowywać do świąt, będziemy kolędować, będą stragany z pysznościami, różnymi stroikami świątecznymi, więc zapraszamy gorąco Jędrzejowian do udziału w Wigilii na rynku. A rok zakończymy, jak co roku będziemy witać nowy rok tym wesem pod gwiazdami, koncertem wspólnym plenerową. Wspólną programową zabawą, imprezą.
1: Całkiem sporo tego wszystkiego, no a później wchodzimy już w rok 2027, który także będzie chyba ważnym rokiem. Ja niedawno rozmawiałem na antenie z wiceburmistrzem Jędrzejowa i wiceburmistrz powiedział, że przyszły rok to jest przebudowa, rozbudowa, rewitalizacja Jędrzejowskiego Centrum Kultury. Czy wy się także do tego szykujecie?
0: Tak, to prawda. Myśmy dostali około 10 milionów z Krajowego Planu Odbudowy na, po pierwsze, budowę amfiteatru zadaszonego, tak, który nam pozwoli organizować w ciągu tego okresu wiosenno-letniego, a może nawet do wczesno-jesiennego również, koncertów, imprez, różnych spektakli, ale imprez rekreacyjnych, również o charakterze sportowym, bo tam będzie taka ruchoma widownia, więc będziemy mogli w różnych konfiguracjach tą widownię ustawiać.

0: To nam daje możliwość organizowania przeróżnych imprez, niezależnie od pogody, więc to, co jest dla nas w tej chwili bolączką, bo my mamy taki mały amfiteatr, ale niestety niezadaszony i zawsze, kiedy jest zła pogoda, musimy imprezę przełożyć na inny termin. Nieraz już tego terminu nie można złapać, więc tam przepadają fajne rzeczy, a dzięki takiemu zadaszonemu amfiteatrowi to nam już nic nie przepadnie, a jeszcze myślę, że będziemy mogli to poszerzyć, tą naszą ofertę o właśnie imprezy plenerowe w amfiteatrze.
1: A wiadomo już, kiedy te prace się rozpoczną i czy one w jakikolwiek sposób będą wpływać na normalne funkcjonowanie Jędrzejowskiego Centrum Kultury?
0: Nie. Te prace nie wpłyną, dlatego że ten amfiteatr z prawej strony Centrum Kultury będzie budowany, więc ta część, której będzie budowany amfiteatr, zostanie wyłączona, ale sam Centrum Kultury nie zostanie wyłączony. Działalność będzie nadal prowadzona. Do końca roku mają być rozstrzygnięte przetargi i w przyszłym roku na wiosnę wchodzą pierwsze prace budowlane.
1: No to pewnie o tym będziemy sobie już rozmawiać przy innej okazji.
0: Roku,
1: tak jest, po nowym roku. A za te dzisiejsze informacje oczywiście dziękuję bardzo.
0: No i gorąco zapraszam na stronę internetową Centrum Kultury, bo tam są wszystkie informacje o naszych zajęciach, o imprezach, które organizujemy. Jest naprawdę jesień fajnych imprez Centrum Kultury. Zapraszam gorąco.
1: A moim i waszym gościem był dyrektor Centrum Kultury w Jędrzejowie, Sebastian Sipa.
2: Sprawdzam w Świętokrzyskiem.
1: To teraz o uwagę poprosimy wszystkich, absolutnie wszystkich, którzy chodzą do szkoły. No może nie dokładnie wszystkich, ale o szczegółach za momencik. Dokładnie chodzi o uczniów klas 5, 6, 7 oraz 8. Oczywiście szkół podstawowych. A dlaczego prosimy o uwagę? Ano dlatego, że rozpoczyna się 5. edycja popularnego konkursu ekologicznego pod nazwą Poznajemy Parki Krajobrazowe Województwa Świętokrzyskiego, skierowanego właśnie do uczniów od klasy 5 do 8 szkół podstawowych z terenu całego naszego województwa. Głównym celem przedsięwzięcia organizowanego przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych jest pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony przyrody, ale także rozwijanie zachowań proekologicznych, jak również kształtowanie szacunku dla bogactwa i piękna regionalnych parków krajobrazowych. Konkurs, co ważne, ma charakter zespołowy, a w szranki stają trzyosobowe drużyny uczniów pracujące pod nadzorem merytorycznym jednego opiekuna. Pierwszym krokiem są eliminacje wewnątrzszkolne, podczas których każdy zespół przygotowuje pracę na jeden z trzech zaproponowanych przez organizatora tematów. A są to propozycja ścieżki dydaktycznej, projekt działań proekologicznych w lokalnej społeczności albo praca poświęcona roli lasów w zachowaniu równowagi ekologicznej. Praca może przyjąć formę posteru, filmu amatorskiego, prezentacji multimedialnej, tematycznego albumu fotograficznego, reportażu lub dydaktycznej gry planszowej. No i teraz, co jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, trzeba tę pracę zgłosić. To znaczy najpierw trzeba zgłosić się do konkursu, a zgłoszenia placówek do udziału w tegorocznej edycji przyjmowane są do 23 października. Ostateczny termin nadsyłania gotowych prac konkursowych wraz z protokołem z eliminacji szkolnych upływa 19 lutego 2027 roku. Prace należy dostarczyć do siedziby zespołu w Kielcach lub w Umianowicach. Rozgrywki drugiego wojewódzkiego etapu zaplanowano w dwóch częściach. Najpierw komisja oceni nadesłane projekty. 5 najlepszych zespołów zmierzy się w teście wiedzy oraz obowiązkowej konkurencji rozpoznawania gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Zwycięska drużyna etapu wojewódzkiego będzie reprezentować województwo świętokrzyskie podczas wyjazdowych rozgrywek finałowych 16. edycji ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. Te odbędą się na przełomie maja i czerwca również przyszłego roku.
2: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
1: A zgodnie z obietnicą i tym, co mówiłem wam na samym początku naszego dzisiejszego weekendowego spotkania w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem, odwiedzamy również z mikrofonem burmistrza Jędrzejowa. Moim i waszym gościem będzie Marcin Piszczek. A porozmawiamy o naprawdę bardzo ważnych jędrzejowskich sprawach. Po pierwsze, dotyczących żłobka, nowo otwartego żłobka samorządowego, a właściwie nowo powiększonego żłobka samorządowego. No a oprócz tego będziemy także mówić o kolei. Oczywiście o linii numer 8.
3: Witam panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Panie burmistrzu, zdaje mi się, że po wakacjach sporo się dzieje w Jędrzejowie i o tych wszystkich, no może nie wszystkich, ale o dużych działaniach sobie dzisiaj poopowiadamy. Wiem, że w minionym tygodniu między innymi ważne, bardzo ważne wydarzenie dla najmłodszych Jędrzejowian i Jędrzejowianek się odbywało, bo został otwarty żłobek, a właściwie to nowoczesne skrzydło żłobka w Piaskach. Jest nowiutkie, oddane do użytku tym najmłodszym.
3: Tak, panie redaktorze, dzięki temu nowemu skrzydłu uzyskaliśmy takie moce, czy ilość miejsc, która pozwala nam w 100% spolaryzować dzieci w wieku do 3 lat, czyli w tym okresie żłobkowym. Natomiast nie ukrywam, że to nie jest tylko kwestia miejsc w żłobku i rzeczywiście projektu, który był bardzo korzystny, jeżeli chodzi o poziom finansowania, bo wartość inwestycji przekroczyła 5 milionów złotych, a dofinansowanie ponad 95%, więc dla nas naprawdę to jest idealne rozwiązanie. Natomiast oprócz tego, że rzeczywiście powstało nowe skrzydło w pełni wyposażone zapleczem, to stare skrzydło zostało uzupełnione o dodatkowe pracownie czy sale, na przykład sensoryczne czy do wyciszania. Naprawdę dzieciaki w tym wieku 0-3 będą mogły uzyskać tam wsparcie takie ogólnorozwojowe z użyciem nowoczesnych narzędzi i metod, jeżeli chodzi o rozwój sensoryczny, ale też jeżeli chodzi o takie kontrolowanie emocji, wyciszenie. Do celu mają służyć te urządzenia, ten sprzęt, który zostały wyposażone w pomieszczenia w żłobku Piaska. A to jest dla nas rzeczywiście takie miejsce szczególne. W sumie mamy tam 180 miejsc dla dzieciaków razem z tą nową częścią.
1: Bo przypomnijmy, że w tej nowej części jest 80 nowych miejsc.
3: Tak, a w starej mamy 100. Początkowo było to na 80. Powiększaliśmy do ponad 90, więc w sumie około 180 miejsc mamy w żłobku. Natomiast nie ukrywam, że nosimy się z zamiarem uruchomienia tam również oddziałów przedszkolnych, żeby ten cykl edukacji nie został tylko zakończony na edukacji w wieku 3 lat, ale to dziecko nie było przenoszone do innej placówki, ale mogło tutaj do tego wieku lat 6 przebywać, uczyć się naprawdę w komfortowych warunkach, w nowym, nowoczesnym obiekcie, z dwoma pięknymi placami zabaw, bo nasz żłobek jeszcze w zeszłym roku powiększył się o piękny drewniany plac zabaw, naprawdę z drewna akacjowego. Nie bez przyczyny o tym mówię, bo to drewno jest twarde, ale szczególnie wytrzymałe, więc pewnie przez długie lata będzie tym najmłodszym mieszkańcom gminy Jędrzejów puszył. Więc wszystkiego dobrego dla malutów.
1: No tym bardziej, że te 80 nowych miejsc to jest również 80 nowych także historii małych Jędrzejowian i Jędrzejowianek, a także, no nie ukrywajmy tego, że ogromna pomoc i ulga dla rodziców, bo te miejsca były po prostu potrzebne.
3: Tak, panie redaktorze, ale my też chcieliśmy być alternatywą dla żłobków prywatnych. Są dwa w Jędrzejowie. Dziś mamy takie moce, żeby przyjąć, tak jak wspomniałem, praktycznie 100% dzieci z terenu gminy Jędrzejów. Nie spektruję żadnej tajemnicy, jeżeli powiem, że mamy duże zainteresowanie ościennych i rodzice cały czas zgłaszają nam się z innych gmin terenu powiatu jędrzejskiego. Zdarza się nawet, że mamy dzieciaki w Kielcach, panie redaktorze. Zapewne to funkcjonuje również w drugą stronę, ale to pokazuje, że to miejsce cieszy się dobrą renomą. No, kuchnia jest niesamowita. Mamy tam kucharza, który przez lata prowadził jeden z większych punktów gastronomicznych w województwie świętokrzyskim jako szef kuchni komercyjnie. Natomiast dzisiaj z dzieciakami panie redaktorze tworzy rzeczy niesamowite. Mało komu by się chciało, nie wiem, produkować własny makaron, robić samemu, panie redaktorze, lody, dosłownie samemu, nie z półproduktów, ale lody czy sorbety są produkowane na miejscu. To jest niebywałe, co potrafią zrobić kucharze właśnie w tym żłobku. Panie redaktorze, warte podkreślenia, bo dzisiaj mowa jest o tej diecie planetarnej, która ma wejść do szkół. No tutaj rzeczywiście jest pełna kontrola dietetyczna, panie redaktorze. unika się tego, co białe, ogólnie mąki, cukru, soli, tego oczywiście jak najmniej, natomiast no, produkuje się tą żywność danemu chłopku po to, żeby dzieciaki dostawały to, czym wiemy, że powinny dostać i żeby rzeczywiście to było zdrowe. No, renoma niesamowita, panie redaktorze, i myślę, że te historie, jak pan wspomniał, nowych 80 dzieciaków, które mogą korzystać ze żłobka, będą pełne radości, uśmiechu, zdrowia.
1: To właśnie tego nieustającego uśmiechu i tej ciągłej radości życzymy wszystkim tym dzieciakom, które uczęszczają do jędrzejowskich żłobków i to wszystkich, nie tylko tego nowiutkiego, wyremontowanego, dopiero co w minionym tygodniu oddanego do użytku. Już teraz mogę wam zdradzić, że do gabinetu burmistrza Marcina Piszczka jeszcze sobie dziś wrócimy, ponieważ mówić będziemy o modernizacji kolejowej, modernizacji kolei w okolicach Jędrzejowa, o nowych przystankach, o nowych przejściach, między innymi ważnym przejściu podziemnym. Także zachęcam, jeżeli jesteście ciekawi, żebyście zostali z nami na 93,2 FM, a gwarantuję wam, że na pewno czegoś ciekawego i przydatnego się dowiecie.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: A zanim wrócimy do burmistrza Marcina Piszczka, to chciałbym, żebyśmy trochę o sporcie porozmawiali, a dokładnie o drużynie Naprzodu Jędrzejów.
2: Sportowe Świętokrzyskie.
1: A dziś trochę o sporcie, moi kochani, sobie opowiemy, ale nie będziemy mówić o wynikach sportowych, chociaż może też troszeczkę. Nie będziemy na pewno mówić o aktualnych wydarzeniach na boiskach. O, może tak powinienem był powiedzieć, tylko powiemy o pięknej historii. Historii klubu, który chyba znają wszyscy. Mowa o drużynie Naprzód Jędrzejów. Ale czy Naprzód Jędrzejów zawsze był Naprzodem Jędrzejów? O tym między innymi opowie nam Jerzy Putowski, pełniący obowiązki kierownika drużyny Naprzód Jędrzejów. Czy Naprzodu Jędrzejów, panie Jerzy? To jeżeli te wątpliwości mamy już rozwiane, to zacznijmy może od tego, żebyśmy opowiedzieli, jak to się wszystko zaczęło, jeżeli chodzi o drużynę. Jaki był jej początek? No i czy Naprzód od samego początku nazywał się Naprzód?
4: No jak chyba wszyscy, że tak powiem, którzy kibicują Naprzodowi, wiedzą, że klub powstał, zresztą mamy to w nazwie, w logo Naprzodu w 1928 roku. To był założony z inicjatywy takich miejscowych działaczy sportowych, którzy coś chcieli zrobić tu dla społeczności. Widzieli, że tu jest dużo chętnych do, że tak powiem, kopania w piłkę. No i powstał ten klub. Tu taka ciekawostka, że on powstał z połączenia dwóch klubów, no, Świtu i Łysku. I wtedy powstała drużyna. Tylko, że tu jest, myślimy wszyscy może, że od początku nazywał się klub Naprzód. No nie tak było. Właśnie klub przyjmował, że tak powiem, różne nazwy. Początkowo występował pod nazwą Bak. Tu zaczynaliśmy w rozgrywki w A-klasie. Później były zmiany wielokrotne. Zmiany nazwy. Gwardia, Spółnia, Sparta. No i tak można powiedzieć, taką już końcową nazwę Naprzód przyjął od 1950 roku.
1: Wobec tego w roku 2028 klub będzie obchodził swoje setne urodziny. Do tych obchodów jeszcze wrócimy, ale powiedzmy również o tym, że w przeciągu tych kilkudziesięciu lat działalności klub może się poszczycić całkiem niezłymi wynikami.
4: Klub w całej swojej historii w rozgrywkach uczestniczył w różnych, na różnym poziomie. Tak? Były momenty, gdzie graliśmy nawet w C-klasie, ale najczęściej były to rozgrywki okręgowe, czwartej ligi. Pierwszym takim sukcesem dużym był awans właśnie do trzeciej ligi i było to w sezonie 1977-1978. Pierwszy raz to był taki pierwszy historyczny awans zespołu do trzeciej ligi. Wtedy drużynę prowadził trener Władysław Jasna. Jeszcze oprócz tego pierwszego awansu, o którym wspomniałem, to klub jeszcze dwa razy awansował do trzeciej ligi. Było to w sezonie 2006-2007, gdzie graliśmy od tego momentu praktycznie trzy sezony graliśmy w tej trzeciej lidze. widzę w sezonie 2024-2025 znowu awansowaliśmy po ciężkich barażach do trzeciej ligi, w której obecnie występujemy.
1: Czy z klubu wywodzili się jacyś znani, słynni piłkarze?
4: No, było paru takich zawodników, zostali wyróżnieni. Jednym z takich pierwszych zawodników, który został dostrzeżony, to był Sławek Adamus. Początkowo poszedł do Korony, gdzie grał w drugiej lidze, a później poszedł do Stali Stalowa Wola. Nie można tu nie wspomnieć o Andrzeju Fendryku, który również poszedł do Korony, gdzie grał w drugiej lidze. Z takich naszych jeszcze wychowanków był w świętej pamięci już Dzwonek, który grał w Krakowie.
1: Piłka nożna i historia na przodu Jędrzejów to nie tylko wydarzenia na boisku, ale chyba przede wszystkim również wspaniała publiczność, która dopinguje nie tylko na jędrzejowskim stadionie.
4: Muszę jeszcze wspomnieć, że mamy wspaniałą publiczność. Nie tylko kibicują nas podczas meczu, które są domowych, ale również bardzo często jeżdżą z nami na dalekie wyjazdy. Chciałem im bardzo gorąco podziękować w imieniu zawodników i całego zarządu.
1: 1928-2028, czy szykujecie się jakoś do tych okrąglutkich, setnych urodzin klubu?
4: No, myślę, że przede wszystkim myślimy o utrzymaniu klubu dalej w trzeciej lidze.
1: A o historii, sukcesach, a także planach na przyszłość drużyny na przodu Jędrzejów opowiadał kierownik drużyny Jerzy Putowski.
2: Ciekawe świętokrzyskie.
1: Przez cały zeszły tydzień w Kielcach odbywały się międzynarodowe targi przemysłu obronnego i oczywiście do Kielc przyjechali chyba wszyscy, którzy mieli przyjechać. Były to rekordowe targi pod każdym względem. My nie będziemy mówić o targach, nie będziemy już wracać do tego, co działo się podczas MSPO. Natomiast trochę w tym temacie sobie powiemy o pewnej ciekawostce, którą znalazłem dla Was w minionym tygodniu. Otóż przenosimy się do Pińczowa, a to dlatego, że mieszkańcy Pińczowa będą mogli korzystać z nowoczesnej i bezpiecznej strzelnicy sportowej. W minionym tygodniu wojewoda Józef Bryk wziął udział w otwarciu zmodernizowanego obiektu. Prace zostały wykonane dzięki dofinansowaniu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Jak mówił sam wojewoda, to inwestycja, która bardzo dobrze wpisuje się w budowanie odporności społecznej i realizację ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. To wszystko po to, by podnieść bezpieczeństwo naszych obywateli. Ja znalazłem informację natomiast taką, że ta pińczowska strzelnica jest po pierwsze ogólnodostępna i służyć będzie osobom indywidualnym, ale także i służbom mundurowym czy organizacjom prowadzącym szkolenia z posługiwania się bronią. Będzie można organizować tam zawody strzeleckie, a także i treningi. Podczas otwarcia obecny był także burmistrz Pińczowa Marcin Wojniak, który mówił, że otwarcie strzelnicy to wydarzenie ważne z punktu widzenia edukacji oraz postaw, które służyć będą bezpieczeństwu mieszkańców. W ramach inwestycji przebudowano istniejący budynek gospodarczy, kulochwyt główny oraz rozbudowano strzelnicę o elementy wyposażenia. Powstały pawilony do strzelania z dystansu 50 oraz 100 metrów, a także zastosowano niezbędne zabezpieczenia. Ze strzelnicy korzystać będą mogli zarówno ci, którzy mają już strzeleckie doświadczenie, jak i osoby zamierzające dopiero nauczyć się strzelania. Wszelką pomoc zapewniają instruktorzy, a do dyspozycji będzie zarówno broń krótka, jak i długa.
2: Ważne dla mieszkańców świętokrzyskiego.
1: To wracamy, moi drodzy, do tego, o czym już mówiłem, co już zapowiadałem na antenie, czyli do gabinetu burmistrza Jędrzejowa. Razem z Marcinem Piszczkiem, panem burmistrzem, porozmawiamy o modernizacji linii kolejowych. Duże pieniądze są na stole, są właściwie do wzięcia i do wykorzystania do roku 2029.
2: Sprawdzam w Świętokrzyskiem.
1: Jędrzejów już niedługo zyska nową, nowoczesną i szybką kolej, na którą zostanie wydane ponad miliard złotych, prawie 1,5 miliarda. Mówimy tutaj o modernizacji linii numer 8.
5: Tak jest, panie redaktorze, rzeczywiście to jest inwestycja i wiadomość, na którą bardzo długo czekaliśmy.
3: a pamiętać, że pierwsze uzgodnienia, które my jako urząd prowadziliśmy, to są lata 2017-2018. Więc też można sobie zobrazować czas oczekiwania z naszej strony na tą inwestycję. Ona może nie jest tak do końca zadowalająca, bo czekamy jeszcze na modernizację całego budynku dworca kolejowego w Jędrzejowie, ale już w ramach tej inwestycji zmienią się perony na jędrzejowskim dworcu, które no, od dłuższego czasu wręcz krzyczą, że nie wiemy montować. Takim elementem, o którym bogaci się dworzec w Jędrzejowie, jest przejście podziemne. To jest temat rzeka, panie redaktorze, bowiem z różnych przyczyn i to trzeba przyznać, no, słusznie kolej wiele lat temu pogrodziła dworzec, zamykając przejście przez tory nielegalne, które się odbywało. Dzięki uprzejmości dyrekcji PKP PLK w Kielcach bogaciliśmy się o przejście naziemne, ale jak to bywa, przejście w poziomie torów nie do końca jest bezpieczne. To budowa przejścia podziemnego w ramach tej inwestycji, może to nie jest duży fragment samej inwestycji, ale on będzie miał fundamentalne znaczenie dla mieszkańców tej zachodniej części Jędrzejowa, bowiem za torami na osiedlu Zamoście, za 9 torem, czyli Wincentynów, jakby to nazwy nie użył, mieszka mniej więcej 15% populacji Jędrzejowa. Więc oni wyczekiwali na tą wiadomość, że przejście podziemne zmaterializuje się, a obiecywane jest, tak jak wspomniałem, mniej więcej od tego 2018 roku. Kolejnym elementem, oprócz oczywiście remontu torowiska na całej długości gminy Jędrzejów, a to bagatela, pewnie jakbyśmy pomierzyli, jest to jakieś 30-40 km, jest budowa przystanka kolejowego, przystanku kolejowego w miejscowości Skronów. Wiele lat temu z inicjatywy mieszkańców zostało skierowane takie wystąpienie do PKP PLK i powiem szczerze, my troszeczkę nie wierzyliśmy w to, że się uda, ale jednak PKP właśnie w ramach tych pierwszych prac koncepcyjnych sprzed lat zdecydowało się uwzględnić budowę tego przystanku czy dworca kolejowego w sołectwie Skronów pod Jędrzejowskim, ale bardzo dużym i pozbawionym do tej pory komunikacji kolejowej, chociaż linia numer 8 nie to sołectwo na dwie mniej więcej różne części. My w ostatnich 2 latach wzbogaciliśmy się o 2 nowe dworce kolejowe w Podwojnach i Mnichowie, więc ten trzeci tak naprawdę i potok wielki, który jest no, jedynym starym przystankiem kolejowym na terenie gminy Jędrzejów, praktycznie komunikuje wszystkie sołectwa, przez które biegnie linia numer 8 na terenie gminy Jędrzejów. To jest dobra wiadomość, szczególnie w czasach, kiedy komunikacja kołowa, autobusowa jest bardzo zabijna, powinienem to określić. Rzeczywiście te trasy linie znikają, pojawiają się w zależności od tego, czy przewoźnik ma interes, czy nie, czy gmina ma środki pozyskane, czy nie, czy jest zainteresowanie przy odpowiedniej liczby pasażerów, czy nie, bo w tym też różnie bywa, ale kolej nabędzie. Ona będzie funkcjonowała i rzeczywiście zapewni mieszkańcom komfortowe, punktualne skomunikowanie nie tylko z Jędrzejem, ale ze światem, bo przecież dostać się będzie można bezpośrednio z tych małych jędrzejowskich sołek do Kręc, czy Krakowa, bo takie połączenia są wykonywane dzisiaj w ruchu osobowym na linii numer 8. No, estetyka, panie redaktorze, bezpieczeństwo, szybkość skomunikowania, te elementy, o których wspomniałem, to rzeczywiście świetna wiadomość dla mieszkańców naszej gminy i nie tylko, bo trzeba pamiętać, że przecież ta linia obsługuje województwo świętokrzyskie, jedną z ważniejszych linii kolejowych nie tylko w naszym regionie, ale w ogóle w Polsce.
1: Panie burmistrzu, to są naprawdę bardzo dobre informacje, bo będzie nowocześniej, będzie trochę szybciej, będzie łatwiej z dostępem, będzie również bezpieczniej, o czym wspomnieliśmy dzięki temu przejściu podziemnemu, ale myślę, że naszych słuchaczy w tym momencie interesuje jedna rzecz. Kiedy to będzie?
3: Bo panie redaktorze, to jest czas mniej więcej 2 najbliższych lat. Ta zasadnicza część, no liczmy 2 lata, jeżeli chodzi o miesiące, no, czyli to będzie 2.6, 2.7, 2.8. Natomiast my rozmawiamy z wykonawcą, który podpisał umowę, bo oczywiście planuje Sadowić przynajmniej, no, bierze pod uwagę jako jedną z lokalizacji ustanowienia swoich biur kontraktu na terenie naszej gminy. Nie należy wykluczyć takiej sytuacji, że z różnych przyczyn technicznych w trakcie budowy ten okres może się wydłużyć. Ale panie redaktorze, czy to będzie rok 2008, 9 czy 10, przepraszam, 2009, 29 czy 2030, to już jest, myślę, mniejszy problem niż oczekiwanie na to, że ta inwestycja w ogóle dojdzie do skutku. Bo tak jak wspomniałem, obiecywana od lat, wreszcie się materializuje, więc no, my poczekamy cierpliwie jeszcze te parę lat, ale no, w perspektywie mamy zdecydowaną zmianę jakości transportu, bezpieczeństwa. Więc trzymamy kciuki ze swojej strony, jako gmina Jędrzejów, dołożymy wszelkich starań, żeby ta współpraca z wykonawcą była jak najlepsza, a pewnie będziemy mieli wiele stycznych płaszczyzn w trakcie realizacji kontraktu przez Węgry.
1: No to my również trzymamy kciuki i będziemy oczywiście informować na bieżąco o wszelkiego rodzaju postępach podczas tych prac przy nowoczesnej i szybkiej kolei w Jędrzejowie, czyli modernizacji linii numer 8. A o tych wszystkich dobrych rzeczach i dobrych informacjach na antenie mówił burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: A dziś, moi drodzy, odwiedzamy z mikrofonem wojewódzki inspektorat weterynaryjny. Z nami starszy inspektor Jaromir Kobos, a będziemy sobie rozmawiać tradycyjnie, jeżeli idzie jesień, to o szczepieniu lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Dzień dobry, panie Jaromirze.
6: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Panie Jaromirze, pojawia się na początek oczywiście tradycyjne pytanie, jak się mają świętokrzyskie lisy?
6: No, wiesz, świętokrzyskie lisy obecnie dobrze się mają. Nie mieliśmy już, od kilku lat nie notowaliśmy szczęśliwie żadnych ognisk wścieklizny, ale zagrożenie cały czas istnieje, bo co roku niestety w województwach blisko nas, w województwie lubelskim, podkarpackim, teraz już też mazowieckim, stwierdzone są pojedyncze, ale są stwierdzone cały czas ogniska wścieklizny u kotów, psów oraz lisów.
1: No właśnie, to skoro są to województwa ościenne, u nas jest spokojnie, to czy to jesienne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, które lada dzień się rozpocznie, jest tak naprawdę potrzebne?
6: Jest potrzebne, żeby to przypominać o odporności u tych lisów, żeby ta odporność cały czas rzeczywiście była, bo zwierzęta zaszczepione traktujemy, że są to zwierzęta, które są zabezpieczone przed wścieklizną. Nawet jeżeli będą miały kontakt z chorym zwierzęciem, to nie dojdzie do rozwoju tej choroby. I po to właśnie to szczepienie, to jesienne akcje. W tym roku mamy tylko tą jesienną akcję właśnie. Planowane jest, szacowane jest, że w przyszłym roku już nie będziemy mieli szczepienia, ale to wszystko też oczywiście zależy od tej sytuacji, którą mamy właśnie w ościennych województwach i samego wystąpienia czy niewystąpienia po prostu wścieklizny w naszym województwie.
1: No to w takim razie, jeżeli już wiemy po co, to przypomnijmy, jak to wygląda, jak przebiega szczepienie lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie. Na czym to wszystko polega?
6: To jest szczepienie. Szczepienia polega na rozrzucie szczepionki ze specjalnie przygotowanych samolotów. Jest tych samolotów około 12-14 na akcję. Rzeczywiście one latają równolegle nad całym naszym województwem oraz rozrzucałem szczepionkę nad miejscami tam, gdzie przebywają, tam, gdzie szacujemy, że są te lisy wolnożyjące, lisy dzikie, czyli pola, lasy, łąki. Nie zrzucamy szczepionki nad miastami, oczywiście nie zrzucamy nad drogami i tam, gdzie są jakieś zbiorniki wodne. Może by po prostu nie stracić tej szczepionki. A wszędzie, wszystkie, cała reszta obszaru województwa naszego jest pokryta równolegle właśnie szczepionką. To są takie kostki zielono-brązowe o takim charakterystycznym, nieprzyjemnym zapachu, który ma wabić lisa, żeby tą szczepionkę właśnie zjadł.
1: Bo przypomnijmy o tym, że wścieklizna jest chorobą, która przez lisy może być rozniesiona i no niestety jest to choroba śmiertelna, zakaźna, atakująca ośrodkowy układ nerwowy ludzi i zwierząt stałocieplnych. Bardzo, bardzo niebezpieczna sprawa.
6: Bardzo niebezpieczna, jest to choroba śmiertelna rzeczywiście i my właśnie prowadząc tę akcję zabezpieczamy nasze zwierzęta domowe, jak również oczywiście dzikie i przede wszystkim zabezpieczamy ludzi przed wystąpieniem, przed możliwością jakiegokolwiek kontaktu, zarażenia i przed śmiercią, bo jest to rzeczywiście bardzo niebezpieczna, śmiertelna choroba, jeżeli wystąpią już objawy. No niestety nie ma lekarstwa na nią.
1: Panie Jaromirze, pan powiedział, że zabezpieczamy za pomocą szczepienia nasze zwierzaki domowe, ale my jako właściciele zwierząt domowych również powinniśmy właśnie w okresie szczepienia, które przypomnijmy, że będzie od 17 do 30 września, w tym okresie również powinniśmy zabezpieczyć nasze zwierzaki, żeby nie dostały się po prostu do tych szczepionek rozrzuconych.
6: Tak. Oczywiście szczepienie, tak jak pan powiedział, planujemy między 17 a 30, natomiast fizyczny rozrzut zaplanowany jest między tak 19 a 22. Wtedy rzeczywiście na niebie można zobaczyć dużo samolotów, które po prostu tą szczepionkę będą rzucały. I właśnie w tym okresie i około tygodnia do dwóch tygodni po tym okresie, właśnie do końca września, zalecamy, żeby po prostu, jeżeli wyprowadzamy psy, to psy trzymać na smyczy, nie wypuszczać przez troszkę krótki okres po prostu kotu, żeby te zwierzęta nasze domowe nie miały kontaktu, po prostu nie zabierały po prostu tej szczepionki gdzieś tam gdzie tą szczepionkę można po prostu dostać.
1: My już kiedyś o tym rozmawialiśmy, ale czy w przypadku zjedzenia przez naszego domowego zwierzaka takiego pakieciku rozrzuconego z samolotu, ta szczepionka może psu albo kotu zaszkodzić? Czy chodzi raczej o to, żeby po prostu te nasze zwierzaki nie wyjadły tego, co jest przeznaczone dla lisów?
6: To na pewno, bo to jest preparat weterynaryjny, który jest specjalnie przygotowany właśnie dla dzikich lisów. To jest pierwsza sprawa. Natomiast w przypadku kontaktu, najlepszym oczywiście jest sytuacją, gdy ani my nie dotykamy tej szczepionki, ani nasze zwierzęta nie mają żadnego kontaktu, natomiast takich niestety, czasami rzeczywiście się takie sytuacje zdarzają. W takim wypadku po prostu, jeżeli dojdzie do zjedzenia przez psa, bo kot może ugryźć, ale tutaj nie zje w całości tej kostki. Natomiast w przypadku psów, jeżeli dojdzie do takiego zjedzenia, połknięcia całej kostki, to mogą wystąpić rzeczywiście problemy jelitowe i wtedy zalecamy, żeby takie osoby po prostu poszły do lekarza wolnej praktyki, żeby obserwować po prostu, czy nic się tam poważniejszego nie dzieje.
1: Ale istnieje jakieś zagrożenie dla życia zwierzęcia po zjedzeniu takiej szczepionki?
6: Jeżeli o samą szczepionkę chodzi, to nie, bo tutaj to jest preparat bezpieczny. Natomiast ten preparat, ta szczepionka jest w takim specjalnym blisterku, który po prostu może dość podrażnić po prostu błonę śluzową, może podrażnić jelita i stąd po prostu to jest pewne jakieś tam drobne niebezpieczeństwo. Więc dlatego po prostu najlepszą rzeczą jest rzeczywiście nie dopuszczanie do kontaktu przy takiej szczepionce, a jeżeli coś takiego będzie, to radzimy rzeczywiście, żeby udać się do lekarzy wolnej praktyki.
1: O szczepieniu lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie na antenie przed momentem opowiadał starszy inspektor weterynaryjny Jaromir Kobos. Dziękujemy bardzo.
2: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
1: To może zaczniemy sobie od takiego naprawdę bardzo, bardzo jesiennego tematu. Otóż uwaga, bo zbliżają się pierwsze jędrzejowskie zawody w grzybobraniu. Serio. Grzybowy zawrót głowy, tak się nazywają. Jeżeli lubicie las, grzyby i dobrą zabawę, a może chcecie spędzić aktywnie czas z rodziną lub przyjaciółmi, jędrzejowscy grzybiarze są zapraszani, a zaproszenie kieruje Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kobiet. Będzie to podobno wydarzenie pełne leśnych emocji, wiedzy, rywalizacji i wspólnej zabawy. Wszystko odbędzie się 3 października w lasach Mniszek na terenie Nadleśnictwa Jędrzejów. Udział w zabawie jest bezpłatny. Można zgłosić się do 5 kategorii. Rodzina, czyli drużyna minimum 3-osobowa, dziecko plus opiekun, duet jako osoby 2 dorosłe, solo, czyli jedna osoba pełnoletnia oraz senior, osoba po 60 roku życia, solo lub w parze. No i to nie będzie zwykłe grzybobranie, ponieważ będzie to konkurs, ale w tym konkursie będzie liczyć się nie tylko ilość zebranych okazów, ale przede wszystkim wiedza, prawidłowe rozpoznanie gatunków, ich różnorodność, jakość oraz odpowiednie zachowanie w lesie. Na uczestników oczywiście czekają także nagrody, ale oprócz tego również i wspólne ognisko, i pieczenie kiełbasy oraz ziemniaków, ciepły poczęstunek przygotowany przez koła gospodyń wiejskich, oprócz tego warsztaty i pokazy kulinarne z wykorzystaniem darów lasu. A co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w tym pierwszym jędrzejowskim konkursie zbieraczym? Trzeba się oczywiście zgłosić. No i tutaj uwaga, bo organizatorzy podają pewną ciekawostkę, która brzmi tak. Liczba miejsc może być ograniczona. A więc niekoniecznie musi być, ale może być. O przyjęciu do konkursu decyduje kolejność prawidłowych zgłoszeń. Wypełnione karty zgłoszeniowe, które znajdziecie na stronie Jędrzejowskiego Ratusza, możecie przenosić i zanosić do Sekretariatu Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie do 25 września do godziny 14. Na wszelkie pytania odpowiada Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kobiet. A teraz o imprezie, która zbliża się ogromnymi krokami, ale jest dla na pewno pełnoletnich słuchaczy. Otóż w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach odbędzie się Święto Wina, a wśród nich kilkanaście świętokrzyskich winnic zapraszają na winobranie. Rekordowa reprezentacja tych kilkunastu świętokrzyskich winnic, ale także samodzielny zbiór winogron, regionalne smakołyki, no i oczywiście pokazy sztuki ludowej na żywo. To wszystko czeka na odwiedzających w niedzielę 20 września podczas tegorocznego winobrania w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym. Z okazji wydarzenia Ogród Botaniczny serdecznie zaprasza, a my przypominamy, że to oczywiście jest związane z tradycją naszego regionu, ponieważ nasz region świętokrzyski ma ogromnie bogate winiarskie i rzemieślnicze korzenie, które właśnie 20 września będzie można celebrować chyba w jednym z najpiękniejszych miejsc Kielc, bo mowa o Ogrodzie Botanicznym. Zaprasza. Oczywiście, tak jak mówiłem, będzie to rekordowa liczba również wystawców. Zresztą podkreśla to także kierowniczka Ogrodu Botanicznego w Kielcach, Agnieszka Pierścińska, bo tegoroczne wydarzenie przyniesie wyjątkową frekwencję winiarską. W tym roku swoją obecność zadeklarowało kilkanaście winnic, co jest małym rekordem placówki, a podczas wydarzenia odwiedzający będą mogli spotkać twórców i pasjonatów stojących za sukcesem lokalnych marek, ale także porozmawiać o warunkach uprawy winorośli w regionie świętokrzyskim i również skosztować i zakupić regionalne trunki. W związku z tym, jeżeli macie czas, to Ogród Botaniczny czeka na Was. Impreza odbywać się będzie między 12 a 16. Natomiast jeżeli chcielibyście odwiedzić Ogród Botaniczny, to oczywiście jest on także otwarty w standardowych godzinach. Zwiedzanie trwa do godziny 18. Życzymy oczywiście miłego świętowania i miłego zwiedzania. A teraz o uwagę poprosimy wszystkich tych, którzy zamiast serca mają silnik, najlepiej motocyklowy, a w ich żyłach zamiast krwi płynie, no właśnie, chyba benzyna. Moto, serce i kieleckie zakończenie sezonu 2026 odbędzie się w sobotę, 26 września o godzinie 10 w Kielcach w programie. Dlatego też mówiłem o tym sercu i o benzynokrwi. Oczywiście akcja krwiodawstwa, parada motocykli, a także i grill. Moto, serce i kieleckie zakończenie sezonu 2026 w Kielcach odbędzie się w siedzibie, a właściwie przy siedzibie CK Riders przy ulicy Kusocińskiego w Kielcach. Natomiast oddawanie krwi, to chyba najważniejsze w całej tej imprezie, trwać będzie od 11 do 15.
2: Kryminalne Świętokrzyskie.
1: Dziś ku przestrodze o wydarzeniach, które miały miejsce pod koniec sierpnia, ale dopiero w minionym tygodniu ujrzały światło dzienne. Do zdarzenia, jak powiedziałem, doszło pod koniec sierpnia. Do 83-letniej kobiety zadzwonił mężczyzna podający się za funkcjonariusza policji. Poinformował, że osoba z jej najbliższej rodziny spowodowała wypadek drogowy, w wyniku którego śmierć poniosły dwie osoby. Aby uwiarygodnić przedstawioną historię, w trakcie rozmowy seniorka usłyszała również głos kobiety podającej się za członka jej rodziny. Oszuści przekonywali, że w związku ze zdarzeniem potrzebna jest znaczna suma pieniędzy, która ma zostać przekazana rodzinom osób, które zginęły w rzekomym wypadku. 83-latka o całej sytuacji powiedziała swojej 53-letniej córce. Kobiety, będąc przekonane, że pomagają osobie bliskiej, wspólnie zgromadziły 235 tysięcy złotych. Następnie, działając zgodnie z instrukcjami oszustów, przekazały pieniądze mężczyźnie podającemu się za policjanta. Dopiero po pewnym czasie kobiety skontaktowały się z bliskimi i ustaliły, że nikt z rodziny nie uczestniczył w takim zdarzeniu drogowym. Wówczas zorientowały się, że padły ofiarą oszustwa i o całej sytuacji powiadomiły policję. My po raz kolejny apelujemy o ostrożność. Oszuści wykorzystują silne emocje, strach o najbliższych oraz presję czasu. Podszywają się pod policjantów, prokuratorów, adwokatów czy członków rodziny i tworzą historie, których celem jest nakłonienie pokrzywdzonych do przekazania oszczędności. Pamiętajmy, policjanci nigdy nie żądają przekazania pieniędzy w związku z wypadkiem osoby bliskiej, ani nie wysyłają innych osób po gotówkę. Jeżeli podczas rozmowy telefonicznej ktoś informuje o wypadku członka rodziny i żąda pieniędzy, rozłączmy się. Skontaktujmy się bezpośrednio z bliską osobą i zweryfikujmy przekazane informacje. W przypadku podejrzenia oszustwa należy niezwłocznie powiadomić policję, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. I to tyle ode mnie w tej godzinie. Michał Pustuła, do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Cześć, witajcie. Weekend jest. Jest również radio ustawione na 93,2 FM, a to oznacza, że pora zaczynać magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem. Michał Pustuła, kłaniam się nisko i oczywiście jak zwykle o tej porze zapraszam. Już za momencik rozpoczniemy od przeglądu wydarzeń tygodnia. Przypomnimy najważniejsze wiadomości wraz z Justyną Rudzką w naszym retrospektywnym przeglądzie. Oprócz tego będziemy zajmować się także tematami, które zaprzątały nam głowę w minionym tygodniu. Między innymi mówić będziemy o Teatrze Stefana Żeromskiego. Między innymi powiemy sobie słów kilka także o szczepieniu lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. A powiemy o bardzo ważnym temacie dotyczącym rozwoju kolei dookoła Jędrzejowa. A jeżeli czasu wystarczy, to zajrzymy także do Jędrzejowskiego Centrum Kultury. To wszystko przez najbliższą godzinę. Raz jeszcze witam i zapraszam.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem. Poniedziałek.
2: Trwa budowa S-74 przez Kielce. W ramach prac powoli znika wiadukt kolejowy nad ulicą Łódzką. Ekipy zaczęły od północnego krańca konstrukcji i przesuwają się w stronę środka ulicy, czyli pasa rozdzielającego jezdnię. Przed nami jesienna akcja szczepienia lisów. Ta w naszym regionie, także w Kielcach czy w Jędrzejowie, odbędzie się od 17 do 30 września. W tym czasie zalecana jest szczególna ostrożność podczas przebywania na terenach zielonych oraz zwiększona opieka właścicieli nad psami czy kotami. Mówi Jaromir Kobos, starszy inspektor weterynaryjny.
3: Czy to u ludzi, czy u zwierząt. Jest to choroba śmiertelna, dlatego musimy się przed nią po prostu bronić. I właśnie to szczepienie jest właśnie po to, żeby chronić nas i chronić nasze zwierzęta.
2: Szczepionka ma postać niewielkiego, brązowo-zielonego pakietu, stanowiącego przynętę dla zwierząt.
0: Wtorek.
2: Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej w Kielcach zatrzymali 36-latka. Znaleźli przy nim ponad 160 gramów środków odurzających i 400 tabletek MDMA. Teraz mężczyzna odpowie przed sądem, grozi mu do 10 lat więzienia. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach kupi nowoczesny echokardiograf i zbuduje parking na około 50 miejsc. Łączna wartość obu zadań wynosi blisko 2 miliony złotych. Większość to dotacja z budżetu województwa świętokrzyskiego. I na koniec dobra wiadomość dla mieszkańców Jędrzejowa. Gmina otrzymała dofinansowanie na przebudowę Centrum Kultury w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego. W planach jest m.in. rozbudowa amfiteatru czy termomodernizacja budynku, mówi Robert Kruk, wiceburmistrz Jędrzejowa.
4: Jeżeli chodzi o termin rozpoczęcia i zakończenia prac, to planujemy w roku 2027.
2: Wszystkie prace mają pochłonąć ponad 8 milionów złotych.
0: Środa.
2: Europejski Tydzień Mobilności, coroczne wydarzenie promujące ekologiczny transport. Również w tym roku do udziału włącza się Polregio, które przygotowało dla pasażerów zniżki na zakup biletów jednorazowych. Dodatkowo w regionie świętokrzyskim przez cały tydzień podróżni mogą przewozić rowery za złotówkę. Czar świętokrzyskich inicjatyw wystartował. Do 25 września można składać wnioski o mikrodotacje w ramach rządowego programu Moc Małych Społeczności. To konkretne wsparcie dla tych, którzy działają lokalnie, z pasją, oddolnie i dla innych, mówi wojewoda świętokrzyski Józef Bryk.
5: Przeznaczony jest dla małych i średnich organizacji pozarządowych, ale również dla grup nieformalnych.
2: Organizacje pozarządowe mogą zdobyć nawet do 10 tysięcy złotych, grupy nieformalne do 7 tysięcy. Szczegóły można znaleźć na stronie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
0: Czwartek.
2: Sezon przeziębień już się zaczyna. W przychodniach, także w regionie świętokrzyskim, przybywa pacjentów z infekcjami. To m.in. grypa, ale także COVID, mówi lekarka rodzinna Marzena Boguń-Hajkowska.
6: Zaczęła się szkoła, powroty z wakacji powodują to, że u nas mamy przypadki importowane COVID-a.
2: Lekarze przypominają, że wrzesień to najlepszy moment na szczepienie przeciwko grypie. Za darmo mogą się szczepić m.in. dzieci i seniorzy. Od początku września jędrzejowscy policjanci spotykają się z dziećmi i młodzieżą w ramach działań Bezpieczna Droga do Szkoły. Funkcjonariusze odwiedzają przedszkola i szkoły, przypominając najmłodszym zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Zakończyła się budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 39. To kolejny projekt zrealizowany w ramach kieleckiego budżetu obywatelskiego. Dla najmłodszych zamontowano m.in. m.in. zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, mostkiem, panelami edukacyjnymi, tunelem i wieżą. Nowy plac kosztował blisko 280 tysięcy złotych.
0: Piątek.
2: Sąd rejonowy w Kielcach uchylił areszt Pawłowi Ci, oskarżonemu m.in. o gwałt oraz znęcanie się nad bliskimi i zwierzętami. Wobec 38-latka zastosował środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru czy też zakazu opuszczenia kraju.
1: To było przypomnienie najważniejszych informacji z minionego tygodnia, a zrobiła to Justyna Rudzka, której dziękujemy bardzo. Ja natomiast chciałbym, żebyśmy odwiedzili dziś Teatr Stefana Żeromskiego. Będziemy mówić o tym, co jest grane nieco później, natomiast teraz chciałbym, żebyśmy także poznali historię tego wyjątkowego miejsca, a jak ona wygląda, o tym już teraz na antenie.
0: Pasjonują historia naszego regionu.
1: Odwiedzamy Teatr Stefana Żeromskiego, ale nie będziemy mówić o nowych premierach, nie będziemy mówić o repertuarze, nie będziemy mówić o aktualnościach, tylko zajmiemy się nie taką bardzo zamierzchłą, ale jednak historią teatru i tym, skąd teatr w Kielcach w ogóle się wziął i jak doszło do jego powstania, bo przecież nie od początku był to Teatr Stefana Żeromskiego. Ze mną Paulina Drozdowska z teatru. Witam.
7: Witam, dzień dobry.
1: No właśnie, Paulina, jak to z tym naszym kieleckim teatrem było? Jedyny teatr dramatyczny, instytucjonalny w regionie świętokrzyskim, ma bardzo bogatą historię, a wszystko zdaje się, że zaczęło się od wielkiej miłości, prawda?
7: Mhm. Żeby przyjrzeć się historii teatru imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach, musimy sięgnąć wstecz 146 lat. A nawet dłużej. Budynek, jego budowa rozpoczęła się w 1877 roku. Wtedy to wbito pierwszą łopatę tutaj w tym miejscu, gdzie mamy teatr dzisiaj, przy tym naszym adresie Sienkiewicza 32, znanym, słynnym, niezmiennym, ale wtedy to nie nazywała się tak ta ulica. Ulica Sienkiewicza zmieniała swoje nazwy, była ulicą Pocztową, z racji sąsiedztwa poczty, była ulicą Konstantego również, a później też ten adres dzisiejszy. Inicjatorem, pomysłodawcą Teatru Żeromskiego, znaczy w ogóle Teatru dla Kielczan wtedy, był Ludwik Sztump. I to właśnie to jego imię nosił najpierw teatr z wdzięczności Kielczan, dlatego że jak już powstał, to był to najpiękniejszy budynek w Kielcach, najbardziej okazały, najbogatszy, najwspanialszy, i przede wszystkim długo wyczekiwany, bo pierwsza scena teatralna, i w ogóle jedna z pierwszych scen teatralnych w Polsce. My się mieścimy w pierwszej piątce, jak się przyjrzeć, bo oczywiście teatry w Warszawie z piękną historią, teatry krakowskie, Teatr Kaliski również jest bardzo stary, ale nie przetrwał w tym niezmienionym budynku, w tym swoim oryginalnym, bo ten budynek uległ pożarowi. Teatr Polski ma w Poznaniu 150 lat i my mamy lat 146. A wszystko podobno wzięło się z wielkiej miłości, z tym, że ona nie jest potwierdzona w żadnych źródłach.
1: No właśnie, żeby tu nie było żadnych wątpliwości, my niczym takie dwie bojcory na bazarach po prostu będziemy mówić o plotkach. Plotkach, które krążą wśród Kielczan, krążą wśród widzów, krążą wśród historyków, nie są, tak jak powiedziałaś, potwierdzone, ale jednak wszystko wskazuje na to, że ten teatr początkowo powstał z wielkiej miłości i wielkiego uczucia.
7: Tak, podobno właśnie ten Ludwik Sztump, który zresztą był browarnikiem. Jego rodzina miała majątki w Kielcach, ale wcześniej też w Radomiu i Szydłowcu. I w ogóle to też jest ciekawe bardzo, dlatego że to nie Ludwik Sztump miał się zapisać w historii miasta, a jego starszy brat Ferdynand, ale on bardzo szybko zmarł. Zresztą to był w ogóle taki pechowy okres dla rodziny Sztumfów, bo i matka Ludwika Sztumfa i jego brat Ferdynand w wieku 31 lat zmarł, to się działo w tym samym roku. W tym samym roku też miał pożar ich browaru tam przy wzgórzu Karsza. Zresztą w ogóle ten budynek przy wzgórzu Karsza należał do rodziny Sztumpfów. O tym, jak byli bogaci, może świadczyć fakt, że kupili go od Aleksandra Dunina Borkowskiego za 15 tysięcy rubli. No i ten pech sprawił, kiedy ten brat Ferdynand zmarł, że to Ludwik Sztumpf przejął majątki i interesy rodzinne. No i zastąpił miejsce brata w resursie kupieckiej, w towarzystwie dobroczynności. Mówiło się właśnie o nim, że nie tylko jest sprawnym, bogatym takim przedsiębiorcą, też sprawnym też dlatego, że na przykład zwiększył produkcję piwa w swoim browarze, wykorzystując młyn parowy, otwierającą się linię kolejową w pobliżu.
1: I już za samo to, że ta produkcja została zwiększona, ten szacunek Kielczan się należał. Nawet teatru nie trzeba było budować. Samo zwiększenie produkcji by wystarczyło, moim zdaniem.
7: Tak, ale właśnie jeszcze słynął z tego swojego dobrego serca. Tutaj strażacy w Kielcach nosili hełmy ufundowane przez Ludwika Sztumpfa i mówiło się też o jego zamiłowaniu do sztuki. No i tu właśnie dochodzimy do tej legendy, że podobno Ludwik Sztumpf zakochał się w warszawskiej aktorce i by mieć ją bliżej siebie, postanowił wybudować dla niej teatr. Można myśleć, że tak wtedy kochali, bardzo piękna to idea, chociaż słyszałam też takie, że to plotka zupełnie wyssana z palca i że gdzieś pojawiła się już w XX wieku w knajpach w Kielcach. Nie wiem, ja chcę wierzyć oczywiście w te losy wielkiej miłości. Zresztą tutaj w tym budynku naszym teatralnym zawsze czuć tego wyjątkowego ducha, więc coś tutaj musiało się dziać. Tu jest niesamowita energia, więc coś pięknego się tu musiało wydarzyć. No i ten, nie wiemy właśnie, czy ta aktorka kiedyś tu wystąpiła, nie znamy jej tożsamości. Też to powątpiewanie historyków bierze się stąd, że Ludwik Sztumpf był protestantem i też niektórzy mówią, że taki uporządkowany człowiek nie mógł ulegać tak wielkiemu uczuciu. Ja oczywiście odrzucam tę teorię, natomiast wiadomo, że kiedy Ludwik Sztumpf umierał po 50, zresztą zmarł w Warszawie, bo niedługo po wybudowaniu Teatru Kieleckiego opuścił te strony, ale gdy właśnie umierał w Warszawie i tutaj Kielczanie, też delegacja pojechała podziękować mu za to, co zrobił dla tego miasta, na nekrologach pojawiała się taka informacja, że żegna go żona

0: tej wielkiej miłości i tego wielkiego uczucia, no ale wspomniałaś również o tym, że być może jest to plotka, która po prostu powstała w pewnym momencie. Oby tylko nie była to plotka, która powstała po tej zwiększonej ilości produkowanego piwa.
1: Widzę, że masz bujną wyobraźnię, Michał, i zaskakująco łączysz te fakty. Ja bym ich nie łączyła. Ja oczywiście wierzę całym sercem w tę historię miłości. Mam nadzieję, że była szczęśliwa. Natomiast pozostał Teatr Ludwika, bo tak najpierw nazywał się teatr i faktycznie był takim najpiękniejszym budynkiem w Kielcach i w ogóle to bardzo Kielczanie tutaj przeżywali, śledzili to, co tutaj się działo i na placu budowy i jak ten teatr został otwarty. On został wybudowany dość szybko, bo tak jak mówiłam, pierwszą łopatę w 1877 wbito, a w 1879 już było otwarcie, ale też nie bez żadnych kłopotów. Gazeta Kielecka też właściwie cały czas, ponieważ to budziło ogromne zainteresowanie Kielczan, relacjonowała, co tutaj się działo.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: To pozostańmy jeszcze na chwilkę w temacie Teatru Stefana Żeromskiego i sprawdźmy, dowiedzmy się właściwie, jak relacjonowała ta kielecka gazeta postępy na budowie gmachu te ponad 140 lat temu.
1: Jest bardzo dużo artykułów na ten temat właśnie w gazecie kieleckiej z końca XIX wieku. Zmierzało to wszystko do premiery w 1879 roku, 6 stycznia, znamy dokładnie tę datę dzienną. Odbyło się pierwsze przedstawienie na dużej scenie, tej samej, którą mamy teraz po remoncie. To były wówczas dzwony kornewirskie Roberta Planketa, a jakby występowała i opiekę reżyserską miał nad tym przedstawieniem Józef Teksel, występowała jego trupa dramatyczna.
0: I tu chciałbym, żebyśmy się zatrzymali, ponieważ ciąg dalszy tej wyjątkowej, prawie 150-letniej historii Kieleckiego Teatru i Kieleckiej Sceny Dramatycznej to jest już opowieść na zupełnie inny czas. A dziś o powstaniu Kieleckiej Sceny opowiadała Paulina Drozdowska z Teatru Stefana Żeromskiego. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
2: Co słychać w Świętokrzyskiem?
0: Przez cały zeszły tydzień w Kielcach odbywały się międzynarodowe targi przemysłu obronnego i oczywiście do Kielc przyjechali chyba wszyscy, którzy mieli przyjechać. Były to rekordowe targi pod każdym względem. My nie będziemy mówić o targach, nie będziemy już wracać do tego, co działo się podczas MSPO. Natomiast trochę w tym temacie sobie powiemy o pewnej ciekawostce, którą znalazłem dla Was w minionym tygodniu. Otóż przenosimy się do Pińczowa. A to dlatego, że mieszkańcy Pińczowa będą mogli korzystać z nowoczesnej i bezpiecznej strzelnicy sportowej. W minionym tygodniu wojewoda Józef Bryk wziął udział w otwarciu zmodernizowanego obiektu. Prace zostały wykonane dzięki dofinansowaniu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Jak mówił sam wojewoda, to inwestycja, która bardzo dobrze wpisuje się w budowanie odporności społecznej i realizację ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. To wszystko po to, by podnieść bezpieczeństwo naszych obywateli. Ja znalazłem informację natomiast taką, że ta pińczowska strzelnica jest po pierwsze ogólnodostępna i służyć będzie osobom indywidualnym, ale także i służbom mundurowym czy organizacjom prowadzącym szkolenia z posługiwania się bronią. Będzie można organizować tam zawody strzeleckie, a także i treningi. Podczas otwarcia obecny był także burmistrz Pińczowa Marcin Wojniak, który mówił, że otwarcie strzelnicy to wydarzenie ważne z punktu widzenia edukacji oraz postaw, które służyć będą bezpieczeństwu mieszkańców. W ramach inwestycji przebudowano istniejący budynek gospodarczy, kulochwyt główny oraz rozbudowano strzelnicę o elementy wyposażenia. Powstały pawilony do strzelania z dystansu 50 oraz 100 metrów, a także zastosowano niezbędne zabezpieczenia. Ze strzelnicy korzystać będą mogli zarówno ci, którzy mają już strzeleckie doświadczenie, jak i osoby zamierzające dopiero nauczyć się strzelania. Wszelką pomoc zapewniają instruktorzy, a do dyspozycji będzie zarówno broń krótka, jak i długa. No a my wracamy do tego, co się dzieje dookoła nas. Już teraz odwiedzamy.

0: Znamy również Więcejowie, burmistrza. Moim i waszym gościem będzie Marcin Piszczek, a porozmawiamy sobie o zmianach na kolei, ponieważ te cały czas następują, a dodatkowo jeszcze w minionym tygodniu okazało się, że bardzo ważne dokumenty zostały podpisane i te przebudowy wszystkie, na które naprawdę od wielu lat czekaliśmy, stają się faktem i znamy już nawet datę zakończenia prac. Co prawda nie ma jeszcze daty rozpoczęcia tak naprawdę, no ale najważniejsze, że wiemy, kiedy będzie bezpieczniej, będzie przyjaźniej i będzie wygodniej. No i właśnie o tym już teraz na antenie. Jędrzejów już niedługo zyska nową, nowoczesną i szybką kolej, na którą zostanie wydane ponad miliard złotych, prawie 1,5 miliarda. Mówimy tutaj o modernizacji linii numer 8.
1: Tak jest, panie redaktorze, rzeczywiście to... To jest inwestycja i wiadomość, na którą bardzo długo czekaliśmy. A pamiętać, że pierwsze uzgodnienia, które my jako urząd prowadziliśmy, to są lata 2017-2018. Więc też można sobie zobrazować czas oczekiwania z naszej strony na tą inwestycję. Ona może nie jest tak do końca zadowalająca, bo czekamy jeszcze na modernizację samego budynku dworca kolejowego w Jędrzejowie, ale w ramach tej inwestycji zmienią się perony na jędrzejowskim dworcu, które no, od dłuższego czasu wręcz krzyczą, żeby je wyremontować. Takim elementem, o którym bogaci się dworzec w Jędrzejowie, jest przejście podziemne. To jest temat rzeka, panie redaktorze, bowiem z różnych przyczyn. I to trzeba przyznać, no, słusznie kolej wiele lat temu pogrodziła dworzec, zamykając przejście przez tory nielegalne, które się odbywało. Dzięki uprzejmości dyrekcji PKP PLK w Kielcach bogaciliśmy się o przejście naziemne, ale jak to bywa, przejście w poziomie torów nie do końca jest bezpieczne. Stąd budowa przejścia podziemnego w ramach tej inwestycji. Może to nie jest duży fragment samej inwestycji, ale on będzie miał fundamentalne znaczenie dla mieszkańców tej zachodniej części Jędrzejowa, bowiem za torami na osiedlu Zamoście, za 9 torem, czy Wincentynów, jakiej by nazwy nie użył, mieszka mniej więcej 15% populacji Jędrzejowa. Więc oni wyczekiwali na tą wiadomość, że przejście podziemne zmaterializuje się, a obiecywane jest, tak jak wspomniałem, mniej więcej od tego 2018 roku. Kolejnym elementem, oprócz oczywiście remontu torowiska na całej długości gminy Jędrzejów, a to bagatela, pewnie jakbyśmy pomierzyli, jest to jakieś 30-40 kilometrów, jest budowa przystanku kolejowego w miejscowości Skroniec. Wiele lat temu z inicjatywy mieszkańców zostało skierowane takie wystąpienie do PKP PLK i powiem szczerze, my troszeczkę nie wierzyliśmy w to, że się uda, ale jednak PKP właśnie w ramach tych pierwszych prac koncepcyjnych sprzed lat zdecydowało się uwzględnić budowę tego przystanku czy dworca kolejowego w sołectwie Skroniec pod Jędrzejowskim, ale bardzo dużym i pozbawionym do tej pory komunikacji kolejowej, chociaż linia numer 8 nie to sołectwo na dwie mniej więcej różne części. My w ostatnich 2 latach wzbogaciliśmy się o 2 nowe dworce kolejowe w Podwojno i Łódźwie, więc ten trzeci tak naprawdę i potok wielki, który jest no, jedynym starym przystankiem kolejowym na terenie gminy Jędrzejów, praktycznie komunikuje wszystkie sołectwa, przez które biegnie linia numer 8 na terenie gminy Jędrzejów. To jest dobra wiadomość, szczególnie w czasach, kiedy komunikacja kołowa, autobusowa jest bardzo zagmina, powinienem to określić. I rzeczywiście te trasy linie znikają, pojawiają się w zależności od tego, czy przewoźnik ma interes, czy nie, czy gmina ma środki pozyskane, czy nie, czy jest zainteresowanie przy odpowiedniej liczby pasażerów, czy nie, bo z tym też różnie bywa, ale kolej nabędzie. Ona będzie funkcjonowała i rzeczywiście zapewni mieszkańcom komfortowe, punktualne skomunikowanie nie tylko z Jędrzejowem, ale ze światem, bo przecież dostać się będzie można bezpośrednio z tych małych jędrzejowskich sołectw do Kielc czy Krakowa, bo takie połączenia są wykonywane dzisiaj w ruchu osobowym na linii numer 8. No, estetyka, panie redaktorze, bezpieczeństwo, szybkość skomunikowania, te elementy, o których wspomniałem, to rzeczywiście świetna wiadomość dla mieszkańców naszej gminy i nie tylko, bo trzeba pamiętać, że przecież ta linia obsługuje województwo świętokrzyskie, jedną z ważniejszych linii kolejowych nie tylko w naszym regionie, ale w ogóle w Polsce.
0: Panie burmistrzu, to są naprawdę bardzo dobre informacje, bo będzie nowocześniej, będzie trochę szybciej, będzie łatwiej z dostępem, będzie również bezpieczniej, o czym wspomnieliśmy dzięki temu przejściu podziemnemu, ale myślę, że naszych słuchaczy w tym momencie interesuje jedna rzecz. Kiedy to będzie?
1: No, panie redaktorze, to jest czas mniej więcej 2 najbliższych lat. Ta zasadnicza część, no liczmy 2 lata, jeżeli chodzi o miesiące, no, czyli to będzie 2,6, 2,6, 2,7, 2,8. Natomiast my rozmawiamy z wykonawcą, który podpisał umowę, bo oczywiście planuję Sadowić przynajmniej, no, bierze pod uwagę jako jedną z lokalizacji ustanowienia swoich biur kontraktu na terenie naszej gminy. No, należy wykluczyć takiej sytuacji, że z różnych przyczyn technicznych w trakcie budowy ten okres może się wydłużyć. Ale panie redaktorze, czy to będzie rok 2008, 9 czy 10, przepraszam, 2009, 29 czy 2030, to już jest, myślę, mniejszy problem niż oczekiwanie na to, że ta inwestycja w ogóle dojdzie do skutku. Bo tak jak wspomniałem, obiecywana od lat, wreszcie się materializuje, więc no, my poczekamy cierpliwie jeszcze te parę lat, ale no, w perspektywie mamy zdecydowaną zmianę jakości transportu, bezpieczeństwa. Więc trzymamy kciuki ze swojej strony, jako gmina Jędrzejów, dołożymy wszelkich starań, żeby ta współpraca z wykonawcą była jak najlepsza, a pewnie będziemy mieli wiele stycznych płaszczyzn w trakcie realizacji kontraktu przedsiębiorstwa.
0: No to my również trzymamy kciuki i będziemy oczywiście informować na bieżąco o wszelkiego rodzaju postępach podczas tych prac przy nowoczesnej i szybkiej kolei w Jędrzejowie, czyli modernizacji linii numer 8. A o tych wszystkich dobrych rzeczach i dobrych informacjach na antenie mówił burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek. Panie burmistrzu, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
2: Istotne dla Świętokrzyskiego.
0: No, z całą pewnością ta modernizacja linii kolejowej jest bardzo, bardzo dla nas istotna i czekamy na nią bardzo mocno i bardzo długo, trzymając oczywiście jednocześnie kciuki za powodzenie tej realizacji. Natomiast teraz także powiemy sobie słów kilka o lokomocji, ale z nieco innej perspektywy niż torowiska. Ciekawi? No to proszę bardzo.
2: Aktywnie w Świętokrzyskiem.
0: Udajemy się z mikrofonem do stowarzyszenia Cyklo Jędrzejów. Ze mną prezes i założyciel stowarzyszenia Jarosław Maciejewski. Panie Jarku, witam na antenie.
3: Witam serdecznie.
0: Panie Jarku, pomimo tego, że skupia pan młodzież i dzieciaki z powiatu jędrzejowskiego, z Jędrzejowa i okolic i jeździcie, to dziś chciałbym, żebyśmy wspólnie pojeździli nie tylko z dzieciakami i opowiedzieli o wyjątkowych i fajnych trasach rowerowych, które można spotkać przy Jędrzejowie, bo wiem, że takie są. Czy Jędrzejów i ta cała infrastruktura rowerowa jest dobrze rozwinięta?
3: Według mnie tak, bardzo. Bardzo jest przyjazna dla rowerów. Jest dużo ścieżek rowerowych, zarówno szutrowych, jak i asfaltowych, ale również ciekawostka leśnych. Nieopodal Jędrzejowa znajduje się taki mały gajek leśny. Też korzystamy z tych ścieżek leśnych do trenowania na rowerach MTB.
0: No właśnie, do trenowania. A czy taki ktoś jak ja, powiedzmy, który rower traktuje jako od czasu do czasu po prostu środek, którym można się przejechać, pojeździć i miło spędzić czas, również wśród tych tras coś dobrego, ciekawego znajdzie? Jak to wygląda?
3: Myślę, że każdy znajdzie tu coś dla siebie, ponieważ tutaj no, Dolina Nidy jest niesamowitą może atrakcją dla rowerzystów, zarówno szosowych, gravelowych, jak i MTB właśnie. Szosa jest nie. Prowadzą po małych miejscowościach, mało samochodów przejeżdża tamtędy, także możemy spokojnie organizować wycieczki rowerowe, jak i również dużo spotykam tutaj chłopców z dziewczęta, które trenują wyczynowo kolarstwo, a więc świadczy to o tym, że jest przyjazne środowisko.
0: No to jeżeli mamy już warunki do tego, żeby pojeździć, to opowiedzmy trochę o tych trasach, z których możemy po prostu skorzystać. Która według pana jest taką najciekawszą trasą, którą możemy polecić absolutnie każdemu i pojeździć wspólnie?
3: No ja bym polecał tak, może trzy wersje. Dla RTB, czyli takich rowerów troszeczkę terenowych, miejskich, z rodzinką, gdzie można śmiało się wybrać, no to jest ścieżka wzdłuż kolejki wąskotorowej kierunku Pińczowa. Bardzo piękny krajobraz, spokój, cisza, jedziemy ścieżkami polnymi, można powiedzieć, przecinamy tylko dwie takie mało częszczane drogi asfaltowe.
0: A za momencik poznamy drugą wersję takiej właśnie trasy.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
0: To wracamy do tych tras rowerowych okalających Jędrzejów, o czym już teraz na antenie mówimy sobie i to całkiem sporo, wraz z prezesem Stowarzyszenia Cyklo Jędrzejów. Jedną trasę omówiliśmy, pora na drugą.
3: Drugą wersją by była wersja może szosowa, a więc tam kierunek Pińczów. Przed chwilą wspominałem właśnie o tych drogach mało wątpliwych, gdzie są piękne krajobrazy, widoki. No nie same uczucie. Każdy znajdzie tam coś dla siebie. O, no i MTB. MTB, wiadomo, tym rowerem już jedziemy wszędzie. Nie straszne nam nawet jakieś tam błotka czy piaski. Możemy się zboczyć z kursu, coś zobaczyć na boku, pozwiedzać jakieś atrakcje turystyczne. Tutaj ich jest dużo tak naprawdę, no bo, że tak powiem, na Głowice, Pińczu, Wiślica, kościoły, rezerwaty, przyrody, także nic się tu nie będzie nudził nawet.
0: A czy to są długie trasy? To jest kilka kilometrów, kilkadziesiąt kilometrów? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o trudność tych tras?
3: Właśnie tu jest, można to zorganizować, bo tutaj jest duża sieć tych ścieżek, tych dróg, także możemy różne rundki sobie, nawet żeby nie było powtarzalności, możemy sobie jakieś rundy odbierać od 5 do 10, 10, 15 kilometrów, ewentualnie jechać wzdłuż kolejki wąskotorowej, wrócić szosą. Także tu jest dużo, dużo opcji do wykorzystania, także myślę, że każdy coś tu znajdzie dla siebie.
0: A tak jak powiedziałem, tak jak ja, człowiek, który od czasu do czasu jeździ rowerami i korzysta z tej infrastruktury rowerowej, powiedzmy, że jestem całkowicie początkujący, no mimo tego, że na rowerze jednak od dziecka jeżdżę, to czy są jakieś zalecenia, których należałoby się trzymać właśnie jeżdżąc na takie wyprawy rowerowe?
3: Ja myślę, że to się sprawdza, takie stare powiedzenie, jak to mówią kolarze, każda góra jest do podjechania, tylko w zależności w jakim tempie, prawda? Jeżeli wybieramy się turystycznie, tu nie ma takich podjazdów, że tak powiem, gdzie trzeba rower prowadzić. Można to zrobić spokojnie, w wolnym tempie, ewentualnie skorzystać z przystanków, które są tutaj bardzo często przy drogach czy przy trasach rowerowych, usiąść sobie, pożywić się, odpocząć i jechać w naszą drogę. Każdy się tu odnajdzie.
0: My za chwilkę na antenie nieco więcej powiemy o poszczególnych trasach, natomiast za te informacje dziękuję bardzo. Moim i waszym gościem był Jarosław Maciejewski ze Stowarzyszenia Cyklo Jędrzejów.
3: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia na trasie.
0: A gdzie szukać tras? No ja chciałbym polecić wam jedną aplikację przygotowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, jak również przez Świętokrzyskie PTTK. Jest to aplikacja, która oczywiście jest przeznaczona na urządzenia mobilne, czyli po prostu możecie sobie ją zainstalować w telefonie, no i sprawdzić i wybrać spośród przeróżnych tras. My skupiamy się dziś na tych rowerowych, a tych dookoła Jędrzejowa jest naprawdę całkiem sporo. Pan Jarosław przed momentem polecał między innymi trasę wzdłuż rzeki Nidy prowadzącej na lotnisko w Pińczowie. To jest trasa, która liczy 30 kilometrów. Do jej pokonania potrzeba jakieś 2 godzinki, no a przewyższenia na tej trasie to około 150 metrów. Trasa dosyć łatwa, dostosowana do każdego poziomu sprawności, przeważnie utwardzona nawierzchnia, no i co najważniejsze, nie wymaga specjalnych umiejętności. Poza tym warto również na przykład sprawdzić trasę, która prowadzi od kościoła Świętego Piotra i Pawła do Parku Dworskiego. Tutaj zaczynamy w Jędrzejowie przy wąskotorówce. Jest to umiarkowana jazda na rowerze turystycznym, ale tu uwaga, bo wymagany jest dobry poziom sprawności. Trasa przeważnie utwardzona i niestety no, tutaj będziemy musieli pokonać nieco więcej przewyższeń niż w tej poprzedniej, bo to jest około 250 metrów i jest również dłuższa niż ta polecana na samym początku, bo ma 35 km długości, a do jej pokonania potrzebujemy zdecydowanie ponad 2 godzin. I żeby było z czego wybierać, chciałbym wam polecić jeszcze jedną trasę. Trasa, która nazywa się Muzeum Dwór Mikołaja Reja, Kościół w Nagłowicach. To jest trasa najdłuższa z tych polecanych przez nas dziś, ale oczywiście pamiętajcie, że nie musicie przejeżdżać jej w całości. Trasa liczy ponad 36 km. Do jej pokonania potrzebujemy zdecydowanie ponad 2 godzin. No ale na pewno te 2 godzinki zostaną wynagrodzone pięknymi widokami, bo czeka nas umiarkowana jazda na rowerze. Oczywiście tutaj, podobnie jak i w poprzednich trasach, wymagany jest dobry poziom sprawności, ale trasa nie wymaga od nas specjalnych umiejętności, głównie dlatego, że jeździmy przeważnie po utwardzonej nawierzchni. A jaka jest wasza ulubiona trasa rowerowa wokół Jędrzejowa? Napiszcie michał.pustuła@radioagora.pl. Czekam na wasze nie tylko opinie, ale również i fotorelacje.
2: Ciekawe świętokrzyskie.
0: To teraz o uwagę poprosimy wszystkich, absolutnie wszystkich, którzy chodzą do szkoły. No może nie dokładnie wszystkich, ale o szczegółach za momencik. Dokładnie chodzi o uczniów klas 5, 6, 7 oraz 8. Oczywiście szkół podstawowych. A dlaczego prosimy o uwagę? Ano dlatego, że rozpoczyna się 5. edycja popularnego konkursu ekologicznego pod nazwą Poznajemy Parki Krajobrazowe Województwa Świętokrzyskiego, skierowanego właśnie do uczniów od klasy 5 do 8 szkół podstawowych z terenu całego naszego województwa. Głównym celem przedsięwzięcia organizowanego przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych jest pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony przyrody, ale także rozwijanie zachowań proekologicznych, jak również kształtowanie szacunku dla bogactwa i piękna regionalnych parków krajobrazowych. Konkurs, co ważne, ma charakter zespołowy, a w szranki stają 3-osobowe drużyny uczniów pracujące pod nadzorem merytorycznym jednego opiekuna. Pierwszym krokiem są eliminacje wewnątrzszkolne, podczas których każdy zespół przygotowuje pracę na jeden z 3 zaproponowanych przez organizatora tematów. A są to propozycja ścieżki dydaktycznej, projekt działań proekologicznych w lokalnej społeczności albo praca poświęcona roli lasów w zachowaniu równowagi ekologicznej. Praca może przyjąć formę posteru, filmu amatorskiego, prezentacji multimedialnej, tematycznego albumu fotograficznego, reportażu lub dydaktycznej gry planszowej. No i teraz, co jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, trzeba tę pracę zgłosić. To znaczy najpierw trzeba zgłosić się do konkursu, a zgłoszenia placówek do udziału w tegorocznej edycji przyjmowane są do 23 października. Ostateczny termin nadsyłania gotowych prac konkursowych wraz z protokołem z eliminacji szkolnych upływa 19 lutego 2027 roku. Prace należy dostarczyć do siedziby zespołu w Kielcach lub w Umianowicach. Rozgrywki drugiego wojewódzkiego etapu zaplanowano w 2 częściach. Najpierw komisja oceni nadesłane projekty. 5 najlepszych zespołów zmierzy się w teście wiedzy oraz obowiązkowej konkurencji rozpoznawania gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Zwycięska drużyna etapu wojewódzkiego będzie reprezentować województwo świętokrzyskie podczas wyjazdowych rozgrywek finałowych 16. edycji ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. Te odbędą się na przełomie maja i czerwca również przyszłego roku.
2: Co słychać w Świętokrzyskiem?
0: Dziś gościmy w Jędrzejowskim Centrum Kultury. Razem z nami dyrektor centrum Sebastian Sipa. Witam na antenie, panie dyrektorze.
4: Witam bardzo serdecznie.
0: Panie dyrektorze, rozpoczął się wrzesień. Parę tygodni temu uczniowie po raz pierwszy w roku 2026-2027 poszli do szkół, no ale wrzesień to jest także taki miesiąc, kiedy zajęcia w Jędrzejowskim Centrum Kultury się rozpoczynają i ten rok artystyczny również się rozpoczyna. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie o tym sobie porozmawiali, co jako centrum szykujecie w tym roku dla wszystkich odwiedzających, zarówno jeżeli chodzi o te zajęcia stałe, których przecież w centrum nie brakuje, jak również o te imprezy cykliczne, czy być może jakieś takie niespodziewane niespodzianki dla mieszkańców Jędrzejowa, które po drodze się zdarzą. Jak ten rok będzie wyglądać?
4: Tak, no rzeczywiście rozpoczynamy rok szkolny i sezon artystyczny Centrum Kultury, do którego się bardzo solidnie przygotowaliśmy i postanowiliśmy wprowadzić kilka nowych rzeczy w sezonie artystycznym. Czyli oprócz, jeśli chodzi o zajęcia w Centrum Kultury, to oprócz całych zajęć, które do tej pory mieszkańcy Jędrzejowa świetnie znają, bo to są zespoły taneczne Parada, bo to są zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne, to myśmy troszeczkę tą grupę poszerzyli i na przykład, jeśli chodzi o zajęcia Parada, wprowadziliśmy dodatkowe zajęcia nowe. Będzie to hip-hop, czyli Związ i Ogólnik 15-17, dwie grupy hip-hop. To jest nowa rzecz, jeśli chodzi o zespoły Parada. Natomiast jeśli chodzi o zajęcia plastyczne, mamy tutaj też taką zmianę, ponieważ osoba, która do tej pory prowadziła zajęcia plastyczne, awansowała na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Wodzisławiu. Przyjęliśmy nową osobę i ta nowa osoba, Magda Radziejewska-Michalik, zaproponowała nam bardzo fajne zajęcia. Będą to zajęcia pod hasłem Explore Lab, Creative Lab i Fashion Lab. I co się za tymi nazwami kryje takiego ciekawego? Więc to są zajęcia, gdzie dzieci eksperymentalnie próbują różnych technik, różnych takich prac plastyczno-technicznych, gdzie odkrywają jakiś potencjał, jakie są ich zdolności. Tam również ta grupa Fashion Lab, to jest taka bardzo ciekawa, nowa rzecz, jeśli chodzi o Centrum Kultury, gdzie młodzi uczestnicy mogą spróbować się w szyciu jakichś pierwszych kostiumów, pierwszych jakichś prób modowych. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie jesteśmy ciekawi, jakie będzie zainteresowanie tą grupą i liczymy, że dupę. Oczywiście poza tymi zajęciami, zajęcia plastyczne w grupach pracownia, czyli dla 3-4-latków i pracownia dla 5-6-latków, także plus zajęcia typowe, plastyczne dla starszych. Będą też zajęcia z malarstwa, które poprowadzi tym razem Artur Smerkowski, to jest instruktor, scenograf w Centrum Kultury, ale również artysta-malarz, więc grupa, która przy Centrum Kultury działa, artystów, malarzy, amatorów, będzie również miała możliwość spotykać się i wspólnie pracować. Co jeszcze z nowości? No oczywiście jak co roku mamy ognisko muzyczne, gdzie nauka gry na gitarze, nauka gry na fortepianie, mamy małą akademię śpiewu, gdzie prowadzimy zajęcia wokalne, mamy też taki od 2 lat już fajny twór folkowy, to jest zespół pieśni i tańca Mały Jędrzejów. To jest zespół, do którego cały czas trwają nabory i tam oczywiście będziemy śpiewać i tańczyć i to wszystko będzie w takim zabarwieniu folklorystycznym.
0: Czyli jeżeli ktoś chciałby jeszcze dołączyć, to oczywiście może, tak?
4: Tak. Tu do wszystkich grup jeszcze trwają nabory, szczególnie do tych plastycznych, tak? Bo tam to są nowe projekty nasze, więc tutaj mamy cały czas tego dużo miejsca wolnego, więc bardzo zachęcamy do udziału. Te grupy to są we wszystkich chodnikowych, więc tutaj na pewno każdy znajdzie dla siebie coś.
0: No właśnie, bo te zajęcia, tak, o których tak mówimy, one są nie tylko dla najmłodszych, ale także tak nieco starszych, starszych uczestników.
4: Tak. Tak, także gorąco zachęcamy, żeby się tutaj odnaleźć w tych grupach i dostosować dla siebie coś, jakieś zajęcie. No cóż, jeszcze również wspomniałem, ale orkiestra dęta, tak, to jest też projekt, który od 3 lat budujemy.
0: Jak projekt wygląda dokładnie, o tym już za momencik na antenie. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
4: W tej chwili orkiestra nasza jest 15-osobowa, natomiast cały czas trwają nabory do orkiestry. My również w przyszłym roku z środków finansowych, które dostaliśmy z ministerstwa, będziemy poszerzać instrumentarium, będziemy kupować nowe instrumenty, więc cały czas też miejsca w orkiestrze naszej dętej są cały czas to wolne, więc zapraszamy bardzo chętnych.
0: Panie dyrektorze, to są te zajęcia, o których mówimy i zajęcia, które odbywają się dla uczestników, którzy postanowią po prostu swoje talenty coraz bardziej rozwijać w Centrum Kultury w Jędrzejowie. No ale przecież jako widzowie jesteśmy także przyzwyczajeni do tego, że Centrum Kultury organizuje cykliczne imprezy. Czy tak będzie i w tym roku?
4: Tak, jasne. I do tych imprez również dochodzą nowe projekty. Jednym z nich jest festiwal, ogólnopolski festiwal piosenki po sezonie. To festiwal poświęcony twórczości zespołu Wołosatki, ale otwarty na twórczość artystów też niezależnych. I tutaj będą w dwóch kategoriach startować artyści. Czyli 14-18 lat. To są młodzi artyści, którzy wykonują w konkursie piosenkę, wybraną przez siebie piosenkę zespołu Wołosatki i będą oceniani przez jury, które będzie przyznawał oczywiście nagrody. I w drugiej kategorii będą to już artyści 19+, i tutaj już tej granicy górnej nie ma. I tutaj są soliści, duety, zespoły, nawet tegorocznej edycji zaprezentuje się nowopucka orkiestra instrumentów nieprzypadkowych, więc to jest bardzo duży skład. Z Krakowa, z Nowej Huty przyjedzie do nas, również bierze udział w tym konkursie i ci artyści już prezentują dwie piosenki. Jedną wybraną przez siebie zespołu Osadki z repertuaru Wołosatek, oczywiście we własnej aranżacji, we własnej interpretacji, także to jest mile widziana własna aranżacja, interpretacja piosenki Wołosatek plus jedną swoją autorską.
0: Kiedy on będzie?
4: 25-26 września.
0: No to wrzesień nam się pięknie szykuje, a co później?
4: No później wiele imprez, które już na stałe w naszym repertuarze są, czyli mamy jędrzejowskie konfrontacje churalne, jak co roku. W tym roku jędrzejowskie konfrontacje churalne będą się odbywać 17 października. W ramach jędrzejowskiego azylu kulturalnego też wiele, wiele różnych przez cały sezon artystyczny, pięknych spotkań i koncertów. Jako pierwszy 24 października zaprezentuje się zespół U Studni i Jola Kiełb, także to jest gorąco zapraszamy, bardzo fajna rzecz. No oczywiście wiele, wiele różnych imprez biletowanych. Natomiast jeśli chodzi o nasze takie sztandarowe, to na pewno warto też wspomnieć o tym, że my zawsze na początku grudnia organizujemy koncert mikołajkowy, gdzie prezentujemy wszystkich naszych wychowanków w Centrum Kultury i to jest taki piękny, reżyserowany koncert, nawet dwa koncerty, ponieważ nigdy nie uda nam się jakby naszej publiczności zadowolić tylko jednym, więc my po prostu te koncerty musimy robić dwa, po to, żeby każdy mógł obejrzeć i każdy znalazł dla siebie miejsce na widowni. Natomiast w tym roku też wraca do nas impreza, którą przez lata robiliśmy, ale od pandemii troszeczkę przegasł temat. To jest Wigilia na Jędrzejowskim Rynku. I Wigilia na Jędrzejowskim Rynku w tym roku przed świętami 21-22 grudnia, tam będziemy świętować, będziemy się przygotowywać do świąt, będziemy kolędować, będą stragany z pysznościami, różnymi stroikami świątecznymi, więc zapraszamy gorąco Jędrzejowian do udziału w Wigilii na rynku. A rok zakończymy, jak co roku będziemy witać nowy rok tym wiatrem pod gwiazdami, koncertem wspólnym, plenerową, wspólną plenerową zabawą, imprezą.
0: Całkiem sporo tego wszystkiego, no a później wchodzimy już w rok 2027, który także będzie chyba ważnym rokiem. Ja niedawno rozmawiałem na antenie z wiceburmistrzem Jędrzejowa i wiceburmistrz powiedział, że przyszły rok to jest przebudowa, rozbudowa, rewitalizacja Jędrzejowskiego Centrum Kultury. Czy wy się także do tego szykujecie?
4: Tak, to prawda. Myśmy dostali około 10 milionów z Krajowego Planu Odbudowy na... Po pierwsze, budowę amfiteatru zadaszonego, tak, który nam pozwoli organizować w ciągu tego okresu wiosenno-letniego, a może nawet do wczesno-jesiennego również, koncertów, imprez, różnych spektakli, ale imprez rekreacyjnych, również o charakterze sportowym, bo tam będzie taka ruchoma widownia, więc będziemy mogli w różnych konfiguracjach tą widownię ustawiać, co nam daje możliwość organizowania przeróżnych imprez niezależnie od pogody, więc to, co jest dla nas w tej chwili bolączką, bo my mamy taki mały amfiteatr, ale niestety niezadaszony i zawsze, kiedy jest zła pogoda, musimy imprezę przełożyć na inny termin. Nieraz już tego terminu nie można złapać, więc nam przepadają fajne rzeczy, a dzięki takiemu zadaszonemu amfiteatrowi to nam już nic nie przepadnie, a jeszcze myślę, że będziemy mogli poszerzyć tą naszą ofertę o właśnie imprezy plenerowe w amfiteatrze.
0: A wiadomo już, kiedy te prace się rozpoczną i czy one w jakikolwiek sposób będą wpływać na normalne funkcjonowanie Jędrzejowskiego Centrum Kultury?
4: Nie. Te prace nie wpłyną, dlatego że ten amfiteatr z prawej strony Centrum Kultury będzie budowany, więc ta część, której będzie budowany amfiteatr, zostanie wyłączona, ale sam Centrum Kultury nie zostanie wyłączony. Działalność będzie nadal prowadzona. Do końca roku mają być rozstrzygnięte przetargi i w przyszłym roku na wiosnę wchodzą pierwsze prace budowlane.
0: No to pewnie o tym będziemy sobie już rozmawiać przy innej okazji.
4: Roku,
0: tak jest, po nowym roku. A za te dzisiejsze informacje oczywiście dziękuję bardzo.
4: No i gorąco zapraszam na stronę internetową Centrum Kultury, bo tam są wszystkie informacje o naszych zajęciach, o imprezach, które organizujemy. Jest naprawdę jesień fajnych imprez Centrum Kultury. Zapraszam gorąco.
0: A moim i waszym gościem był dyrektor Centrum Kultury w Jędrzejowie Sebastian Sipa. A przed nami kolejne propozycje dotyczące tego, co się dzieje dookoła nas, nie tylko z Jędrzejowskiego Centrum Kultury.
2: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
0: To może rozpoczniemy sobie od tego, co już niestety za nami. Ale oczywiście myślę, że emocje towarzyszące imprezie, o której powiemy, są na tyle silne, że na długo pozostaną w sercach i w głowach uczestników. Nauka, teatr i kosmiczni goście. Czy uważacie, że to można połączyć? Oczywiście, że tak. Czego przykładem są uczniowie ze szkół w gminie Chęciny, którzy wzięli udział w wyjątkowym spektaklu. W miniony poniedziałek w hali pod basztami Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach odbyło się niezwykłe wydarzenie edukacyjno-artystyczne. Przez naukę do gwiazd, profesorek i wizyta kosmicznego gościa. Spektakl, jak już mówiłem, połączył świat nauki, eksperymentów i teatru, dostarczając młodym widzom wielu emocji, powodów do śmiechu oraz inspiracji do odkrywania tajemnic świata. To była naprawdę podobno niebywała niespodzianka, tak mówili ci, którzy brali w tym udział. Tym bardziej, że przedstawienie zostało przygotowane w atrakcyjnej formule łączącej elementy edukacyjne z humorem i interakcją z publicznością. Dzięki temu uczestnicy nie tylko doświadczyli wielu emocji, oglądając nieprzewidywalne zwroty akcji, ale również mogli poszerzyć swoją wiedzę i spojrzeć na naukę z zupełnie nowej perspektywy. Bo jak wiadomo, nauka nie musi być nudna, kiedy łączymy ją z wyobraźnią, zabawą, a tym bardziej z teatrem. Wtedy staje się fascynującą przygodą. W związku z tym oczywiście gratulujemy pomysłu, no i miejmy nadzieję, że więcej takich właśnie przedsięwzięć będzie miało miejsce częściej. To jeżeli już przy teatrze jesteśmy, to dla nieco starszych propozycja jest uczestnictwa w 8. Międzynarodowym Kieleckim Festiwalu Teatralnym. Pełny program znaleźć możecie na stronie Teatru Żeromskiego. Ja tylko wspomnę teraz, że całe wydarzenie zbliża się i to naprawdę bardzo, bardzo szybciutko. Rozpocznie się w październiku, a więc już niedługo. No i trwać będzie właściwie przez cały miesiąc. Ale zanim będzie październik, to ja chciałbym zwrócić waszą uwagę nie tylko na aktualny repertuar Teatru Stefana Żeromskiego, ale również na ciekawe wydarzenie. Otóż z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa w tym roku odbywających się pod hasłem Przyszłość przeszłości, dziedzictwo w zagrożeniu, ekipa Teatru Stefana Żeromskiego zaprasza na zwiedzanie siedziby teatru właśnie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Podczas zwiedzania zobaczą Państwo m.in. magazyny dekoracji pod powierzchnią dziedzińca, pracownie techniczne, część hotelową i strefę relaksu. Będziecie mogli pokonać drogę, jaką aktor odbywa na scenę. Od sali prób, przez garderoby, charakteryzatornie po zaplecze dużej sceny. Tam, na zapleczu dużej sceny, przekonacie się o skali rozbudowy gmachu i dowiecie się, co czyni Teatr Żeromskiego, a dokładnie jego gmach jednym z najbardziej nowoczesnych pod względem technologicznym w naszym kraju. W trakcie zwiedzania będziecie mogli poznać także kulisy kilkuletniego remontu, a także dowiecie się, jak funkcjonuje ta instytucja kultury, no i przede wszystkim usłyszycie wiele ciekawostek i wątków historycznych związanych ze 147-letnią zabytkową kamienicą przy ulicy Sienkiewicza 32. Na koniec będzie można także spojrzeć na stolicę świętokrzyskiego zupełnie innej perspektywy, bowiem na dachu nowego gmachu teatralnego znajduje się piękny taras widokowy, piękny punkt widokowy, no i oczywiście będziecie mogli także popatrzeć na miasto z tej właśnie perspektywy. Oprowadzenie będzie prowadzić Paulina Drozdowska, rzeczniczka prasowa teatru, autorka książki Teatr imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach po 1945 roku, Siła lokalności.
2: Kryminalne Świętokrzyskie.
0: A dzisiejsza historia brzmi następująco. We wtorek w Suchedniowie policjanci skarżyskiej drogówki zatrzymali do kontroli 48-latka, który przemieszczał się na hulajnodze elektrycznej po spożyciu alkoholu. Mężczyzna otrzymał mandat karny w wysokości 1000 zł i ten mandat nie zapobiegł łamaniu prawa przez tego kierującego podczas kolejnych kontroli. Następnego dnia mężczyzna ponownie został zatrzymany do kontroli, tym razem podjął próbę ucieczki. Szybko okazało się, że jego stan trzeźwości jest również wątpliwy. Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo przemieszczał się po jezdni z dopuszczalną prędkością do 50 km na godzinę, gdzie korzystanie z hulajnogi elektrycznej jest niedozwolone. Ostatecznie za jazdę w stanie nietrzeźwości i pozostałe czyny otrzymał mandat karny w wysokości 7600 zł. Policjanci kategorycznie zakazali mu dalszej jazdy. A my przypominamy, że hulajnoga elektryczna to także pojazd. Apelujemy oczywiście o rozsądek i przypominamy, że ignorowanie przepisów słono kosztuje. Stan nietrzeźwości, czyli ten powyżej 0,5 promila, i w tym przypadku za kierowanie hulajnogą elektryczną w takim stanie grozi mandat karny w wysokości aż 2,5 tysiąca złotych. Stan po użyciu alkoholu, czyli ten od 0,2 do 0,5 promila, za to wykroczenie przewidziano mandat w kwocie 1000 zł. Pamiętajmy, że odpowiedzialna jazda na hulajnodze to klucz do bezpieczeństwa własnego, ale również i innych. Zachęcamy oczywiście do korzystania z hulajnóg w sposób rozważny i zgodny z przepisami, tak aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji i cieszyć się nowoczesnym środkiem transportu w sposób bezpieczny dla wszystkich. I tym właśnie powolutku kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w Radiu Złote Przeboje w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem. Ja oczywiście jak zwykle życzę miłej dalszej części weekendu. Do usłyszenia w Radiu Złote Przeboje. Michał Pustuła. Cześć.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

0: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w świętokrzyskiem.
1: Cześć, witajcie, pora najwyższa zaczynać nasze dzisiejsze spotkanie na 93,2 FM. Kłaniam się nisko, Michał Pustuła, i zapraszam oczywiście na magazyn Tydzień w Świętokrzyskiem. Dziś będziemy zajmować się tym, co się dzieje dookoła nas, tym, co działo się w minionym tygodniu. Między innymi odwiedzimy Jędrzejowskie Centrum Kultury. Między innymi będziemy także w gabinecie burmistrza Jędrzejowa. Moim i waszym gościem będzie Marcin Piszczek. Oprócz tego porozmawiamy sobie także o Teatrze Stefana Żeromskiego. Będziemy także mówić o szczepieniu lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Nie zabraknie także stałych elementów naszych weekendowych spotkań, jak chociażby przegląd wydarzeń tygodnia, retrospektywny przegląd wydarzeń tygodnia, który za momencik przypomnimy w wykonaniu Justyny Rudzkiej. Będziemy mówić także trochę o ekologii, będziemy mówić o ciekawostkach świętokrzyskich, o świętokrzyskim sporcie, o tym, co jest grane, no i oczywiście będzie także kryminalne świętokrzyskie. To wszystko przez najbliższą godzinę. Kłaniam się i zapraszam.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Świętokrzyskiem. Poniedziałek.
2: Justyna Rudzka, zapraszam. Już w październiku ruszy budowa kolejnego odcinka S74 na trasie Łagów-Opatów. Trasa biec będzie głównie nowym śladem na południe od istniejącej krajowej 74, mówi wojewoda świętokrzyski Józef Bryk.
3: 18 kilometrów, wartość 632 miliony. Zakończenie w 2029 roku.
2: Droga połączy zaprojektowany już fragment S74 od Cedzyny do Łagowa i wybudowaną obwodnicę Opatowa. Podpisaniem kontraktów opiewających na miliardy złotych oraz frekwencją 45 tysięcy gości zakończył się w Kielcach Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Podczas gali finałowej ogłoszono, że w przyszłym roku krajem wiodącym wystawy będzie Polska, a krajem partnerskim Turcja. Gmina Chęciny pozyskała 80 tysięcy złotych dofinansowania na stworzenie 4 kompleksowych kącików sensorycznych w żłobku samorządowym w Chęcinach. Dzięki temu pojawi się nowoczesny sprzęt i pomoce wspierające rozwój najmłodszych.
0: Wtorek.
2: Sanepid ruszył do szkolnych stołówek, także w regionie świętokrzyskim. Inspektorzy sprawdzą m.in., czy jadłospisy spełniają nowe wymagania dotyczące żywienia dzieci. Na talerzach ma być więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli, cukru oraz mięsa, mówi Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
4: Kwestia właśnie kontroli bez zapowiedzi jest o tyle istotna, że czasami faktycznie są to przypadki skrajne. Mówimy tutaj na przykład o zatruciach pokarmowych.
2: W zeszłym roku na 13 tysięcy skontrolowanych stołówek nieprawidłowości były w prawie 2000. Znamy listę projektów, na które będzie można głosować w tegorocznej edycji kieleckiego budżetu obywatelskiego. Do wyboru jest 77 zadań. Głosowanie ruszy 23 września.
0: Środa.
2: Ruch na Wrzosowej w Kielcach wrócił do normalnego trybu. Remont między Aleją Popiełuszki a ulicą Świerkową zakończony. Odcinek ma nową, wzmocnioną nawierzchnię i odświeżone oznakowanie. Zyskują kierowcy, ale i piesi, bo trwa modernizacja chodnika wzdłuż kamienic na Piotrkowskiej na odcinku od wjazdu na teren ZUS-u do zakrętu przy posesji numer 39. Prace prowadzone są w ramach programu Bezpieczny Chodnik.
0: Czwartek.
2: 60 mandatów i 4 wnioski do sądu. Tak dla niektórych kibiców zakończył się wtorkowy mecz Korony Kielce i Górnika Zabrze. Spotkanie na kieleckiej Exbud Arenie oglądało ponad 10 tysięcy osób. Nad bezpieczeństwem imprezy czuwały dziesiątki policjantów. Na szczęście obyło się bez poważnych zakłóceń. Nie tylko w Kielcach, ale i na terenie powiatu pińczowskiego zamknięto przejazd kolejowy. Chodzi o ten w miejscowości Skowronno-Dolne. Powodem remont.
0: Piątek.
2: Do Urzędu Miejskiego w Pińczowie dotarły sygnały od mieszkańców o zaobserwowaniu wilków. Urząd apeluje, by podczas spotkania zachować spokój i jednocześnie przypomina, że samo zauważenie wilka również w pobliżu zabudowań nie oznacza sytuacji alarmowej. Za nami kolejna sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie. Podczas niej odbyło się pożegnanie Jolanty Wójcik, wieloletniej dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Skroniowie, która przechodzi na emeryturę. Na tym jednak nie koniec, mówi burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek.
5: Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie zasadniczo dotyczyły przede wszystkim projektu unijnego, który realizujemy. Może on nie jest jakiś duży, ale bardzo mocno wyczekiwany. To jest budowa w sumie 6 placów zabaw w sołectwach.
2: Ten projekt jest realizowany z dofinansowania lokalnej grupy działania. Gmina Jędrzejów pozyskała na ten cel blisko 500 tysięcy złotych.
1: To było przypomnienie najważniejszych informacji, które napływały do nas w minionym tygodniu, a zrobiła to Justyna Rudzka, której dziękujemy bardzo. Ja natomiast już teraz zapraszam Was na ciąg dalszy naszego dzisiejszego spotkania. Z mikrofonem udałem się do Jędrzejowskiego Centrum Kultury, żeby kilku ciekawych i ważnych dla nas rzeczy się dowiedzieć. Tam spotkałem dyrektora, moim i Waszym gościem będzie Sebastian Sipa, a porozmawiamy sobie m.in. o tym, jakie zajęcia będą realizowane w tym roku w Jędrzejowskim Centrum Kultury. Czy są jakieś zmiany? Porozmawiamy trochę również o imprezach, które są szykowane przez centrum do końca tego roku, a także porozmawiamy o rozbudowie centrum, które będzie miało miejsce w roku 2027.
0: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
1: Dziś gościmy w Jędrzejowskim Centrum Kultury. Razem z nami dyrektor centrum, Sebastian Sipa. Witam na antenie, panie dyrektorze.
6: Witam bardzo serdecznie.
1: Panie dyrektorze, rozpoczął się wrzesień. Parę tygodni temu uczniowie po raz pierwszy w roku 2026-2027 poszli do szkół. No ale wrzesień to jest także taki miesiąc, kiedy zajęcia w Jędrzejowskim Centrum Kultury się rozpoczynają i ten rok artystyczny również się rozpoczyna. Ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj właśnie o tym sobie porozmawiali. Co jako centrum szykujecie w tym roku dla wszystkich odwiedzających? Zarówno jeżeli chodzi o te zajęcia stałe, których przecież w centrum nie brakuje, jak również o te imprezy cykliczne, czy być może jakieś takie niespodziewane niespodzianki dla mieszkańców Jędrzejowa, które po drodze się zdarzą. Jak ten rok będzie wyglądać?
6: Tak, no rzeczywiście rozpoczynamy rok szkolny i sezon artystyczny Centrum Kultury, do którego się bardzo solidnie przygotowaliśmy i postanowiliśmy wprowadzić kilka nowych rzeczy w sezonie artystycznym. Czyli oprócz, jeśli chodzi o zajęcia w Centrum Kultury, to oprócz całych zajęć, które do tej pory wszyscy mieszkańcy Jędrzejowa się nie znają, bo to są zespoły taneczne Parada, bo to są zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne, to myśmy troszeczkę tą grupę poszerzyli. I na przykład, jeśli chodzi o zajęcia Parada, wprowadziliśmy dodatkowe zajęcia nowe, będzie to hip-hop, i o godzinie 16:00 dwie grupy hip-hopy. To jest nowa rzecz, jeśli chodzi o zespoły Parada. Natomiast jeśli chodzi o zajęcia plastyczne, mamy tutaj też taką zmianę, ponieważ osoba, która do tej pory prowadziła zajęcia plastyczne, awansowała na stanowisko dyrektora Centrum Kultury w Wrocławiu. Przyjęliśmy nową osobę i ta nowa osoba, Magda Radziejewska-Michalik, zaproponowała nam bardzo fajne zajęcia. Będą to zajęcia pod hasłem Explore Lab, Creative Lab i Fashion Lab. I co się za tymi nazwami kryje takiego ciekawego? Więc to są zajęcia, gdzie dzieci eksperymentalnie próbują różnych technik, różnych takich prac plastyczno-technicznych, gdzie odkrywają jaki jest ich potencjał, jakie są ich zdolności. Tam również ta grupa Fashion Lab, to jest taka bardzo ciekawa, nowa rzecz, jeśli chodzi o Centrum Kultury, gdzie młodzi uczestnicy mogą spróbować się w szyciu jakichś pierwszych kostiumów, pierwszych jakichś grup modowych. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie jesteśmy ciekawi, jakie będzie zainteresowanie tą grupą i liczymy, że duże. Oczywiście poza tymi zajęciami, zajęcia plastyczne, grupa mini pracownia, czyli dla 3 i 4-latków i mini pracownia dla 5 i 6-latków, także plus zajęcia typowe, plastyczne dla starszych. Będą też zajęcia z malarstwa, które poprowadzi tym razem Artur Smerkowski, to jest instruktor, scenograf w Centrum Kultury, ale również artysta malarz, więc grupa, która przy Centrum Kultury działa, artystów, malarzy, amatorów, będzie również miała możliwość spotykać się i wspólnie pracować. Co jeszcze z nowości? No oczywiście jak co roku mamy ognisko muzyczne, gdzie nauka gry na gitarze, nauka gry na fortepianie, w Akademii Śpiewu, gdzie prowadzimy zajęcia wokalne. Mamy też taki od 2 lat już fajny twór folkowy, to jest zespół pieśni i tańca Mały Jędrzejów. To jest zespół, w którym, do którego cały czas trwają nabory i tam oczywiście będziemy śpiewać i tańczyć i to wszystko będzie w takim zabarwieniu folklorystycznym.
1: Czyli jeżeli ktoś chciałby jeszcze dołączyć, to oczywiście może, tak?
6: Tak. Tu ze wszystkich grup jeszcze trwają nabory, szczególnie do tych plastycznych, tak? Tam to są nowe projekty nasze, więc tutaj mamy cały czas tego dużo miejsca wolnego, więc bardzo zachęcamy do udziału. To jest, te grupy to są we wszystkich grupach wiekowych, więc tutaj na pewno każdy znajdzie dla siebie coś.
1: No właśnie, bo te zajęcia, tak, o których mówimy, one są nie tylko dla najmłodszych, ale także nieco starszych, uczestników.
6: Tak. Tak, także gorąco zachęcamy, żeby się tutaj odnaleźć w tych grupach i dostosować dla siebie coś, jakieś zajęcie. No cóż, jeszcze ognisko już wspomniałem, ale orkiestra dęta, tak? To jest też projekt, który od 3 lat budujemy. W tej chwili orkiestra nasza jest 15-osobowa, natomiast cały czas trwają nabory do orkiestry. My również w przyszłym roku z środków finansowych, które dostaliśmy z ministerstwa, będziemy poszerzać instrumentarium, będziemy kupować nowe instrumenty, więc cały czas też miejsca w orkiestrze naszej dętej są cały czas do wolne, więc zapraszamy ten bardzo chętnych.
1: Panie dyrektorze, to są te zajęcia, o których mówimy i zajęcia, które odbywają się dla uczestników, którzy postanowią po prostu swoje talenty coraz bardziej rozwijać w Centrum Kultury w Jędrzejowie. No ale przecież jako widzowie jesteśmy także przyzwyczajeni do tego, że Centrum Kultury organizuje cykliczne imprezy. Czy tak będzie i w tym roku?
6: Tak, jasne. I do tych imprez również dochodzą nowe projekty. Jednym z nich jest festiwal, ogólnopolski festiwal piosenki po sezonie. To festiwal poświęcony twórczości zespołu Wołosatki, ale otwarty na twórczość artystów też niezależnych. I tutaj będą w 2 kategoriach startować artyści, czyli 14-18 lat. To są młodzi artyści, którzy wykonują w konkursie piosenkę, wybraną przez siebie piosenkę zespołu Wołosatki i będą oceniani przez jury, które będzie przyznawał oczywiście nagrody. I w drugiej kategorii będą to już artyści 19+, i tutaj już tej granicy górnej nie ma. I tutaj są soliści, duety, zespoły, nawet tegorocznej edycji zaprezentuje się Nowochódzka Orkiestra Instrumentów Nieprzypadkowych, więc to jest bardzo skład z Krakowa, z Nowej Huty przyjedzie do nas. Również bierze udział w tym konkursie i artyści już prezentują

0: konfrontacje churalne, jak po roku. W tym roku jędrzowskie konfrontacje churalne będą się odbywać 17 października.
1: A więcej o szczegółach tej właśnie imprezy już za momencik będziecie mogli dowiedzieć się na 93.2 FM, dlatego tym bardziej zachęcam, żeby pozostać z nami i z radiem ustawionym na 93.2, z radiem Złote Przeboje i magazynem Tydzień w Świętokrzyskiem.
2: Radio Złote Przeboje 93.2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: Wracamy do imprez, wracamy do tego, co dzieje się w Jędrzejowskim Centrum Kultury, czy też co będzie działo się w najbliższym czasie. O tym cały czas informuje na antenie dyrektor Sebastian Sipa.
0: W ramach Jędrzejowskiego Azylu Kulturalnego też wiele, wiele różnych przez cały sezon artystyczny, pięknych spotkań i koncertów. Jako pierwszy 24 października zaprezentuje się zespół U Studni i Jola Kiełb, także to jest gorąco zapraszamy, bardzo fajna rzecz. No oczywiście wiele, wiele różnych imprez biletowanych, natomiast jeśli chodzi o nasze takie sztandarowe, to na pewno warto też wspomnieć o tym, że my zawsze na początku grudnia organizujemy koncert mikołajkowy, gdzie prezentujemy wszystkich naszych wychowanków w Centrum Kultury i to taki piękny, reżyserowany koncert, nawet dwa koncerty, ponieważ nigdy nie uda nam się jakby naszej publiczności zadowolić tylko jednym, więc my po prostu te koncerty musimy robić dwa, po to, żeby każdy mógł obejrzeć i każdy znalazł dla siebie miejsce na widowni. Natomiast w tym roku też wraca do nas impreza, którą przez lata robiliśmy, ale od pandemii troszeczkę przegasł temat. To jest Wigilia na Jędrzejowskim Rynku. I Wigilia na Jędrzejowskim Rynku w tym roku przed świętami 21-22 grudnia. Tam będziemy świętować, będziemy się przygotowywać do świąt, będziemy kolędować. Będą stragany z pysznościami, różnymi stoikami świątecznymi, więc zapraszamy gorąco Jędrzejowian do udziału w Wigilii na Rynku. A rok zakończymy, jak co roku będziemy witać nowy rok, tym razem pod gwiazdami, koncertem, wspólną plenerową zabawą, imprezą.
1: Całkiem sporo tego wszystkiego, no a później tak. Wchodzimy już w rok 2027, tak. Który także będzie chyba ważnym rokiem. Ja niedawno rozmawiałem na antenie z wiceburmistrzem Jędrzejowa,
0: tak.
1: I wiceburmistrz powiedział, że przyszły rok to jest przebudowa, rozbudowa, rewitalizacja Jędrzejowskiego Centrum Kultury. Czy wy się także do tego szykujecie?
0: Tak, to prawda. Myśmy dostali około 10 milionów z Krajowego Planu Odbudowy na... Po pierwsze, budowę amfiteatru zadaszonego, tak, który nam pozwoli organizować w ciągu tego okresu wiosenno-letniego, a może nawet do wczesno-jesiennego również, koncertów, imprez, różnych spektakli, ale imprez rekreacyjnych, również o charakterze sportowym, bo tam będzie taka ruchoma widownia, więc będziemy mogli w różnych konfiguracjach tą widownię ustawiać, co nam daje możliwość organizowania przeróżnych imprez niezależnie od pogody, więc to, co jest dla nas w tej chwili bolączką, bo my mamy taki mały amfiteatr, ale niestety niezadaszony i zawsze, kiedy jest zła pogoda, musimy imprezę przełożyć na inny termin. Nieraz już tego terminu nie można złapać, więc tam przepadają fajne rzeczy, a dzięki takiemu zadaszonemu amfiteatrowi to nam już nic nie przepadnie, a jeszcze myślę, że będziemy mogli poszerzyć tą naszą ofertę o właśnie imprezy plenerowe w amfiteatrze.
1: A wiadomo już, kiedy te prace się rozpoczną i czy one w jakikolwiek sposób będą wpływać na normalne funkcjonowanie Jędrzejowskiego Centrum Kultury?
0: Nie. Te prace nie wpłyną, dlatego że ten amfiteatr z prawej strony Centrum Kultury będzie budowany, więc ta część, której będzie budowany amfiteatr, zostanie wyłączona, ale sam Centrum Kultury nie zostanie wyłączony. Działalność będzie nadal prowadzona. Do końca roku mają być rozstrzygnięte przetargi i w przyszłym roku na wiosnę wchodzą pierwsze prace budowlane.
1: No to pewnie o tym będziemy sobie już rozmawiać przy innej okazji.
0: Roku,
1: tak jest, po nowym roku. A za te dzisiejsze informacje oczywiście dziękuję bardzo.
0: No i gorąco zapraszam na stronę internetową Centrum Kultury, bo tam są wszystkie informacje o

0: naszych zajęciach, o imprezach, które organizujemy. Jest naprawdę jesień fajnych imprez w Centrum Kultury. Zapraszam gorąco.
1: A moim i waszym gościem był dyrektor Centrum Kultury w Jędrzejowie, Sebastian Sipa.
2: Sprawdzam w Świętokrzyskiem.
1: To teraz o uwagę poprosimy wszystkich, absolutnie wszystkich, którzy chodzą do szkoły. No może nie dokładnie wszystkich, ale o szczegółach za momencik. Dokładnie chodzi o uczniów klas 5, 6, 7 oraz 8. Oczywiście szkół podstawowych. A dlaczego prosimy o uwagę? Ano dlatego, że rozpoczyna się 5. edycja popularnego konkursu ekologicznego pod nazwą Poznajemy Parki Krajobrazowe Województwa Świętokrzyskiego, skierowanego właśnie do uczniów od klasy 5 do 8 szkół podstawowych z terenu całego naszego województwa. Głównym celem przedsięwzięcia organizowanego przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych jest pogłębienie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony przyrody, ale także rozwijanie zachowań proekologicznych, jak również kształtowanie szacunku dla bogactwa i piękna regionalnych parków krajobrazowych. Konkurs, co ważne, ma charakter zespołowy, a w szranki stają 3-osobowe drużyny uczniów pracujące pod nadzorem merytorycznym jednego opiekuna. Pierwszym krokiem są eliminacje wewnątrzszkolne, podczas których każdy zespół przygotowuje pracę na jeden z 3 zaproponowanych przez organizatora tematów. A są to propozycja ścieżki dydaktycznej, projekt działań proekologicznych w lokalnej społeczności albo praca poświęcona roli lasów w zachowaniu równowagi ekologicznej. Praca może przyjąć formę posteru, filmu amatorskiego, prezentacji multimedialnej, tematycznego albumu fotograficznego, reportażu lub dydaktycznej gry planszowej. No i teraz, co jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, trzeba tę pracę zgłosić. To znaczy najpierw trzeba zgłosić się do konkursu, a zgłoszenia placówek do udziału w tegorocznej edycji przyjmowane są do 23 października. Ostateczny termin nadsyłania gotowych prac konkursowych wraz z protokołem z eliminacji szkolnych upływa 19 lutego 2027 roku. Prace należy dostarczyć do siedziby zespołu w Kielcach lub w Umianowicach. Rozgrywki drugiego wojewódzkiego etapu zaplanowano w 2 częściach. Najpierw komisja oceni nadesłane projekty. 5 najlepszych zespołów zmierzy się w teście wiedzy oraz obowiązkowej konkurencji rozpoznawania gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Zwycięska drużyna etapu wojewódzkiego będzie reprezentować województwo świętokrzyskie podczas wyjazdowych rozgrywek finałowych 16. edycji ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski. Te odbędą się na przełomie maja i czerwca również przyszłego roku.
2: Ważne dla mieszkańców Świętokrzyskiego.
1: A zgodnie z obietnicą i tym, co mówiłem wam na samym początku naszego dzisiejszego weekendowego spotkania w magazynie Tydzień w Świętokrzyskiem, odwiedzamy również z mikrofonem burmistrza Jędrzejowa. Moim i waszym gościem będzie Marcin Piszczek. A porozmawiamy o naprawdę bardzo ważnych jędrzejowskich sprawach. Po pierwsze, dotyczących żłobka, nowo otwartego żłobka samorządowego, a właściwie nowo powiększonego żłobka samorządowego. No a oprócz tego będziemy także mówić o kolei. Oczywiście o linii numer 8.
3: Witam panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Panie burmistrzu, zdaje mi się, że po wakacjach sporo się dzieje w Jędrzejowie i o tych wszystkich, no może nie wszystkich, ale o dużych działaniach sobie dzisiaj poopowiadamy. Wiem, że w minionym tygodniu między innymi ważne, bardzo ważne wydarzenie dla najmłodszych jędrzejowian i jędrzejowianek się odbywało, bo został otwarty żłobek, a właściwie to nowoczesne skrzydło żłobka. Żłobka w Piaskach jest nowiutkie, oddane do użytku tym najmłodszym.
3: Tak, panie redaktorze, dzięki temu nowemu skrzydłu uzyskaliśmy takie moce czy ilość miejsc, która pozwala nam w 100% spolaryzować dzieci w wieku do 3 lat, czyli w tym okresie żłobkowym. Natomiast nie ukrywam, że to nie jest tylko kwestia miejsc w żłobku, i rzeczywiście projektu, który był bardzo korzystny, jeżeli chodzi o poziom finansowania, bo wartość inwestycji przekroczyła 5 milionów złotych, a dofinansowanie ponad 95%, więc dla nas naprawdę to jest idealne rozwiązanie. Natomiast oprócz tego, że rzeczywiście powstało nowe skrzydło w pełni wyposażone zapleczem, to stare skrzydło zostały uzupełnione o dodatkowe pracownie czy sale, na przykład sensoryczne czy do wyciszania. Naprawdę dzieciaki w tym wieku 0-3 będą mogły uzyskać tam wsparcie takie ogólnorozwojowe z użyciem nowoczesnych narzędzi i metod, jeżeli chodzi o rozwój sensoryczny, ale też jeżeli chodzi o takie kontrolowanie emocji, wyciszenie. Do celu mają służyć te urządzenia, ten sprzęt, który zostały wyposażone w pomieszczenia w żłobku Piasta. A to jest dla nas rzeczywiście takie miejsce szczególne. W sumie mamy tam 180 miejsc dla dzieciaków razem z tą nową częścią.
1: Bo przypomnijmy, że w tej nowej części jest 80 nowych miejsc.
3: Tak, a w starej mamy 100. Początkowo było to na 80. Powiększaliśmy do ponad 90, więc w sumie około 180 miejsc mamy w żłobku. Natomiast nie ukrywam, że nosimy się z zamiarem uruchomienia tam również oddziałów przedszkolnych, żeby ten cykl edukacji nie został tylko zakończony na edukacji w wieku 3 lat, ale to dziecko nie było przenoszone do innej placówki, ale mogło tutaj do tego wieku lat 6 przebywać, uczyć się naprawdę w komfortowych warunkach, w nowym, nowoczesnym obiekcie z dwoma pięknymi placami zabaw, bo nasz żłobek jeszcze w zeszłym roku powiększył się o piękny drewniany plac zabaw, naprawdę z drewna akacjowego. Nie bez przyczyny o tym mówię, bo to drewno jest twarde, ale szczególnie wytrzymałe, więc pewnie przez długie lata będzie tym najmłodszym mieszkańcom gminy Jędrzejów kuszył. Wszystkiego dobrego dla malutów.
1: No tym bardziej, że te 80 nowych miejsc to jest również 80 nowych także historii małych Jędrzejowian i Jędrzejowianek, a także, no nie ukrywajmy tego, że ogromna pomoc i ulga dla rodziców, bo te miejsca były po prostu potrzebne.
3: Tak, panie redaktorze, ale my też chcieliśmy być alternatywą dla żłobków prywatnych. Są dwa w Jędrzejowie. Dziś mamy takie moce, żeby przyjąć, tak jak wspomniałem, praktycznie 100% dzieci w terenie gminy Jędrzejów. Nie chcę żadnej tajemnicy, jeżeli powiem, że mamy duże zainteresowanie kościelnym i rodzice cały czas zgłaszają nam się z innych gmin w terenie powiatu jędrzejowskiego. Zdarza się nawet, że mamy dzieciaki w Kiew, panie redaktorze. Zapewne to funkcjonuje również w drugą stronę, ale to pokazuje, że to miejsce cieszy się dobrą renomą. No, kuchnia jest niesamowita. Mamy tam kucharza, który przez lata prowadził jeden z większych punktów gastronomicznych w województwie świętokrzyskim jako szef kuchni komercyjnie. Natomiast dzisiaj z dzieciakami, panie redaktorze, tworzy rzeczy niesamowite. Mało komu by się chciało, nie wiem, produkować własny makaron, robić samemu, panie redaktorze, lody, dosłownie samemu, nie z półproduktu, ale lody czy sorbety są produkowane na miejscu. To jest niebywałe, co potrafią zrobić kucharze właśnie w tym żłobku. Panie redaktorze, warte podkreślenia, bo dzisiaj mowa jest o tej diecie planetarnej, która ma wejść do szkół. No tutaj rzeczywiście jest pełna kontrola dietetyczna, panie redaktorze. Unika się tego, co białe, ogólnie mąki, cukru czy soli, tego oczywiście jak najmniej, natomiast no, produkuje się tą żywność danemu żłobku po to, żeby dzieciaki dostawały to, czym wiemy, że powinny dostać i żeby rzeczywiście to było zdrowe. No renoma niesamowita, panie redaktorze, i myślę, że te historie, jak pan wspomniał, nowych 80 dzieciaków, które mogą korzystać ze żłobka, będą pełne radości, uśmiechu i zdrowia.
1: To właśnie tego nieustającego uśmiechu i tej ciągłej radości życzymy wszystkim tym dzieciakom, które uczęszczają do jędrzejowskich żłobków i to wszystkich, nie tylko tego nowiutkiego, wyremontowanego, dopiero co w minionym tygodniu oddanego do użytku. Już teraz mogę wam zdradzić, że do gabinetu burmistrza Marcina Piszczka jeszcze sobie dziś wrócimy, ponieważ mówić będziemy o modernizacji kolei w okolicach Jędrzejowa, o nowych przystankach, o nowych przejściach, między innymi ważnym przejściu podziemnym. Także zachęcam, jeżeli jesteście ciekawi, żebyście zostali z nami na 93,2 FM, a gwarantuję wam, że na pewno czegoś ciekawego i przydatnego się dowiecie.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: A zanim wrócimy do burmistrza Marcina Piszczka, to chciałbym, żebyśmy trochę o sporcie porozmawiali, a dokładnie o drużynie Naprzodu Jędrzejów.
2: Sportowe Świętokrzyskie.
1: A dziś trochę o sporcie, moi kochani, sobie opowiemy, ale nie będziemy mówić o wynikach sportowych, chociaż może też troszeczkę. Nie będziemy na pewno mówić o aktualnych wydarzeniach na boiskach. O, może tak powinienem był powiedzieć, tylko powiemy o pięknej historii. Historii klubu, który chyba znają wszyscy. Mowa o drużynie Naprzód Jędrzejów. Ale czy Naprzód Jędrzejów zawsze był Naprzodem Jędrzejów? O tym między innymi opowie nam Jerzy Putowski, pełniący obowiązki kierownika drużyny Naprzód Jędrzejów. Czy Naprzodu Jędrzejów, panie Jerzy? To jeżeli te wątpliwości mamy już rozwiane, to zacznijmy może od tego, żebyśmy opowiedzieli, jak to się wszystko zaczęło, jeżeli chodzi o drużynę. Jaki był jej początek? No i czy Naprzód od samego początku nazywał się Naprzód?
4: No jak chyba wszyscy, że tak powiem, którzy kibicują Naprzodowi, wiedzą, że klub powstał, zresztą mamy to w nazwie, w logo Naprzodu w 1928 roku. To był założony z inicjatywy takich miejscowych działaczy sportowych, którzy coś chcieli zrobić tu dla społeczności. Widzieli, że tu jest dużo chętnych do, że tak powiem, kopania w piłkę. No i powstał ten klub. Tu taka ciekawostka, że on powstał z połączenia dwóch klubów, no, Świtu i Łysku. I wtedy powstała drużyna. Tylko, że tu jest, myślimy wszyscy może, że od początku nazywał się klub Naprzód. No nie tak było. Właśnie klub przyjmował, że tak powiem, różne nazwy. Początkowo występował pod nazwą Bak. Tu zaczynaliśmy w rozgrywki w A-klasie. Później były zmiany wielokrotne, zmiany nazwy. Gwardia, Spółnia, Sparta. No i tak można powiedzieć, taką już końcową nazwę Naprzód przyjął od 1950 roku.
1: Wobec tego w roku 2028 klub będzie obchodził swoje setne urodziny. Do tych obchodów jeszcze wrócimy, ale powiedzmy również o tym, że w przeciągu tych kilkudziesięciu lat działalności klub może się poszczycić całkiem niezłymi wynikami.
4: Klub w całej swojej historii w rozgrywkach uczestniczył na różnym poziomie. Tak, były i momenty, gdzie graliśmy nawet w C-klasie, ale najczęściej były to rozgrywki okręgowe, czwartej ligi. Pierwszym takim sukcesem dużym był awans właśnie do trzeciej ligi i było to w sezonie 1977-1978. Pierwszy raz to był taki pierwszy historyczny awans zespołu do trzeciej ligi. Wtedy drużynę prowadził trener Władysław Jasa. Jeszcze oprócz tego pierwszego awansu, o którym wspomniałem, to klub jeszcze dwa razy awansował do trzeciej ligi. Było to w sezonie 2006-2007, gdzie graliśmy od tego momentu praktycznie trzy sezony graliśmy w tej trzeciej lidze. W sezonie 2024-2025 znowu awansowaliśmy po ciężkich barażach do trzeciej ligi, w której obecnie występujemy.
1: Czy z klubu wywodzili się jacyś znani, słynni piłkarze?
4: No, było paru takich zawodników, zostali wyróżnieni. Jednym z takich pierwszych zawodników, który został dostrzeżony, to był Sławek Adamus. Początkowo poszedł do Korony, gdzie grał w drugiej lidze, a później poszedł do Stali Stalowa Wola. Nie można tu nie wspomnieć o Andrzeju Fendrychu, który również poszedł do Korony, gdzie grał w drugiej lidze. Z takich naszych jeszcze wychowanków był w świętej pamięci już Dzwonek, który grał w Krakowie.
1: Piłka nożna i historia Naprzodu Jędrzejów to nie tylko wydarzenia na boisku, ale chyba przede wszystkim również wspaniała publiczność, która dopinguje nie tylko na jędrzejowskim stadionie.
4: Myślę, że mamy wspaniałą publiczność. Nie tylko kibicują nas podczas meczów, które powiem domowych, ale również bardzo często jeżdżą z nami na dalekie gwiazdy. Chciałem im bardzo gorąco podziękować w imieniu zawodników i całego zawodu.
1: 1928, 2028, czy szykujecie się jakoś do tych okrąglutkich setnych urodzin klubu?
4: No myślę, że przede wszystkim myślimy o utrzymaniu klubu dalej w trzeciej lidze.
1: O historii, sukcesach, a także planach na przyszłość drużyny Naprzodu Jędrzejów opowiadał kierownik drużyny Jerzy Putowski.
2: Ciekawe świętokrzyskie.
1: Przez cały zeszły tydzień w Kielcach odbywały się międzynarodowe targi przemysłu obronnego i oczywiście do Kielc przyjechali chyba wszyscy, którzy mieli przyjechać. Były to rekordowe targi pod każdym względem. My nie będziemy mówić o targach, nie będziemy już wracać do tego, co działo się podczas MSPO. Natomiast trochę w tym temacie sobie powiemy o pewnej ciekawostce, którą znalazłem dla Was w minionym tygodniu. Otóż przenosimy się do Pińczowa, a to dlatego, że mieszkańcy Pińczowa będą mogli korzystać z nowoczesnej i bezpiecznej strzelnicy sportowej. W minionym tygodniu wojewoda Józef Bryk wziął udział w otwarciu zmodernizowanego obiektu. Prace zostały wykonane dzięki dofinansowaniu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Jak mówił sam wojewoda, to inwestycja, która bardzo dobrze wpisuje się w budowanie odporności społecznej i realizację ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. To wszystko po to, by podnieść bezpieczeństwo naszych obywateli. Ja znalazłem informację natomiast taką, że ta pińczowska strzelnica jest po pierwsze ogólnodostępna i służyć będzie osobom indywidualnym, ale także i służbom mundurowym czy organizacjom prowadzącym szkolenia z posługiwania się bronią. Będzie można organizować tam zawody strzeleckie, a także i treningi. Podczas otwarcia obecny był także burmistrz Pińczowa Marcin Wojniak, który mówił, że otwarcie strzelnicy to wydarzenie ważne z punktu widzenia edukacji oraz postaw, które służyć będą bezpieczeństwu mieszkańców. W ramach inwestycji przebudowano istniejący budynek gospodarczy, kulochwyt główny oraz rozbudowano strzelnicę o elementy wyposażenia. Powstały pawilony do strzelania z dystansu 50 oraz 100 metrów, a także zastosowano niezbędne zabezpieczenia. Ze strzelnicy korzystać będą mogli zarówno ci, którzy mają już strzeleckie doświadczenie, jak i osoby zamierzające dopiero nauczyć się strzelania. Wszelką pomoc zapewniają instruktorzy, a do dyspozycji będzie zarówno broń krótka, jak i długa.
2: Ważne dla mieszkańców świętokrzyskiego.
1: To wracamy, moi drodzy, do tego, o czym już mówiłem, co już zapowiadałem na antenie, czyli do gabinetu burmistrza Jędrzejowa. Razem z Marcinem Piszczkiem, panem burmistrzem, porozmawiamy o modernizacji linii kolejowych. Duże pieniądze są na stole, są właściwie do wzięcia i do wykorzystania do roku 2029.
2: Sprawdzam w świętokrzyskiem.
1: Jędrzejów już niedługo zyska nową, nowoczesną i szybką kolej, na którą zostanie wydane ponad miliard złotych, prawie 1,5 miliarda. Mówimy tutaj o modernizacji linii numer 8.
3: Tak jest, panie redaktorze, rzeczywiście to jest inwestycja i wiadomość, na którą bardzo długo czekaliśmy. Nie? A pamiętać, że pierwsze uzgodnienia, które my jako urząd prowadziliśmy, to są lata 2017-2018. Więc też można sobie zobrazować czas oczekiwania z naszej strony na tą inwestycję. Ona może nie jest tak do końca zadowalająca, bo czekamy jeszcze na modernizację całego budynku dworca kolejowego w Jędrzejowie, ale już w ramach tej inwestycji zmienią się perony na jędrzejowskim dworcu, które od dłuższego czasu wręcz krzyczą, żeby je wyremontować. Takim elementem, o którym bogaci się dworzec w Jędrzejowie, jest przejście podziemne. To jest temat rzeka, panie redaktorze, bowiem z różnych przyczyn. I to trzeba przyznać, no, słusznie kolej wiele lat temu pogrodziła dworzec, zamykając przejście przez tory nielegalne, które się odbywało. Dzięki uprzejmości dyrekcji PKP PLK w Kielcach bogaciliśmy się o przejście naziemne. Ale jak to bywa, przejście w poziomie torów nie do końca jest bezpieczne. To budowa przejścia podziemnego w ramach tej inwestycji, może to nie jest duży fragment samej inwestycji, ale on będzie miał fundamentalne znaczenie dla mieszkańców tej zachodniej części Jędrzejowa, bowiem za torami, na osiedlu Zamoście, za 9 torem, czy w Incentynów, jakby nazwy nie użył, mieszka mniej więcej 15% populacji Jędrzejowa. Więc oni wyczekiwali na tą wiadomość, że przejście podziemne zmaterializuje się, a obiecywane jest, tak jak wspomniałem, mniej więcej od tego 2018 roku. Kolejnym elementem, oprócz oczywiście remontu torowiska na całej długości gminy Jędrzejów, a to bagatela, pewnie jakbyśmy pomierzyli, jest to jakieś 30-40 km, jest budowa przystanka kolejowego, przystanku kolejowego w miejscowości Skroniec. Wiele lat temu z inicjatywy mieszkańców zostało skierowane takie wystąpienie do PKP PLK i powiem szczerze, my troszeczkę uwierzyliśmy w to, że się uda, ale jednak PKP właśnie w ramach tych pierwszych prac koncepcyjnych sprzed lat zdecydowało się uwzględnić budowę tego przystanku czy dworca kolejowego w sołectwie Skronów pod Jędrzejowskim, ale bardzo dużym i pozbawionym do tej pory komunikacji kolejowej, chociaż linia numer 8 nie to sołectwo na dwie mniej więcej inne części. My w ostatnich dwóch latach wzbogaciliśmy się o dwa nowe dworce kolejowe w Podwojnach i Mnichowie, więc ten trzeci tak naprawdę i potok wielki, który jest no jedynym starym przystankiem kolejowym na terenie gminy Jędrzejów, praktycznie komunikuje wszystkie sołectwa, przez które biegnie linia numer 8 na terenie gminy Jędrzejów. To jest dobra wiadomość, szczególnie w czasach, kiedy komunikacja kołowa, autobusowa jest bardzo labilna, powinienem to określić. Rzeczywiście te trasy inne znikają, pojawiają się w zależności od tego, czy przewoźnik ma interes, czy nie, czy gmina ma środki pozyskane, czy nie, czy jest zainteresowanie przy odpowiedniej liczby pasażerów, czy nie, bo w tym też różnie bywa, ale kolej nabędzie. Ona będzie funkcjonowała i rzeczywiście zapewni mieszkańcom komfortowe, punktualne skomunikowanie nie tylko z Jędrzejową, ale ze światem, bo przecież dostać się będzie można bezpośrednio z tych małych jędrzejowskich sołectw do Kręc czy Krakowa, bo takie połączenia są wykonywane dzisiaj w ruchu osobowym na linii numer 8. No, estetyka, panie redaktorze, bezpieczeństwo, szybkość skomunikowania, te elementy, o których wspomniałem, to rzeczywiście świetna wiadomość dla mieszkańców naszej gminy i nie tylko, bo trzeba pamiętać, że przecież ta linia obsługuje województwo świętokrzyskie, jedną z ważniejszych linii kolejowych nie tylko w naszym regionie, ale w ogóle w Polsce.
1: Panie burmistrzu, to są naprawdę bardzo dobre informacje, bo będzie nowocześniej, będzie trochę szybciej, będzie łatwiej z dostępem, będzie również bezpieczniej, o czym wspomnieliśmy dzięki temu przejściu podziemnemu, ale myślę, że naszych słuchaczy w tym momencie interesuje jedna rzecz. Kiedy to będzie?
3: No, panie redaktorze, to jest czas mniej więcej dwóch najbliższych lat. Ta zasadnicza część, no liczmy dwa lata, jeżeli chodzi o miesiące, no, czyli to będzie 2,6, 2,6, 2,7, 2,8. Natomiast my rozmawiamy z wykonawcą, który podpisał umowę, bo oczywiście planuję przadowić przynajmniej, no bierze pod uwagę jako jedną z lokalizacji ustanowienia swoich biur kontraktu na terenie naszej gminy. Nie należy wykluczyć takiej sytuacji, że z różnych przyczyn technicznych w trakcie budowy ten okres może się wydłużyć. Ale panie redaktorze, czy to będzie rok 2008, 9 czy 10, przepraszam, 2029 czy 2030, to już jest, myślę, mniejszy problem niż oczekiwanie na to, że ta inwestycja w ogóle dojdzie do skutku. Bo tak jak wspomniałem, obiecywana od lat, wreszcie się materializuje, więc no, my poczekamy cierpliwie jeszcze te parę lat, ale no, w perspektywie mamy zdecydowaną zmianę jakości transportu, bezpieczeństwa. Więc trzymamy kciuki ze swojej strony, jako gmina Jędrzejów, dołożymy wszelkich starań, żeby ta współpraca z wykonawcą była jak najlepsza, a pewnie będziemy mieli wiele stycznych płaszczyzn w trakcie realizacji kontraktu przez PKW.
1: No to my również trzymamy kciuki i będziemy oczywiście informować na bieżąco o wszelkiego rodzaju postępach podczas tych prac przy nowoczesnej i szybkiej kolei w Jędrzejowie, czyli modernizacji linii numer 8. A o tych wszystkich dobrych rzeczach i dobrych informacjach na antenie mówił burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.
1: A dziś, moi drodzy, odwiedzamy z mikrofonem wojewódzki inspektorat weterynaryjny. Z nami starszy inspektor Jaromir Kobos, a będziemy sobie rozmawiać tradycyjnie, jeżeli idzie jesień, to o szczepieniu lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Dzień dobry, panie Jaromirze.
5: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Panie Jaromirze, pojawia się na początek oczywiście tradycyjne pytanie, jak się mają świętokrzyskie lisy?
5: No, wiesz, świętokrzyskie lisy obecnie dobrze się mają. Nie mieliśmy już, od kilku lat nie notowaliśmy szczęśliwie żadnych ognisk wścieklizny, ale zagrożenie cały czas istnieje, bo co roku niestety w województwach blisko nas, w województwie lubelskim, podkarpackim, teraz już też mazowieckim, stwierdzone są pojedyncze, ale są stwierdzone cały czas ogniska wścieklizny u kotów, psów oraz lisów.
1: No właśnie, to skoro są to województwa ościenne, u nas jest spokojnie, to czy to jesienne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, które lada dzień się rozpocznie, jest tak naprawdę potrzebne?
5: Jest potrzebne, żeby to przypominać o odporności u tych lisów, żeby tam ta odporność cały czas rzeczywiście była, bo zwierzęta zaszczepione traktujemy, że są to zwierzęta, które są zabezpieczone przed wścieklizną. Nawet jeżeli będą miały kontakt z chorym zwierzęciem, to nie dojdzie do rozwoju tej choroby. I po to właśnie to szczepienie, to jesienne akcje. W tym roku mamy tylko tą jesienną akcję właśnie. Planowane jest, szacowane jest, że w przyszłym roku już nie będziemy mieli szczepienia, ale to wszystko też oczywiście zależy od tej sytuacji, którą mamy właśnie w ościennych województwach i samego wystąpienia czy niewystąpienia po prostu wścieklizny w naszym województwie.
1: No to w takim razie, jeżeli już wiemy po co, to przypomnijmy, jak to wygląda, jak przebiega szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, na czym to wszystko polega?
5: To jest szczepienie polega na rozrzucie szczepionki ze specjalnie przygotowanych samolotów. Jest tych samolotów około 12-14 na akcję. Rzeczywiście one latają równolegle nad całym naszym województwem oraz rozrzucałem szczepionkę nad miejscami tam, gdzie przebywają, tam, gdzie szacujemy, że są te lisy wolno żyjące, lisy dzikie, czyli pola, lasy, łąki. Nie zrzucamy szczepionki nad miastami, oczywiście nie zrzucamy nad drogami i tam, gdzie są jakieś zbiorniki wodne. No, żeby po prostu nie stracić tej szczepionki. A wszędzie, wszystkie, cała reszta obszaru województwa naszego jest pokryta równolegle właśnie szczepionką. To są takie kostki zielono-brązowe o takim charakterystycznym, nieprzyjemnym zapachu, który ma wabić lisa, żeby tą szczepionkę właśnie zjadł.
1: Bo przypomnijmy o tym, że wścieklizna jest chorobą, która przez lisy może być rozniesiona i no niestety jest to choroba śmiertelna, zakaźna, atakująca ośrodkowy układ nerwowy ludzi i zwierząt stałocieplnych. Bardzo, bardzo niebezpieczna sprawa.
5: Bardzo niebezpieczna, jest to choroba śmiertelna rzeczywiście i my właśnie prowadząc tę akcję zabezpieczamy nasze zwierzęta domowe, jak również oczywiście dzikie i przede wszystkim zabezpieczamy ludzi przed wystąpieniem, przed możliwością jakiegokolwiek kontaktu, zarażenia i przed śmiercią, bo jest to rzeczywiście bardzo niebezpieczna, śmiertelna choroba, jeżeli wystąpią już objawy. No niestety nie ma lekarstwa na nim.
1: Panie Jaromirze, pan powiedział, że zabezpieczamy za pomocą szczepienia nasze zwierzaki domowe, ale my jako właściciele zwierząt domowych również powinniśmy właśnie w okresie szczepienia, które przypomnijmy, że będzie od 17 do 30 września, w tym okresie również powinniśmy zabezpieczyć nasze zwierzaki, żeby nie dostały się po prostu do tych szczepionek rozrzuconych.
5: Tak, tak, tak, tak. Oczywiście szczepienie, tak jak pan powiedział, planujemy między 17 a 30, natomiast fizyczny rozrzut zaplanowany jest między tak 19 a 22. Wtedy rzeczywiście na niebie można zobaczyć dużo samolotów, które po prostu tą szczepionkę będą rzucały. W tym okresie i około tygodnia do dwóch tygodni po tym okresie, właśnie do końca września, zalecamy, żeby po prostu, jeżeli wyprowadzamy psy, to psy trzymać na smyczy, nie wypuszczać przez troszkę krótki okres po prostu kotów, żeby te zwierzęta nasze domowe nie miały kontaktu, po prostu nie zabierały po prostu tej szczepionki gdzieś tam gdzie tą szczepionkę można po prostu dostać.
1: My już kiedyś o tym rozmawialiśmy, ale czy w przypadku zjedzenia przez naszego domowego zwierzaka takie takiego pakieciku rozrzuconego z samolotu ta szczepionka może psu albo kotu zaszkodzić? Czy chodzi raczej o to, żeby po prostu te nasze zwierzaki nie wyjadły tego, co jest przeznaczone dla lisów?
5: To na pewno, bo to jest preparat weterynaryjny, który jest specjalnie przygotowany właśnie dla dzikich lisów. To jest pierwsza sprawa. Natomiast w przypadku kontaktu najlepszym oczywiście jest sytuacją, gdy ani my nie dotykamy tej szczepionki, ani nasze zwierzęta nie mają żadnego kontaktu. Natomiast takich niestety, no czasami rzeczywiście się takie sytuacje zdarzają. W takim wypadku po prostu, jeżeli dojdzie do zjedzenia przez psa, bo kot tym może ugryźć, ale tutaj nie zje całości tej kostki. Natomiast w przypadku psów, jeżeli dojdzie do takiego zjedzenia, połknięcia całej kostki, no to mogą wystąpić rzeczywiście problemy jelitowe i wtedy zalecamy, żeby takie osoby po prostu poszły do lekarza wolnej praktyki, żeby obserwować po prostu, czy nic się tam poważniejszego nie dzieje.
1: Ale istnieje jakieś zagrożenie dla życia zwierzęcia po zjedzeniu takiej szczepionki?
5: Jeżeli o samą szczepionkę chodzi, to nie, bo tutaj to jest preparat bezpieczny. Natomiast ten preparat, ta szczepionka jest w takim specjalnym blisterku, który po prostu może dość podrażnić po prostu błonę śluzową, może podrażnić jelita i stąd po prostu to jest pewne jakieś tam drobne niebezpieczeństwo. Więc dlatego po prostu najlepszą rzeczą jest rzeczywiście nie dopuszczanie do kontaktu przy takiej szczepionce, a jeżeli coś takiego będzie, no to radzimy rzeczywiście, żeby udać się do lekarzy wolnej praktyki.
1: O szczepieniu lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie na antenie przed momentem opowiadał starszy inspektor weterynaryjny Jaromir Kobos. Dziękujemy bardzo.
2: Co jest grane w Świętokrzyskiem?
1: To może zaczniemy sobie od takiego naprawdę bardzo, bardzo jesiennego tematu. Otóż uwaga, uwaga, bo zbliżają się pierwsze jędrzejowskie zawody w grzybobraniu. Serio, serio. Grzybowy zawrót głowy, tak się nazywają. Jeżeli lubicie las, grzyby i dobrą zabawę, a może chcecie spędzić aktywnie czas z rodziną lub przyjaciółmi, jędrzejowscy grzybiarze są zapraszani, a zaproszenie kieruje Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kobiet. Będzie to podobno wydarzenie pełne leśnych emocji, wiedzy, rywalizacji i wspólnej zabawy. Wszystko odbędzie się 3 października w Lasach Mniszek na terenie Nadleśnictwa Jędrzejów. Udział w zabawie jest bezpłatny. Można zgłosić się do 5 kategorii. Rodzina, czyli drużyna minimum 3-osobowa, dziecko plus opiekun, duet jako osoby 2 dorosłe, solo, czyli jedna osoba pełnoletnia oraz senior. Osoba po 30, po 60 roku życia, solo lub w parze. No i to nie będzie zwykłe grzybobranie, ponieważ będzie to konkurs, ale w tym konkursie będzie liczyć się nie tylko ilość zebranych okazów, ale przede wszystkim wiedza, prawidłowe rozpoznanie gatunków, ich różnorodność, jakość oraz odpowiednie zachowanie w lesie. Na uczestników oczywiście czekają także nagrody, ale oprócz tego również i wspólne ognisko, i pieczenie kiełbasy oraz ziemniaków, ciepły poczęstunek przygotowany przez koła gospodyń wiejskich, oprócz tego warsztaty i pokazy kulinarne z wykorzystaniem darów lasu. A co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w tym pierwszym jędrzejowskim konkursie zbieraczym? No trzeba się oczywiście zgłosić. No i tutaj uwaga, bo organizatorzy podają pewną ciekawostkę, która brzmi tak. Liczba miejsc może być ograniczona. A więc niekoniecznie musi być, ale może być. O przyjęciu do konkursu decyduje kolejność prawidłowych zgłoszeń. Wypełnione karty zgłoszeniowe, które znajdziecie na stronie jędrzejowskiego ratusza, możecie przenosić i zanosić do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie do 25 września do godziny 14. Na wszelkie pytania odpowiada Świętokrzyskie Stowarzyszenie Kobiet. A teraz o imprezie, która zbliża się ogromnymi krokami, ale jest dla na pewno pełnoletnich słuchaczy. Otóż w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach odbędzie się Święto Wina, a wśród nich kilkanaście świętokrzyskich winnic zapraszają na winobranie. Rekordowa reprezentacja tych kilkunastu świętokrzyskich winnic, ale także samodzielny zbiór winogron, regionalne smakołyki, no i oczywiście pokazy sztuki ludowej na żywo. To wszystko czeka na odwiedzających. W niedzielę 20 września podczas tegorocznego wspólnego winobrania w Kieleckim Ogrodzie Botanicznym. Z okazji wydarzenia Ogród Botaniczny serdecznie zaprasza. A my przypominamy, że to oczywiście jest związane z tradycją naszego regionu, ponieważ nasz region świętokrzyski ma ogromnie bogate winiarskie i rzemieślnicze korzenie, które właśnie 20 września będzie można celebrować chyba w jednym z najpiękniejszych miejsc Kielc, bo mowa o Ogrodzie Botanicznym. Zaprasza. Oczywiście, tak jak mówiłem, będzie to rekordowa liczba również wystawców. Zresztą podkreśla to także kierowniczka Ogrodu Botanicznego w Kielcach, Agnieszka Pierścińska, bo tegoroczne wydarzenie przyniesie wyjątkową frekwencję winiarską. W tym roku swoją obecność zadeklarowało kilkanaście winnic, co jest małym rekordem placówki, a podczas wydarzenia odwiedzający będą mogli spotkać twórców i pasjonatów stojących za sukcesem lokalnych marek, ale także porozmawiać o warunkach uprawy winorośli w regionie świętokrzyskim i również skosztować i zakupić regionalne trunki. W związku z tym, jeżeli macie czas, to Ogród Botaniczny czeka na Was. Impreza odbywać się będzie między 12 a 16. Natomiast jeżeli chcielibyście odwiedzić Ogród Botaniczny, to oczywiście jest on także otwarty w standardowych godzinach. Zwiedzanie trwa do godziny 18. Życzymy oczywiście miłego świętowania i miłego zwiedzania. A teraz o uwagę poprosimy wszystkich tych, którzy zamiast serca mają silnik, najlepiej motocyklowy, a w ich żyłach zamiast krwi płynie, no właśnie, chyba benzyna. Moto, serce i kieleckie zakończenie sezonu 2026 odbędzie się w sobotę, 26 września o godzinie 10 w Kielcach w programie. Dlatego też mówiłem o tym sercu i o benzynokrwi. Oczywiście akcja krwiodawstwa, parada motocykli, a także i grill. Moto, serce i kieleckie zakończenie sezonu 2026 w Kielcach odbędzie się w siedzibie, a właściwie przy siedzibie CK Riders przy ulicy Kusocińskiego w Kielcach. Natomiast oddawanie krwi, to chyba najważniejsze w całej tej imprezie, trwać będzie od 11 do 15.
2: Kryminalne świętokrzyskie.
1: Dziś ku przestrodze o wydarzeniach, które miały miejsce pod koniec sierpnia, ale dopiero w minionym tygodniu ujrzały światło dzienne. Do zdarzenia, jak powiedziałem, doszło pod koniec sierpnia. Do 83-letniej kobiety zadzwonił mężczyzna podający się za funkcjonariusza policji. Poinformował, że osoba z jej najbliższej rodziny spowodowała wypadek drogowy, w wyniku którego śmierć poniosły dwie osoby. Aby uwiarygodnić przedstawioną historię, w trakcie rozmowy seniorka usłyszała również głos kobiety podającej się za członka jej rodziny. Oszuści przekonywali, że w związku ze zdarzeniem potrzebna jest znaczna suma pieniędzy, która ma zostać przekazana rodzinom osób, które zginęły w rzekomym wypadku. 83-latka o całej sytuacji powiedziała swojej 53-letniej córce. Kobiety, będąc przekonane, że pomagają osobie bliskiej, wspólnie zgromadziły 235 tysięcy złotych. Następnie, działając zgodnie z instrukcjami oszustów, przekazały pieniądze mężczyźnie podającemu się za policjanta. Dopiero po pewnym czasie kobiety skontaktowały się z bliskimi i ustaliły, że nikt z rodziny nie uczestniczył w takim zdarzeniu drogowym. Wówczas zorientowały się, że padły ofiarą oszustwa i o całej sytuacji powiadomiły policję. My po raz kolejny apelujemy o ostrożność. Oszuści wykorzystują silne emocje, strach o najbliższych oraz presję czasu. Podszywają się pod policjantów, prokuratorów, adwokatów czy członków rodziny i tworzą historie, których celem jest nakłonienie pokrzywdzonych do przekazania oszczędności. Pamiętajmy, policjanci nigdy nie żądają przekazania pieniędzy w związku z wypadkiem osoby bliskiej, ani nie wysyłają innych osób po gotówkę. Jeżeli podczas rozmowy telefonicznej ktoś informuje o wypadku członka rodziny i żąda pieniędzy, rozłączmy się. Skontaktujmy się bezpośrednio z bliską osobą i zweryfikujmy przekazane informacje. W przypadku podejrzenia oszustwa należy niezwłocznie powiadomić policję, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. I to tyle ode mnie w tej godzinie. Michał Pustuła, do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 93,2 FM. Tydzień w Świętokrzyskiem.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.